Zdania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania.

0: I do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
1: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
0: Na ostatni, już siódmy blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
0: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym, ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
0: Siódmy blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
1: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne. Prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystycznych widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo

0: serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i, no i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
0: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo na znaleźć tak na zdolności.

0: skoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp, no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
2: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kuzowska.
3: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
4: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
5: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze

0: swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy te w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Wrocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Wrocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Wrocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Wrocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie ma.
1: Bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej.

0: Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy. Oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy cztery punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
1: Czyli w różnych
0: Czyli
1: częściach miasta,
0: tak,
1: żeby ułatwić
0: jasne.
1: też
0: W
1: komunikację.
0: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i
1: Na
0: Wolontariatu przy
1: Żabiej,
0: Ul. Na
1: tak?
0: Żabiej. Za Zamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu. W związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego w pobliżu szkoły numer 7 po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo
0: Odsyłamy,
1: plansze
0: tak,
1: emitujemy
0: są konkretne,
1: regularnie.
0: dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym
1: Też z pytaniami tam
0: też
1: można się
0: można przyjść i
1: udawać,
0: się
1: dzwonić.
0: zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany
1: Bo
0: tutaj
1: te
0: Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne. To
0: Tak, to
1: jest
0: jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak.
1: bezpłatną, trzeba być
0: Jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy Wydział Referat z Polityki Społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać.
1: Najwygodniejsze.
0: Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: Komunikatorów.
0: tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: Czasami na
0: na
1: dokumenty
0: dokumenty. W
1: również.
0: związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów. No, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo,
1: też można liczyć na pomoc
0: tak, też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też

0: pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest tożsame, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: Na
0: no,
1: właściwą drogę
0: na właściwą
1: pokierować, co
0: drogę,
1: zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli no, nikt z nas na co dzień no, nie zna tak na dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też,
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy, tak koordynujemy, tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą.

Olą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Dębczyński, były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Mazierski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący,

0: Przewodniczący Jarosław Chmielewski zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp i w tym roku również o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak, całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica wymaga, jest stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
2: Proszę państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślą.

0: że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki nie taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100, na 100 miejsc parkingowych, bo tak, takie plany miasta były, go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby Michelina, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w biegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla

0: Osób starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego, czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek, natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do Administracji Zasobów Komunalnych. Natomiast

0: Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystycznych widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
2: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
3: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż

0: tylko na kierunku pielęgniarstwo. Doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo na znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
5: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym. przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto

0: zbudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach, i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic, Twoje

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie
1: bez
0: ma.
1: Względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli
0: częściach
1: tak,
0: miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: ułatwić też
1: W
0: komunikację.
1: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: Na
1: przy
0: Żabiej,
1: Ulu na
0: tak?
1: Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze
1: tak,
0: emitujemy
1: są
0: regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat Polityki Społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
0: też z pytaniami tam można
1: można
0: się udawać,
1: się
0: dzwonić.
1: Zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj
0: bo te
1: Państwa
0: zapisy są
1: e-mail.
0: Konieczne.
1: Tak,
0: To jest
1: to jest
0: warunek taki, żeby
1: najważniejsza
0: dostać
1: jest,
0: poradę
1: tak,
0: bezpłatną, trzeba być
1: jasne. I
0: zapisany.
1: Wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
0: komunikatorów.
1: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
0: czasami na dokumenty.
1: Na dokumenty,
0: również.
1: W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród.

0: mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To
0: czyli
1: rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że ze względów z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to nie
0: z takich
1: tylko takie
0: porad.
1: Prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też...
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak,
0: prawo,
1: tutaj też
0: tak,
1: można iść na pomoc
0: tak,
1: bezpłatną.
0: Też
1: Tak?
0: można, w zależności od tego, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może podjąć.
1: Bo powiedzmy
0: tak?
1: wyraźnie, tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: nie,
1: nie ma
0: tutaj,
1: takiej możliwości.
0: Bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania. Jakie są też szanse
1: na jego powodzenie, tak?
0: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: na tej
0: same.
1: Drodze postępowania przedsądowego.
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: Mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby pozytywnie
0: załatwić
1: sprawę.
0: Przedstawia alternatywne rozwiązania i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak na dokładnie prawa, i jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele.
1: Bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość
0: obowiązki,
1: prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd też...
1: I ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: Wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: wiedzieli, że
0: mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów z zakresu

0: w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Witam Państwa.
0: były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady
1: Dzień
0: Miasta
1: dobry.
0: Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań.

0: gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
0: Dziękuję bardzo, proszę pan Janusz Dębczyński.
3: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we

0: Sławku, jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych, i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną, i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyta żurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej. Rozwój, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazać

przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: 40 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład

0: właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek, natomiast w adresie zamieszkania jest to adres wocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
0: Siódmy blok przy ulicy Cellulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no i minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
1: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne. Prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
2: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą

0: się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli w Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
4: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach.

0: Miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ugięcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kuzowska.
2: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta, podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
3: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
4: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospaziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie ma,
1: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: Ułatwić też komunikację.
1: W Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: na Żabiej,
1: przy
0: tak?
1: Na Żabiej. Na Zazamczu było w Bursie Szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie, natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy
1: są
0: regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to

0: Generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam
1: Też
0: można
1: z pytaniami tam
0: też
1: można
0: można
1: się
0: przyjść i
1: udawać,
0: się zapisać.
1: dzwonić.
0: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany
1: Bo
0: tutaj
1: te
0: Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne.
0: Tak,
1: To jest
0: to jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak,
1: bezpłatną, trzeba być
0: jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: czasami na dokumenty.
0: Na dokumenty,
1: również.
0: W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To
0: Czyli
1: rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to
0: z
1: nie
0: takich
1: tylko takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo,
1: też można liczyć na
0: tak,
1: pomoc
0: tak, też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. I jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej, ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy
0: tak?
1: wyraźnie, tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma
0: tutaj,
1: takiej możliwości.
0: bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też szanse
1: na jego powodzenie, tak?
0: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze, co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: na tej
0: same.
1: drodze postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje.

0: Może być, bo jakby to nie jest tożsame, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: Na właściwą drogę
0: na właściwą
1: pokierować, co
0: drogę
1: zrobić, żeby
0: i
1: pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. Liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też,
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że mogą.
0: wiedzieli, że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Witam Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić. Natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Mazierski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp i w tym roku również o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać.

0: Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze, Gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy Gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej. Dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
2: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych. I myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną. I takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia. Ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę, jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować.

0: mieszkańcy prosili mnie, żeby Michelina, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego, czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym, ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
0: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we

0: współpracy z Centrum Kultury Browar B.
1: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc, myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystycznych widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają, zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
0: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc, po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
1: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
0: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włosławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną zespołu szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z

0: bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa.

0: kształcenie w naszej szkole, mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
2: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
3: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
4: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo tak, takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
5: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8.

0: dzieciom i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych – biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Wrocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy

0: dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
1: nie ma
0: poza
1: takich
0: Włocławka,
1: ograniczeń terytorialnych, nie ma,
0: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
1: Czyli w różnych
0: Czyli
1: częściach miasta,
0: tak,
1: żeby
0: jasne.
1: Ułatwić też komunikację.
0: W Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
1: na Żabiej,
0: przy
1: tak?
0: Na Żabiej. Na Zazamczu było w Bursie Szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy regularnie.
0: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
1: też z pytaniami tam
0: można
1: się udawać,
0: się
1: dzwonić.
0: Zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj.
1: Bo te
0: zapisy
1: są konieczne.
0: Tak,
1: to jest warunek taki, żeby dostać poradę bezpłatną, trzeba
0: jasne.
1: Być zapisany.
0: I wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu.
1: Komunikatorów.
0: Tak, komunikatorów. Mm-hmm. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: czasami na dokumenty.
0: Na dokumenty. W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów specyfiki sprawy w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To
0: czyli
1: rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że ze względów z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to nie tylko
0: porad.
1: Takie prawo cywilne,
0: tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak,
0: prawo,
1: tutaj też
0: tak,
1: można iść
0: tak,
1: na pomoc
0: tak,
1: bezpłatną.
0: Też
1: tak?
0: można, w zależności od tego, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych,

0: No tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa. No tak, żeby mogli jeszcze inni też skorzystać. No tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo powiedzmy
0: podjąć,
1: wyraźnie, tu
0: tak?
1: nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych, to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest
1: Na
0: to
1: tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: Na
0: no,
1: właściwą drogę
0: na
1: pokierować,
0: właściwą
1: co
0: drogę,
1: zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli no, nikt z nas na co dzień no, nie zna tak na dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I ona
0: też.
1: wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: Tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że mogą.
0: wiedzieli, że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy, tak koordynujemy, tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Witam Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić. Natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienitych

0: ci nauczyciele wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
1: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na Wszystkich Świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczycki.
3: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną, i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też

0: apelów jemy do prezydenta i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyta żurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w biegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 6

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba by było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które

0: zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no i minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
1: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
2: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos i taniec, no, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta.

0: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w Zespole Szkół nr 4, czyli w Baczyńskim.
1: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z Zespołem Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w Zespole Szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
0: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
0: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy wrocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
0: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą

0: żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
2: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
3: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, dzieci i młodzieży. Projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami, i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać. I mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły, na razie teoretyczne, staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam, jako samorządowi województwa, bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Prace można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Wrocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych,
1: nie ma,
0: bez
1: względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy cztery punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli
0: częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: ułatwić też
1: W
0: komunikację.
1: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: Na
1: przy
0: Żabiej,
1: ul.
0: tak?
1: Na Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie, natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze
1: tak,
0: emitujemy
1: są
0: regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
0: też z pytaniami tam można
1: można
0: się
1: przyjść
0: udawać,
1: i się zapisać.
0: Dzwonić.
1: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj
0: bo te
1: Państwa
0: zapisy
1: e-mail.
0: Są konieczne.
1: Tak,
0: To jest
1: to jest
0: warunek taki, żeby
1: najważniejsza
0: dostać
1: jest,
0: poradę
1: tak,
0: bezpłatną, trzeba być
1: jasne. I
0: zapisanym.
1: wtedy

dział referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej.

0: też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: Komunikatorów.
0: tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: Czasami na
0: na
1: dokumenty
0: dokumenty, w
1: również.
0: związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo,
1: też można liczyć na pomoc
0: tak, też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka do południowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze, co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzę, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no
1: Na właściwą drogę
0: na
1: pokierować,
0: właściwą
1: co
0: drogę
1: zrobić, żeby
0: i
1: pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli no, no, nikt z nas na co dzień no, nie zna tak na dokładnie prawa, I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele.
1: Bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość
0: obowiązki,
1: prawa nie zwalnia z jego
0: właśnie
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd też...
1: I ona wzrasta z roku na rok, no bo

0: Tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu. Dziękuję pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński, były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta. Kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Mazierski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pińczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budowę chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic.

0: na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica wymaga, jest stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
2: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych. I myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną. I takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia. Ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę, jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce i zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem m.in. bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy

Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy, i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był

0: termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
1: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
0: Na ostatni, już siódmy blok przy ulicy Celulozowej, rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego, czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka? Czy w ogóle jest to weryfikowalne?
0: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy: adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba by było brać pod uwagę.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
0: Siódmy blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również z zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
1: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4 przez 6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystycznych widoczne są po

0: podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i, no i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
0: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie.

0: jest tak łatwo znaleźć tak z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
2: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kuzowska.
3: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
4: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
5: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie,

0: Ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma takich ograniczeń terytorialnych, nie?
1: Bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje samorządy.

0: oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy cztery punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
1: Czyli w różnych
0: Czyli
1: częściach miasta,
0: tak,
1: żeby
0: jasne.
1: ułatwić też
0: W
1: komunikację.
0: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
1: Na
0: przy
1: Żabiej,
0: Na
1: tak?
0: Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo
0: Odsyłamy,
1: plansze
0: tak,
1: emitujemy
0: są konkretne,
1: regularnie.
0: dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat Polityki Społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam
1: Też z pytaniami tam
0: też
1: można się
0: można przyjść i
1: udawać,
0: się
1: dzwonić.
0: zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez wskazany
1: bo
0: tutaj
1: te
0: Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne.
0: Tak,
1: To jest
0: to jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak,
1: bezpłatną, trzeba być
0: jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy Wydział Referat z Polityki Społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można
1: Najwygodniejsze.
0: skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: komunikatorów.
0: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: Czasami na dokumenty
0: na dokumenty,
1: również.
0: w związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: to
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej, mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Aha, czyli
0: z
1: to nie
0: takich
1: tylko takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak, tutaj
0: Prawo,
1: też można liczyć na pomoc
0: tak,
1: bezpłatną,
0: też
1: tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie, jaka, jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak, musi

0: przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy
0: tak?
1: wyraźnie, tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma
0: tutaj,
1: takiej
0: bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym w procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma do o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też szanse,
1: na jego powodzenie, tak?
0: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze, co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no,
1: na właściwą drogę
0: na
1: pokierować,
0: właściwą
1: co
0: drogę,
1: zrobić, żeby
0: przedstawia
1: pozytywnie załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak dokładnie prawa, i jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele
1: bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa
0: obowiązki,
1: nie zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd też.
1: I ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: Tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: Wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: wiedzieli, że mogą.
0: Wiedzieli, że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję
1: Państwa
0: bardzo.
1: Gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon.

Dyrekcja Kontroli i Obsługi Pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Witam Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić. Natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszono

Ona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie

0: Teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budowę chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica wymaga, jest stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej. Dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
2: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych. I myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną. I takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby Michelina żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego

0: w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda Turbinowego czy ronda przy Biedronce i zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego, czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
0: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić.

0: Wpadliście na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
1: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
0: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
1: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to, na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
0: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli w Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej

0: Uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
5: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim

0: wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie,
1: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: czyli
0: częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: Ułatwić też komunikację.
1: W Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: na Żabiej,
1: przy
0: tak?
1: Na Żabiej. Na Zazamczu było w Bursie Szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego w pobliżu szkoły numer 7 po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy regularnie.
1: Tak, są konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
0: też z pytaniami tam można
1: można
0: się udawać,
1: się zapisać.
0: Dzwonić.
1: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj.
0: Bo te zapisy są konieczne.
1: Tak,
0: to jest warunek taki, żeby dostać poradę
1: tak,
0: bezpłatną, trzeba
1: jasne,
0: być zapisany.
1: I wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu.
0: Komunikatorów.
1: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
0: czasami na dokumenty.
1: Na dokumenty. W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca

0: września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów, no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo,
1: też można liczyć na pomoc
0: tak, też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest tożsame, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no
1: Na właściwą drogę
0: na właściwą
1: pokierować, co
0: drogę
1: zrobić,
0: i
1: żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli no, nikt z nas na co dzień no, nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też,
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11
0: wzrasta,
1: rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie

0: tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję
1: Państwa
0: bardzo.
1: gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Lotka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński, były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w

0: w pewną fazę liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze, Gruntowa. Tak, całe Małe Południe nie ma ulicy Gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową Sądu Okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku.

0: przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę pan Janusz Dębczyński.
2: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych. I myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną. I takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują, i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy, i myślę, że też kwestia, która

dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Telolozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.

Na ostatni, już siódmy blok przy ulicy Celulozowej, rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego, czyli mieszkają poza Włocławkiem.

0: z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy: adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba by było brać pod uwagę.
2: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
1: Siódmy blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no i minimalizować wpływ na środowisko, ale również z zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
2: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4 przez 6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
2: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w Urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne. Prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystycznych widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i, no i realizować się.
2: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
3: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów, no na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby

0: naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli w Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
4: Myślę, że jednym z

0: ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
2: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
3: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
4: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych,
1: nie ma,
0: bez
1: względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli
0: częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: ułatwić też
1: W
0: komunikację.
1: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: Na
1: przy
0: Żabiej,
1: Ulu
0: tak?
1: na Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie, natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych.

0: sądowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy
0: są
1: regularnie.
0: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
1: też z pytaniami tam można się
0: przyjść się zapisać.
1: Dzwonić.
0: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj.
1: Bo te zapisy
0: e-mail
1: są konieczne.
0: Tak,
1: to jest warunek taki, żeby dostać poradę bezpłatną, trzeba
0: jasne,
1: być zapisany.
0: I wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu.
1: Komunikatorów.
0: Tak, komunikatorów. Mm-hmm. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: czasami na dokumenty.
0: Na dokumenty,
1: również.
0: W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to
0: z
1: nie tylko
0: porad.
1: Takie prawo cywilne,
0: tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak,
0: prawo,
1: tutaj też
0: tak,
1: można liczyć
0: tak,
1: na pomoc
0: tak,
1: bezpłatną.
0: Też
1: tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej, ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może podjąć.
1: Bo powiedzmy wyraźnie, tak? Tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj nie,
0: tutaj,
1: nie ma
0: tutaj,
1: takiej możliwości.
0: Bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania. Jakie są też szanse
1: na jego powodzenie, tak?
0: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej

0: ich mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: na tej
0: same.
1: drodze postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no,
1: na właściwą drogę
0: na
1: pokierować,
0: właściwą
1: co
0: drogę,
1: zrobić, żeby
0: przedstawia
1: pozytywnie załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak na dokładnie prawa, i jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele,
1: bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa
0: obowiązki,
1: nie zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd też...
1: I ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: Tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: Wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: wiedzieli, że mogą.
0: Wiedzieli, że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję
1: Państwa
0: bardzo.
1: Gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Witam Państwa.
0: były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady
1: Dzień
0: Miasta
1: dobry.
0: Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić. Natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pińczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze, Gruntowak. Tak, całe małe Południe nie ma ulicy Gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą

0: infrastrukturą, oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta, podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica wymaga, jest, stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczycki.
2: Proszę państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną, i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace

0: ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy, i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba by było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
0: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia

0: Przyjęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
1: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc, myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystycznych widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają, zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7 od tak bliżej połowy października i trwają gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
0: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc, po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
1: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
0: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włosławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli w Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele,

0: korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej, natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo na znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
5: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki nie

0: Taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100, na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
2: Projekt.

0: czy 4.8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest,

0: taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
1: nie ma
0: poza
1: takich
0: Włocławka,
1: ograniczeń terytorialnych, nie,
0: ma, bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
1: Czyli w różnych częściach miasta,
0: tak,
1: żeby
0: jasne,
1: ułatwić też komunikację.
0: W Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
1: na Żabiej,
0: przy
1: tak?
0: Na Żabiej. Na Zazamczu było w Bursie Szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie, natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy regularnie.
0: Są konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
1: też z pytaniami tam
0: można
1: się udawać,
0: się zapisać.
1: Dzwonić.
0: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj.
1: Bo te zapisy są konieczne.
0: Tak,
1: to jest warunek taki, żeby dostać poradę bezpłatną, trzeba
0: jasne,
1: być zapisanym.
0: I wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu.
1: Komunikatorów.
0: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: czasami na dokumenty.
0: Na dokumenty, również. W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo opowiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej, mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to nie tylko
0: porad.
1: Takie prawo cywilne,
0: tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak, tutaj też można liczyć na pomoc bezpłatną.
0: Też
1: tak?
0: Można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach.

0: Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: No
0: podjąć,
1: powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no
1: Na właściwą drogę
0: na właściwą
1: pokierować, co
0: drogę
1: zrobić, żeby
0: i
1: pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli no, nikt z nas na co dzień no, nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11
0: wzrasta,
1: rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu. Dziękuję pani redaktor.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefon

0: Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić.

0: Przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pińczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze, Gruntowa. Tak, całe Małe Południe nie ma ulicy Gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budowę chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową Sądu Okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
0: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
3: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną, i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza.

0: Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę, jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce i zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego, czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek, natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski, więc tutaj

0: No, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba by było brać pod uwagę.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
0: Siódmy blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no i minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła, czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
1: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4 przez 6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne. Prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystycznych widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
2: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego.

0: planowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec, no, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli w Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
4: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego w boiska w przyszłym

0: budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
2: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
3: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
4: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami, i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać, i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
1: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie ma,
1: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli
0: częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: Ułatwić też komunikację.
1: W Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: na Żabiej,
1: przy
0: tak?
1: Na Żabiej. Na Zazamczu było w Bursie Szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze
1: tak,
0: emitujemy
1: są
0: regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie Referat Polityki Społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
0: też z pytaniami tam
1: można
0: się udawać,
1: się zapisać.
0: Dzwonić.
1: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym

0: w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany
1: Bo
0: tutaj
1: te
0: Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne.
0: Tak,
1: To jest
0: to jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak,
1: bezpłatną, trzeba być
0: jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy Wydział Referat z Polityki Społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można
1: Najwygodniejsze.
0: skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: komunikatorów.
0: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: czasami na dokumenty.
0: Na dokumenty,
1: również.
0: W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To
0: czyli
1: rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Aha, czyli to
0: z
1: nie
0: takich
1: tylko takie
0: porad.
1: Prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak,
0: prawo,
1: tutaj też
0: tak,
1: można liczyć
0: tak,
1: na pomoc
0: tak,
1: bezpłatną,
0: też
1: tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej, ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: bo
0: podjąć.
1: Powiedzmy wyraźnie, tak? Tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: nie,
1: nie
0: tutaj,
1: ma
0: tutaj,
1: takiej możliwości.
0: Bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania. Jakie są też szanse
1: na jego powodzenie, tak?
0: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: na tej
0: same.
1: Na drodze postępowania przedsądowego.
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: Mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzę, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no,
1: na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby pozytywnie załatwić
0: Przedstawia
1: sprawę.
0: Alternatywne rozwiązania,

0: i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele
1: bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest

0: instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I ona
0: też.
1: wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: Tak,
1: 11 lat, tak? 11
0: wzrasta,
1: rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Witam Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem

0: przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na Wszystkich Świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budowę chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica wymaga, stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są

0: zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
2: Proszę państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, że takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę, jest też ulica Herbaciana na Zawiślu, jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w biegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują, i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych, i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy, i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwości właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca

właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób.

0: Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już siódmy blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek, natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
1: Siódmy blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
0: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne. Prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
0: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia

0: Sprzątną się w połowie października i potrwają do grudnia.
1: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorów, seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
0: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną zespołu szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
0: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
0: Podsumowując.

0: miesiąc uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
1: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
0: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
2: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
0: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
3: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
0: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
4: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
0: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznes.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie ma,
1: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy cztery punkty takie, które

0: też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
1: Czyli w różnych
0: Czyli
1: częściach miasta,
0: tak,
1: żeby ułatwić
0: jasne.
1: też
0: W
1: komunikację.
0: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i
1: Na
0: Wolontariatu przy
1: Żabiej,
0: Ulicy
1: tak?
0: Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo
0: Odsyłamy, tak,
1: planszę emitujemy
0: są konkretne,
1: regularnie.
0: dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym
1: Też z pytaniami tam
0: też
1: można się
0: można przyjść i
1: udawać,
0: się
1: dzwonić.
0: zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany
1: Bo
0: tutaj
1: te
0: Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne. To
0: Tak, to
1: jest
0: jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak,
1: bezpłatną, trzeba być
0: jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać.
1: Najwygodniejsze.
0: Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: Komunikatorów.
0: tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: Czasami na
0: na
1: dokumenty
0: dokumenty, w
1: również.
0: związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów specyfiki sprawy w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że ze względów z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Aha, czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj też można liczyć na pomoc
0: tak, też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. Jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, tak, żeby mogli jeszcze inni też, tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim też pomoc w takim określeniu, no w jakiej na, jaki, jaka, jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może podjąć.
1: Bo powiedzmy
0: tak?
1: wyraźnie, tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj nie ma
0: tutaj,
1: takiej możliwości.
0: Bo jest pomoc w pisaniu pism, ale

0: takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma do o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze, co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: Na
0: no,
1: właściwą drogę
0: na właściwą
1: pokierować, co
0: drogę
1: zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli no, nikt z nas na co dzień no, nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też,
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11
0: wzrasta,
1: rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu. Dziękuję pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Polska 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta. Kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego,

0: Wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
1: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budowę chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczycki.
3: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych. I myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną. I takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta.

0: zarysach i w planach, i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce i zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź

0: Zbuduj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego, czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek, natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na

0: mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4 przez 6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystycznych widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc, po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
2: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko dla osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
3: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana

0: pana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
5: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i w

0: środka Łóż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach, i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami, i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać, i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc.

Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie ma,
1: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli
0: częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: Ułatwić też komunikację.
1: W Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: na Żabiej,
1: przy
0: tak?
1: Żabiej. Na Zazamczu było w Bursie Szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze
1: tak,
0: emitujemy
1: są
0: regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie Referat Polityki Społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
0: też z pytaniami tam
1: można
0: się udawać,
1: się
0: dzwonić.
1: Zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj.
0: Bo te
1: zapisy
0: są konieczne.
1: Tak,
0: to jest warunek taki, żeby dostać poradę bezpłatną, trzeba
1: jasne.
0: Być zapisany.
1: I wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu.
0: Komunikatorów.
1: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
0: czasami na dokumenty.
1: Na dokumenty,
0: również.
1: W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów specyficznych.

0: sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady bezpłatne, porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To
0: czyli
1: rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to
0: z
1: nie
0: takich
1: tylko takie
0: porad.
1: Prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też...
0: różny zakres. Najczęściej, najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak,
0: Prawo,
1: tutaj też można iść na
0: tak,
1: pomoc
0: tak,
1: bezpłatną,
0: też
1: tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy
0: tak?
1: wyraźnie, tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma
0: tutaj,
1: takiej możliwości.
0: bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania. Jakie są też szanse
1: na jego powodzenie, tak?
0: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: na tej
0: same.
1: Drodze postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no,
1: na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić
0: alternatywne
1: sprawę.
0: Rozwiązania i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak na dokładnie prawa, i jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele.
1: Bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość
0: obowiązki,
1: prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też.
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: Tak,
1: 11 lat, tak? 11
0: wzrasta,
1: rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki

0: temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy, tak koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę.
0: Dziękuję
1: Moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Witam Państwa.
0: były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady
1: Dzień
0: Miasta
1: dobry.
0: Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta.

0: prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
2: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
3: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica wymaga, jest stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
0: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczycki.
4: Proszę państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki.

0: spadki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych. I myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną. I takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki nie taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce i zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych, i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy, i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja.

propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski

0: Złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już siódmy blok przy ulicy Celulozowej, rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
1: Siódmy blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
0: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne. Prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
0: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty po

0: Prowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
1: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to, na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być

0: ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
4: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało
3: być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane,

0: istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kuzowska.
2: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
3: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
4: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie ma,
1: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli
0: częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: Ułatwić też
1: W
0: komunikację.
1: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: na
1: przy
0: Żabiej,
1: Ulna
0: tak?
1: Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych.

0: Również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo
0: Odsyłamy,
1: plansze
0: tak,
1: emitujemy
0: są konkretne,
1: regularnie.
0: dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie Referat Polityki Społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym
1: Też z pytaniami tam
0: też
1: można
0: można
1: się
0: przyjść i
1: udawać,
0: się zapisać.
1: dzwonić.
0: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany
1: Bo
0: tutaj
1: te
0: Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne. To
0: Tak, to
1: jest
0: jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak.
1: bezpłatną, trzeba być
0: Jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać.
1: Najwygodniejsze.
0: Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: Komunikatorów.
0: tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: Czasami na
0: na
1: dokumenty
0: dokumenty, w
1: również.
0: związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów specyfiki sprawy w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że ze względów z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj też można
0: tak,
1: liczyć na
0: tak,
1: pomoc
0: tak. Też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka do południowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim też pomoc w takim określeniu, w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze, co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też

0: sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: same. Na tej
0: same.
1: Drodze postępowania przedsądowego.
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: Mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: no, na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby
0: przedstawia alternatywne
1: sprawę.
0: Rozwiązania i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak na dokładnie prawa, i jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele.
1: Bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość
0: obowiązki,
1: prawa nie zwalnia z
0: właśnie,
1: jego przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. Liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd też...
1: I ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: Wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: wiedzieli, że
0: mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy, tak koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję
1: Państwa
0: bardzo.
1: Gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp i w tym roku również o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest.

0: jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze, Gruntowak. Tak całe małe Południe nie ma ulicy Gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej. Dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
2: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych. I myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną. I takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia. Ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę, jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki, nie, taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo tak,

0: takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby Michelina, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 0.45 oraz

0: 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Telolozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym, ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
0: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli

0: prowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
1: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystycznych widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
0: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
1: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
0: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włosławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej

0: uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo na znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
5: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko

0: Zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych – biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2020

0: prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
1: nie ma
0: poza
1: takich
0: Włocławka,
1: ograniczeń terytorialnych, nie
0: ma, bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
1: Czyli w różnych
0: Czyli
1: częściach miasta,
0: tak,
1: żeby
0: jasne.
1: Ułatwić też
0: w
1: komunikację.
0: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
1: na Żabiej,
0: przy
1: tak?
0: Na Żabiej. Na Zazamczu było w Bursie Szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego w pobliżu szkoły numer 7 po drugiej stronie, natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy
0: są
1: regularnie.
0: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
1: też z pytaniami tam
0: można
1: się udawać,
0: się zapisać.
1: Dzwonić.
0: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj.
1: Bo te zapisy są konieczne.
0: Tak,
1: to jest warunek taki, żeby dostać poradę bezpłatną, trzeba
0: jasne,
1: być zapisany.
0: I wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: komunikatorów.
0: Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: czasami na dokumenty.
0: Na dokumenty. W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej, mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to nie
0: z takich
1: tylko
0: porad.
1: Takie prawo cywilne,
0: tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia, na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo,
1: też można liczyć na
0: tak.

0: Pomoc
1: Tak,
0: bezpłatna,
1: też
0: tak?
1: można w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
0: bo
1: podjąć,
0: powiedzmy
1: tak?
0: wyraźnie, tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
1: Nie,
0: nie ma
1: tutaj,
0: takiej możliwości.
1: bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania. Jakie są też szanse
0: na jego powodzenie, tak?
1: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
0: na
1: same.
0: Na tej drodze postępowania przedsądowego.
1: Dokładnie,
0: jeszcze,
1: czyli
0: tak?
1: Mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no,
0: na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby pozytywnie
1: załatwić
0: sprawę.
1: Przedstawia alternatywne rozwiązania i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak na dokładnie prawa, i jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele,
0: bo jak wiadomo,
1: swoje
0: nieznajomość
1: obowiązki,
0: prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.
1: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd też...
0: I ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
1: tak,
0: 11 lat, tak? 11 rok.
1: Wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
0: wiedzieli, że mogą
1: skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę.
1: Dziękuję
0: Moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
1: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Dębczyński,
1: Witam Państwa.
0: były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady
1: Dzień
0: Miasta
1: dobry.
0: Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić. Natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych.

0: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
1: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pińczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
3: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych. I myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną. I takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia. Ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę, jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało

0: prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo no, przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyta żurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce i zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują, i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych, i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy, i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta, i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty

Klinik Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie
1: ma,
0: nie.
1: Bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli,
0: częściach
1: tak,
0: miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: Ułatwić też
1: W
0: komunikację.
1: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: Na
1: przy
0: Żabiej,
1: Ulu na
0: tak?
1: Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne.

0: Ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy regularnie.
0: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
1: też z pytaniami tam można się
0: przyjść
1: udawać,
0: się zapisać.
1: Dzwonić.
0: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj.
1: Bo te zapisy
0: e-mail.
1: Są konieczne.
0: Tak,
1: to jest warunek taki, żeby dostać poradę bezpłatną, trzeba
0: jasne,
1: być zapisany.
0: I wtedy wydział referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: czasami na dokumenty.
0: Na dokumenty,
1: również.
0: W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów specyfiki sprawy w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To rzeczywiście sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że ze względów z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to nie tylko
0: porad.
1: Takie prawo cywilne,
0: tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak, tutaj też można liczyć na pomoc bezpłatną.
0: Tak, też
1: tak?
0: Można, w zależności od tego, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej, ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, tak żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, tak żeby mogli jeszcze inni też, tak żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim pomoc w takim określeniu, jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może podjąć.
1: Bo powiedzmy wyraźnie, tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe,
0: tutaj
1: takiej możliwości.
0: Bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie to już tych pism procesowych to nie, ale na przykład pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania. jakie są też szanse
1: na jego powodzenie, tak?
0: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze, co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które

0: nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: na
0: same.
1: Na tej drodze postępowania przedsądowego
0: dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić
0: alternatywne
1: sprawę.
0: Rozwiązania i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak na dokładnie prawa, i jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele,
1: bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość
0: obowiązki,
1: prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. Liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd też...
1: I ona wzrasta z roku na rok, no bo to już 11 lat, tak? 11 rok.
0: Wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: wiedzieli, że mogą
0: skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę.
0: Dziękuję
1: Moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić. Natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp i w tym roku również o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji

0: kadencji szpital komunalny, tutaj cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze, Gruntowak. Tak, całe małe Południe nie ma ulicy Gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
2: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych. I myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną. I takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę, jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki nie taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100, na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także

0: Te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby Michelina, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zamieszania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ciąg dalszy. Tym razem chodzi o oddział okulistyki. Ma dojść do zmiany na stanowisko kierownika. Dotychczas jest nim doktor nauk medycznych Marzena Anna Krajewska. Spotkało się to z obawami ze strony pacjentów, którzy niepokoją się, jak zmiana na tym stanowisku wpłynie na ich dalsze leczenie. Wielu z nich znajdowało się pod opieką medyczną doktor Krajewskiej od kilku czy nawet kilkunastu lat. Pacjenci podkreślają, że poza samą terapią ważne są także zaufanie do lekarza, poczucie bezpieczeństwa i znajomość ich historii choroby.
1: Dla nas, jako dla pacjentów, to jest w ogóle sytuacja nie do wyjaśnienia, niezrozumiała, jak najlepszy lekarz tego szpitala, tej okulistyki, pracujący tyle lat, mający takie doświadczenie, taką wiedzę, takie stopnie naukowe, tak dobry człowiek, który ona nawet, pani doktor, po godzinach potrafi zadzwonić do pacjenta i powiedzieć, będzie dobrze. Pan dyrektor tego szpitala chce po prostu, żeby nasza pani doktor odeszła. Zmienić ją na kogoś, nie wiem, młodszego. Dobrze, rozumiem. Chcę nowego ordynatora. Dobrze. Tylko dlaczego pani doktor nie może podawać dalej tych zastrzyków? Nie może dalej być prowadzona w tym programie? Ona jest jednym z najlepszych lekarzy tego szpitala okulistyki w Włocławku, bo ja będąc teraz we wtorek na zastrzyku, to rozmawiałam z pacjentami, którzy są z Płocka, z Gostynina, to jest województwo mazowieckie, z którego przyjeżdżają, bo ponieważ siebie nie mają. Z Wielkopolski przyjeżdżają pacjenci i z tego, co ja wiem, to pani doktor Krajewska jest bardzo uznanym lekarzem, najlepszym dla mnie osobiście i ja nie poddam się żadnemu innemu lekarzowi tego szpitala na zastrzyk po prostu, bo może następny pan ordynator będzie dobrym lekarzem prowadzącym, ale gdzieś za 5 lat, jak będzie miał jakiekolwiek doświadczenie, a nie teraz, świeżo po studiach i po, że tak powiem, specjalizacji, tak? Uważam, wręcz jestem przekonana, że pan dyrektor w obecnej sytuacji to w ogóle nie ma na celu naszego dobra jako pacjentów. Nie wiem, czym się sugeruje, bo szczerze powiedziawszy nie znam go osobiście. Dzwoniłam do niego wielokrotnie do gabinetu, niestety nie uzyskałam rozmowy z nim. Pani sekretarka tylko przekazywała mi ciągle informację, że albo pan dyrektor jest zajęty, jest na spotkaniu, albo że ma akurat teraz inne spotkanie. To po prostu był nieosiągalny, choć ja i tak słyszałam go w tej słuchawce, co mówił do tej sekretarki. Dla mnie to jest skandal, bo osoba na tak wysokim stanowisku to powinna być godna temu, aby stanąć z pacjentami i porozmawiać, tak? Wyjaśnić, bo my, jako pacjenci, ja znam panią doktor 17 lat, ona przez 17 lat ratuje moje oczy i ja dzięki niej widzę. Kiedy byłam w ciąży z moją córką 13 lat temu, to pani doktor była tak cudownym lekarzem i jest nadal, że ona potrafiła do mnie o północy zadzwonić i się zapytać, Ania, jak ty się czujesz? I ja teraz mam słyszeć od pana dyrektora, że chcę ją po prostu usunąć z całego programu. W ogóle nie wiem, czy ten program dalej będzie, bo dla mnie to tam nie ma następnego lekarza kompetentnego na chwilę obecną, z doświadczeniem, z takim stażem pracy i z taką wiedzą przede wszystkim, tak? Więc nie wiem, jak to się rozwinie. Mam ogromną prośbę. Nie tylko ja, ale tutaj na pewno wszyscy pacjenci i my nie prosimy, my żądamy, aby pan dyrektor się zastanowił, czyje dobro jest tutaj najważniejsze, bo on ma zdrowe oczy. Czy chciałby, żeby na przykład pan doktor, pan dyrektor stanął na naszym miejscu i żeby nowy lekarz mu się wkuwał w oko? No jak się nie uda, to trudno powie. Nie, no to jest po prostu jakiś cyrk w Polsce i mam nadzieję, że po prostu dotrzemy do sprawiedliwości i pani doktor zostanie po prostu z nami w tym szpitalu jako ordynator, bo ma konkretne wykształcenie, kompetencje, wiedzę przede wszystkim ogromną.
2: Ja mam retinopatię cukrzycową. To jest takie schorzenie, że w oczach się tworzą nowe naczynia krwionośne, ale one są bardzo słabe. I gdzieś lekko uderzyłem głową,

Widzę, wylew do obu oczu. Ślepy jestem jak w kopalni. Jak mnie prowadzili, to no to nic ciekawego. No to jak tego Juranda dosłownie. Tam mnie zostawili, no doktor Krajewska. Na oddziale na 2 tygodnie. Zastrzyki dożylne, krople co 2 godziny. No i coś tam zacząłem widzieć. Później miałem operację na oba oczy. Mam wszczepione sztuczne soczewki.

0: Uważam, że to jest najlepszy dowód profesjonalizmu tego lekarza i tego zespołu. I właśnie, jeżeli chodzi o zespół, to rolą każdego menadżera, w tym dyrektora szpitala, może to być dowódca jednostki, każdego menadżera, jest tworzenie zespołu. W całym szpitalu, w poszczególnych oddziałach, tak, żeby one funkcjonowały bez zgrzytów. Jeżeli tam są zgrzyty, jest ferment, kwasy, to już jest niedobrze. Ale jeżeli do tego fermentu doprowadza dyrektor, to już jest tragedia. A niestety w tym wypadku doprowadza do tego dyrektor. I niestety, panie dyrektorze, swoim postępowaniem, swoimi decyzjami, pan udowadnia, że pan się na to stanowisko po prostu nie nadaje. I najlepiej by było dla pacjentów i dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, żeby pan sam odszedł i już nie robił wstydu sobie i innym. Ja już pomijam, jak ten szpital wygląda naokoło. Parkowanie to jest tragedia. Ludzie niedługo będą do wieńca zdroju samochody ustawiali, a Straż Miejska będzie przyjeżdżała i wlepiała mandaty. Droga dojazdowa czy dojściowa na okulistykę to jest tor przeszkód. To naprawdę nie są wielkie koszty, żeby 50 metrów drogi wylać kawałek asfaltu. Przecież tam ludzie niewidomi i niedowidzący chodzą. Czy dyrektor tego nie widzi? No jak przyjedzie, nie wiem, może służbowy nawet samochodem i się zamknie w gabinecie, no to nie widzi. Ale rolą menadżera jest to, żeby widzieć właśnie. I teraz tak, naprawdę tam jest fajny zespół na tej okulistyce. Ja znam różne oddziały w tym szpitalu i różnie o naszym szpitalu się mówi. I niektóre głosy są niestety, ale zasadne. I tam, gdzie powinny być zmiany, tam ich nie ma. A tam, gdzie nie powinno ich być, tam są.
1: W ubiegłym roku sama dr Krajewska podkreślała, że oddział okulistyczny funkcjonuje prawidłowo i określała go jako najlepszy w regionie.
2: Oddział posiada niezmiennie stałą, stabilną obsadę i nie jest zagrożony brakami kadrowymi. Oddział w pełni wykorzystuje nowo zakupiony sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt, stając się tym samym liderem w rejonie, jeżeli chodzi o oddziały okulistyczne. Oddział rozwija się najlepiej w rejonie, jest tutaj w zasadzie oddziałem modelowym. Mamy najnowocześniejszy sprzęt medyczny, wykonujemy 200 operacji zaćmy rocznie oraz 450 iniekcji w programie lekowym AMD, DME i zakrzepie żyły centralnej siatkówki. Pacjenci trafiają do nas nie tylko z rejonu włocławskiego, ale okolicznych miast, a także z Płocka, czyli z mazowieckiego.
1: Sprawa dotyczy również samego postępowania konkursowego. Wątpliwości zgłaszane przez pacjentów dotyczą m.in. zmieniających się kryteriów oceny ofert. Chcą wiedzieć, z czego wynikały te zmiany i jakie będą ich konsekwencje. Sprawą interesuje się senator Stanisław Pawlak, który odniósł się do zaistniałej sytuacji.
3: Dlaczego tak poprowadzono ten konkurs w okulistyce, to nie wiem. Ja tylko dopowiem, że na kierowników oddziałów komisję konkursową powołuje dyrektor szpitala i dyrektor prowadzi nadzór nad jej pracą. Natomiast na funkcje dyrektorskie komisję powołuje marszałek w uzgodnieniu czy z wniosku także Rady Społecznej. Więc docierały do mnie informacje w czasie trwania tego postępowania, że prowadzone ono jest tendencyjnie, że jest kilkakroć przerywane, że różne osoby są tam proponowane, ale nie dotychczasowy kierownik oddziału okulistyki z tytułem naukowym, doktora nauk medycznych, gdzie uważałem, że szpitalowi we Włocławku zależy na lekarzach posiadających jak najwyższe kwalifikacje i jak najwyższe wykształcenie. Okazuje się, że 29 nareszcie po bardzo długim postępowaniu. Wydaje mi się, że to było uzależnione od odbycia Rady Społecznej, która była dwa dni wcześniej, żeby nie ogłaszać tego rozstrzygnięcia. Tak nawiasem mówiąc, to Rada Społeczna została zwołana na dzień, w którym obradował Senat. W związku z tym nie mogłem wziąć udziału w tym posiedzeniu, ale widocznie ktoś się bał mojej obecności i raz, że zmieniony został termin, a dwa, że ogłoszenie tego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego właśnie po odbyciu posiedzenia Rady Społecznej, żeby członkowie Rady na ten temat nie mogli się wypowiedzieć in gremio w czasie posiedzeń. Przeczytałem to rozstrzygnięcie.

0: Powiem szczerze, że ja go nie rozumiem. Mimo, że starałem się czytać ze zrozumieniem wielokroć. Z kilku powodów. Po pierwsze, że w tym postępowaniu nie wyłoniono kierownika oddziału. Nie wyłoniono zastępców. Natomiast ustalono listę lekarzy z różnych miejscowości, którzy mają pracować w zespole, który został wyłoniony. 1 października po wyjaśnieniach wcześniejszych postanowiłem wystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na ręce pani Haliny Nowickiej, zastępcy dyrektora do spraw medycznych branżowo, z informacją w tej sprawie. Mam ją przed sobą. Dwustronicowe moje wątpliwości w tej kwestii, a napisałem to po wcześniej przeprowadzonej rozmowie telefonicznej i się zorientowałem, że Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Bydgoszczy nic nie wie o tych zmianach na okulistyce i nic nie wie o rozstrzygnięciu tych zmian na okulistyce. Stąd moje wystąpienie.
1: Jak twierdzi senator, problemy na oddziale sięgają jeszcze głębiej i konieczne jest podjęcie działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Lekarze i pielęgniarki, niektórzy z oddziału, pod kierownictwem dotychczasowego kierownika poinformowały Radę Społeczną szpitala o głębszych nieprawidłowościach niż ja powiedziałem. Ja to mam w dokumencie zachowane, nie będę tego czytał, bo nie jestem upoważniony, bo to nie mój jest tekst, ale wiem, że ta informacja o nieprawidłowościach w prowadzonym przetargu i formie jego rozstrzygnięcia trafiła również i do wojewody, i do marszałka województwa, i jeszcze do innych adresatów. Zapytał pan redaktor również, czy rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim, czy dokładnie z marszałkiem. Rozmawiałem już w tych sprawach szpitala z dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a w dniu wczorajszym, czyli świeża rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, który również o niczym nie wiedział. Więc na bazie tego stwierdzenia ostatniego mojego mam pytanie, czy pan dyrektor ma taką samodzielność w prowadzeniu szpitala, że nawet organ założycielski w tym nie bierze udziału, nie wie o tym? Czy też pan dyrektor ma taką samodzielność, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje ten szpital i finansuje te usługi także okulistyczne, również o tym nie wie? O tym się przekonamy w odpowiedziach. Pan marszałek mi obiecał, że jutro, to znaczy dzisiaj, zajmie się sprawą i wyjaśni, jak to było przeprowadzone.
1: Pacjenci pytają również o to, czy będą mogli kontynuować leczenie we Wrocławku i czy ewentualne zmiany oznaczają dla nich konieczność szukania pomocy w innych miastach. O wyjaśnienie przyczyn zmian w konkursie, aktualną sytuację kadrową i przyszłość programu lekowego zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala. O stanowisko poprosiliśmy także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu podlega wrocławski szpital. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, wrócimy do sprawy. Zespół szkół samochodowych we Wrocławku był gospodarzem drużynowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach imprezy odbyły się zawody w 3 kategoriach: licealiada, igrzyska młodzieży szkolnej oraz igrzyska dzieci. Pogoda dopisała, a na starcie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich szkół z naszego miasta.
2: Jest wyjątkowo duża frekwencja. Przed chwilą w biegu szkół ponadpodstawowych w kategorii chłopców wystartowało 12 szkół. To jest bardzo dużo. Mamy zgłoszeń w każdej kategorii po kilkanaście. I jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet niektóre szkoły wystawiły po 2 sztafety. Im więcej dzieci biega, tym lepiej.
1: Dystans do pokonania zależał od kategorii wiekowej.
2: Każdy biega jedną pętelkę, to jest w zależności od kategorii wiekowej, od 800 do 1200 metrów. My tutaj mamy około 800 metrów, więc wszyscy biegają podobnie. Biega 6 zawodników i zawodniczek. Każdy po kolei w zespole przekazują sobie pałeczkę. Ostatni dobiegający na metę określa miejsce sztafety, tak?
3: Część zawodników, którzy biorą udział w dzisiejszej rywalizacji, to zawodnicy Wektry, ale nie wszyscy. Można też dostrzec okiem trenera jakieś nieodkryte młode talenty.
2: Zdecydowanie, nie tylko zawodnicy Wektry, ale zaobserwowałem już fajnych paru chłopaków. Zobaczymy, jak w tych młodszych kategoriach wiekowych. Na pewno gdzieś tam te ukryte talenty się są, a my będziemy, po to jesteśmy tutaj na tych zawodach, żeby obserwować. I dlatego też my też jako i klub, i szkoła robimy te zawody. Promujemy przy okazji szkołę, żeby ci wszyscy, co będą chcieli przyjść, za chwilę kończą podstawówkę, mogą obejrzeć sobie szkołę, obejrzeć tereny, na jakich, jakimi dysponujemy. No i może coś znajdziemy ciekawego. Tak zawsze pod kątem Klaudii Kazimierskiej teraz obserwuję, więc idziemy na fali Klaudii Kazimierskiej.
3: Dosłownie przed chwilą zakończyliśmy biegi w kategorii liceów chłopców. Pierwsze miejsce LMK, drugie gospodarze, trzecie LZK. Chciałbym zapytać o właśnie samochodówkę, bo tutaj też pan trener uczy. Z tego co wiem, to są chłopaki z pierwszego roku.
2: Tak, to była cała sztafeta, składała się z uczniów pierwszej klasy, tej naszej najnowszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. No i chłopaki już się zaprezentowali z bardzo dobrej strony, zajmując drugie miejsce. A wiem, że w zespole LMK startują nasi zawodnicy wektrowscy. Także no, fajnie, fajna rywalizacja. No jak na pierwszą klasę, bardzo fajnie się zaprezentowali.
1: Zawodnicy z LMK wygrali z dużą przewagą. Trasa biegu bardzo im się podobała.
4: Przygotowywałem się tak, że w zasadzie to trenuję tutaj w klubie LKS Wektra Wrocławek i no mam po prostu treningi i byłem gotowy byłem. No nie musiałem się jakoś za bardzo tutaj do zawodów przygotowywać.
3: A jak sama trasa?
4: Trasa bardzo fajna. Taka szybka, no dość wymagająca, bo taki teren jest wymagający, dużo zakrętów i naprawdę mi się podobała.
3: Trawa śliska jeszcze, czy to nie przeszkadzało w biegu?
4: No trochę było to czuć, ale no, szczególnie na zakrętach, ale nie było źle.
5: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawodnikiem Kujawiaka Kowali, pozdrowić wszystkich zawodników wraz z wszystkimi trenerami, którzy mnie tam trenowali. No i przygotowywałem się głównie właśnie tam w klubie. I dokładałem czasami jakieś tam treningi biegowe. To trasa była wymagająca, szczególnie na początku można było poczuć, że jest wilgotna trawa i nie przyczepiały się tak buty jak trzeba było, ale daliśmy radę, tak?
3: Przed wami jeszcze wyjazd na kolejny szczebel. Rozumiem, że ekipa będzie przygotowywała się do tych zawodów.
4: No na pewno powalczymy. Mam nadzieję, że uda się zająć wysokie miejsce i damy się wszystko.
5: No jedziemy tam po zwycięstwo, jak zawsze.
3: Duża impreza przełajowa, tradycyjna na terenie zespołu szkół samochodowych. Właśnie ją przebiegłeś. Opowiedz mi, jak trasa, jak się biegło?
6: No, biegło niełatwo na pewno. Trasa w teorii wydawała się dużo łatwiejsza. No, w praktyce nie było aż tak łatwo, ale no, trzeba zaciskać zęby, nie, i biec dalej.
3: Opowiedz mi, jak się przygotowywaliście, bo to sztafeta, do dzisiejszych zawodów?
6: No tam robiliśmy jakieś, wiadomo, poświęcaliśmy godziny WF-ów, żeby przećwiczyć, no i dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
3: Uprawiasz jakiś jeszcze inny sport? Jak mnie zachęcił do uprawiania sportu w ogóle?
6: Uprawiam, gram w piłkę nożną, no i jakbym zachęcił, no myślę, że jest to na pewno dużo zdrowsze niż siedzenie przed komputerem czy siedzenie na telefonie. No ale nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę.
1: Po biegach chłopców przyszła kolejna licealistki. Zawodniczki z Kopernika przygotowywały się do zawodów na stadionie Przylesie. Podkreślały różnice między biegami halowymi a przełajowymi.
7: Na pewno jest bardziej miękko niż na hali, ale są też górki różne i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo trawa może być mokra i no trzeba po prostu uważać.
8: No jest tutaj, wiadomo, trochę ciężej niż na takiej normalnej, ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze aż to tak źle, bo nie masz tutaj aż tak dużo górek. Chyba będzie dobrze.
1: Bieganie przynosi młodzieży liczne korzyści zdrowotne, fizyczne i psychiczne, wspierając prawidłowy rozwój organizmu w okresie dojrzewania. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólną kondycję organizmu. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Wrocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazany zostanie dokument Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario.
9: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film. Tym razem w zupełnie innym kierunku podążymy, podążymy nad ocean słów. We wtorek.

0: 13 października w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario. Kim był Umberto Eco? No, to włoski intelektualista, filozof, bibliofil, powieściopisarz i publicysta. Napisał wiele artykułów, felietonów, esejów i napisał też książkę, która jest bardzo, bardzo znana, czyli Imię Róży. Był człowiekiem, który przez całe swoje życie kochał książki i to życie podporządkował właśnie miłości do książek. W swoim domu w Mediolanie zgromadził prywatną bibliotekę liczącą ponad 50 tysięcy woluminów. Ten film to jednak nie tylko ten film to ogromna szansa, by wejść do tego niezwykłego labiryntu wiedzy. Reżyser, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, dostał ekskluzywny dostęp do tej kolekcji oraz do prywatnych, rodzinnych archiwów. Ten film to nie jest nudny dokument o zakurzonych półkach. To pełna pasji, humoru i magii, opowieść o pamięci ludzkości, o tym, dlaczego gromadzimy wiedzę i co tak naprawdę książki mówią o nas. Po swoim świecie, z właściwą sobie błyskotliwością i ironią, oprowadzi nas sam Umberto Eco. Jeśli kochają Państwo literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możecie Państwo opuścić. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco we wtorek, 13 października o godzinie 18 do Teatru Impresaryjnego we Włocławku i przeżyjmy tę podróż wspólnie.
1: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliofila, autora m.in. słynnego Imienia Róży. Eco przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminów. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Włocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek 25 września na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn.
2: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
2: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który mam nadzieję niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
1: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we Włocławku zwołano sztab kryzysowy.
3: Prezydent Wrocławka, pan Krzysztof Kukucki, zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej

0: w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda, frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Wrocławku. W związku z tym no, wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia, potrzebowały rozmowy, no, miały do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
1: Przed nami weekend, jednak za dwa dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych.
0: Dzisiaj o 14:00 w Urzędzie Miasta we Wrocławku odbyło się spotkanie władz miasta właśnie z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych oraz przedstawicielami służb, z policją, ze strażą miejską. I na tym spotkaniu no, były omawiane wszelkie zasady, procedury, działania, które no, mają dać pewien rezultat na działania, które już przed nami, czyli od poniedziałku. Apelujemy o to, żeby zachować spokój, żeby nie dać się porwać pewnym emocjom. Natomiast usprawiedliwione jest również to i mamy tego świadomość, że zarówno uczniowie, rodzice, ale również nauczyciele i pracownicy administracyjni w szkołach no, mają takie obawy i to jest w pełni uzasadnione. Natomiast wiemy też, że tego typu działania najczęściej są skoordynowane, są one zaplanowane właśnie po to, żeby wzbudzić pewne emocje w społeczeństwie. Natomiast no, musimy próbować sobie radzić z tym, żebyśmy nie dali się manipulować. Stąd właśnie oficjalne komunikaty, które przekazujemy do społeczeństwa. Opieramy się również o tym, co otrzymujemy od służb i również takie komunikaty będziemy wysyłać do rodziców właśnie w tonie uspokajającym z rozwiązaniami, które no, w przyszłym tygodniu będą czekały na dzieci w szkołach.
1: Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy.
2: Postanowiliśmy pokazać obiekty po pierwsze etnograficzne zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które no, cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy. One się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym opowiedzieć. No i ułożyliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, a kończymy na ostatnim nabytku. Także układa się to w taką piękną historię. Na w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał. No a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy, no i sztab ludzi, który tutaj

0: pracują, wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce. I o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa jubileuszowa.
1: Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

0: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Zamieszania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ciąg dalszy. Tym razem chodzi o oddział okulistyki. Ma dojść do zmiany na stanowisko kierownika. Dotychczas jest nim doktor nauk medycznych Marzena Anna Krajewska. Spotkało się to z obawami ze strony pacjentów, którzy niepokoją się, jak zmiana na tym stanowisku wpłynie na ich dalsze leczenie. Wielu z nich znajdowało się pod opieką medyczną dr Krajewskiej od kilku czy nawet kilkunastu lat. Pacjenci podkreślają, że poza samą terapią ważne są także zaufanie do lekarza, poczucie bezpieczeństwa i znajomość ich historii choroby.
1: Dla nas, jako dla pacjentów, to jest w ogóle sytuacja nie do wyjaśnienia, niezrozumiała, jak najlepszy lekarz tego szpitala, tej okulistyki, pracujący tyle lat, mający takie doświadczenie, taką wiedzę, takie stopnie naukowe, tak dobry człowiek, który ona nawet, pani doktor, po godzinach potrafi zadzwonić do pacjenta i powiedzieć, będzie dobrze. Pan dyrektor tego szpitala chce po prostu, żeby nasza pani doktor odeszła. Zmienić ją na kogoś, nie wiem, młodszego. Dobrze, rozumiem, chce nowego ordynatora, dobrze. Tylko dlaczego pani doktor nie może podawać dalej tych

0: zastrzyków, nie może dalej być prowadzona w tym programie. Ona jest jednym z najlepszych lekarzy tego szpitala okulistyki w Włocławku, bo ja będąc teraz we wtorek na zastrzyku, to rozmawiałam z pacjentami, którzy są z Płocka, z Gostynina, to jest województwo mazowieckie, z którego przyjeżdżają, bo ponieważ u siebie nie mają, z Wielkopolski przyjeżdżają pacjenci i z tego co ja wiem, to pani doktor Krajewska jest bardzo uznanym lekarzem, najlepszym dla mnie osobiście i ja nie poddam się żadnemu innemu lekarzowi tego szpitala na zastrzyk po prostu, bo może następny pan ordynator będzie dobrym lekarzem prowadzącym, ale gdzieś za 5 lat, jak będzie miał jakiekolwiek doświadczenie, a nie teraz, świeżo po studiach i po, że tak powiem, specjalizacji, tak? Uważam, wręcz jestem przekonana, że pan dyrektor w obecnej sytuacji to w ogóle nie ma na celu naszego dobra jako pacjentów. Nie wiem, czym się sugeruje, bo szczerze powiedziawszy nie znam go osobiście. Dzwoniłam do niego wielokrotnie do gabinetu, niestety nie uzyskałam rozmowy z nim. Pani sekretarka tylko przekazywała mi ciągle informację, że albo pan dyrektor jest zajęty, jest na spotkaniu, albo że ma akurat teraz inne spotkanie. To po prostu był nieosiągalny, choć ja i tak słyszałam go w tej słuchawce, co mówił do tej sekretarki. Dla mnie to jest skandal, bo osoba na tak wysokim stanowisku to powinna być godna temu, aby stanąć z pacjentami i porozmawiać, tak? Wyjaśnić, bo my, jako pacjenci, ja znam panią doktor 17 lat, a ona przez 17 lat ratuje moje oczy i ja dzięki niej widzę. Kiedy byłam w ciąży z moją córką 13 lat temu, to pani doktor była tak cudownym lekarzem i jest nadal, że ona potrafiła do mnie o północy zadzwonić i się zapytać, Ania, jak ty się czujesz? I ja teraz mam słyszeć od pana dyrektora, że chcę ją po prostu usunąć z całego programu. W ogóle nie wiem, czy ten program dalej będzie, bo dla mnie to tam nie ma następnego lekarza kompetentnego na chwilę obecną, z doświadczeniem, z takim stażem pracy i z taką wiedzą przede wszystkim, tak? Więc nie wiem, jak to się rozwinie. Mam ogromną prośbę. Nie tylko ja, ale tutaj na pewno wszyscy pacjenci i my nie prosimy, my żądamy, aby pan dyrektor się zastanowił, czyje dobro jest tutaj najważniejsze, bo on ma zdrowe oczy. Czy chciałby, żeby na przykład pan doktor, pan dyrektor stanął na naszym miejscu i żeby nowy lekarz mu się wkuwał w oko? No jak się nie uda, to trudno powie. Nie, no to jest po prostu jakiś cyrk w Polsce i mam nadzieję, że po prostu dotrzemy do sprawiedliwości i pani doktor zostanie po prostu z nami w tym szpitalu jako ordynator, bo ma konkretne wykształcenie, kompetencje, wiedzę przede wszystkim ogromną.
1: Ja mam retinopatię cukrzycową. To jest takie schorzenie, że w oczach się tworzą nowe naczynia krwionośne, ale one są bardzo słabe. I gdzieś lekko uderzyłem głową, nie widzę, wylew do obu oczu. Ślepy jestem jak w kopalni. Jak mnie prowadzili, to no to nic ciekawego. No to jak tego Juranda dosłownie. Tam mnie zostawili, no doktor Krajewska, na oddziale na 2 tygodnie, zastrzyki dożylne, krople co 2 godziny. No i coś tam zacząłem widzieć. Później miałem operację na oba oczy. Mam wszczepione sztuczne soczewki. I widzę, ja przyjechałem samochodem. Ja mam w tej chwili plus 1 dioptrii noszę, więc to jest lekka korekta wzroku tylko. Więc uważam, że to jest najlepszy dowód profesjonalizmu tego lekarza i tego zespołu. I właśnie, jeżeli chodzi o zespół, to rolą każdego menadżera, w tym dyrektora szpitala, może to być dowódca jednostki, każdego menadżera, jest tworzenie zespołu. W całym szpitalu, w poszczególnych oddziałach, tak, żeby one funkcjonowały bez zgrzytów. Jeżeli tam są zgrzyty, jest ferment, kwasy, to już jest niedobrze. Ale jeżeli do tego fermentu doprowadza dyrektor, to już jest tragedia. A niestety w tym wypadku doprowadza do tego dyrektor. I niestety, panie dyrektorze, swoim postępowaniem, swoimi decyzjami, pan udowadnia, że pan się na to stanowisko po prostu nie nadaje. I najlepiej by było dla pacjentów, i dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, żeby pan sam odszedł i już nie robił wstydu sobie i innym. Ja już pomijam, jak ten szpital wygląda naokoło. Parkowanie to jest tragedia.

0: Ludzie niedługo będą do wieńca zdroju samochody ustawiali, a Straż Miejska będzie przyjeżdżała i wlepiała mandaty. Droga dojazdowa czy dojściowa na okulistykę to jest tor przeszkód. To naprawdę nie są wielkie koszty, żeby 50 metrów drogi wylać kawałek asfaltu. Przecież tam ludzie niewidomi i niedowidzący chodzą. Czy dyrektor tego nie widzi? No jak przyjedzie, nie wiem, może służbowy nawet samochodem i się zamknie w gabinecie, no to nie widzi. Ale rolą menadżera jest to, żeby widzieć właśnie. I teraz tak, naprawdę tam jest fajny zespół na tej okulistyce. Ja znam różne oddziały w tym szpitalu i różnie o naszym szpitalu się mówi. I niektóre głosy są niestety, ale zasadne. I tam, gdzie powinny być zmiany, tam ich nie ma. A tam, gdzie nie powinno ich być, tam są.
1: W ubiegłym roku sama dr Krajewska podkreślała, że oddział okulistyczny funkcjonuje prawidłowo i określała go jako najlepszy w regionie.
2: Oddział posiada niezmiennie stałą, stabilną obsadę i nie jest zagrożony brakami kadrowymi. Oddział w pełni wykorzystuje nowo zakupiony sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt, stając się tym samym liderem w rejonie, jeżeli chodzi o oddziały okulistyczne. Oddział rozwija się najlepiej w rejonie, jest tutaj w zasadzie oddziałem modelowym. Mamy najnowocześniejszy sprzęt medyczny, wykonujemy 200 operacji zaćmy rocznie oraz 450 iniekcji w programie lekowym AMD, DME i zakrzepie żyły centralnej siatkówki. Pacjenci trafiają do nas nie tylko z rejonu włocławskiego, ale okolicznych miast, a także z Płocka, czyli z Mazowieckiego.
1: Sprawa dotyczy również samego postępowania konkursowego. Wątpliwości zgłaszane przez pacjentów dotyczą m.in. zmieniających się kryteriów oceny ofert. Chcą wiedzieć, z czego wynikały te zmiany i jakie będą ich konsekwencje. Sprawą interesuje się senator Stanisław Pawlak, który odniósł się do zaistniałej sytuacji.
3: Dlaczego tak poprowadzono ten konkurs w okulistyce, to nie wiem. Ja tylko dopowiem, że na kierowników oddziałów komisję konkursową powołuje dyrektor szpitala i dyrektor prowadzi nadzór nad jej pracą. Natomiast na funkcje dyrektorskie komisję powołuje marszałek w uzgodnieniu czy z wniosku także Rady Społecznej. Więc docierały do mnie informacje w czasie trwania tego postępowania, że prowadzone ono jest tendencyjnie, że jest kilkakroć przerywane, że różne osoby są tam proponowane, ale nie dotychczasowy kierownik oddziału okulistyki z tytułem naukowym, doktora nauk medycznych, gdzie uważałem, że szpitalowi we Włocławku zależy na lekarzach posiadających jak najwyższe kwalifikacje i jak najwyższe wykształcenie. Okazuje się, że 29 nareszcie po bardzo długim postępowaniu, wydaje mi się, że to było uzależnione od odbycia Rady Społecznej, która była dwa dni wcześniej, żeby nie ogłaszać tego rozstrzygnięcia. Tak nawiasem mówiąc, to Rada Społeczna została zwołana na dzień, w którym obradował Senat. W związku z tym nie mogłem wziąć udziału w tym posiedzeniu, ale widocznie ktoś się bał mojej obecności i raz, że zmieniony został termin, a dwa, że ogłoszenie tego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego właśnie po odbyciu posiedzenia Rady Społecznej, żeby członkowie Rady na ten temat nie mogli się wypowiedzieć in gremio w czasie posiedzeń. Przeczytałem to rozstrzygnięcie i powiem szczerze, że ja go nie rozumiem. Mimo, że starałem się czytać ze zrozumieniem wielokroć. Z kilku powodów. Po pierwsze, że w tym postępowaniu nie wyłoniono kierownika oddziału. Nie wyłoniono zastępców. Natomiast ustalono listę lekarzy z różnych miejscowości, którzy mają pracować w zespole, który został wyłoniony. 1 października po wyjaśnieniach wcześniejszych postanowiłem wystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na ręce pani Haliny Nowickiej, zastępcy dyrektora do spraw medycznych branżowych.

0: z informacją w tej sprawie. Mam ją przed sobą. Dwustronicowe moje wątpliwości w tej kwestii, a napisałem to po wcześniej przeprowadzonej rozmowie telefonicznej i się zorientowałem, że Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Bydgoszczy nic nie wie o tych zmianach na okulistyce i nic nie wie o rozstrzygnięciu tych zmian na okulistyce. Stąd moje wystąpienie.
1: Jak twierdzi senator, problemy na oddziale sięgają jeszcze głębiej i konieczne jest podjęcie działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Lekarze i pielęgniarki, niektórzy z oddziału, pod kierownictwem dotychczasowego kierownika poinformowały Radę Społeczną szpitala o głębszych nieprawidłowościach niż ja powiedziałem. Ja to mam w dokumencie zachowane, nie będę tego czytał, bo nie jestem upoważniony, bo to nie mój jest tekst, ale wiem, że ta informacja o nieprawidłowościach w prowadzonym przetargu i formie jego rozstrzygnięcia trafiła również i do wojewody, i do marszałka województwa, i jeszcze do innych adresatów. Zapytał pan redaktor również, czy rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim, czy dokładnie z marszałkiem. Rozmawiałem już w tych sprawach szpitala z dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a w dniu wczorajszym, czyli świeża rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, który również o niczym nie wiedział. Więc na bazie tego stwierdzenia ostatniego mojego mam pytanie, czy pan dyrektor ma taką samodzielność w prowadzeniu szpitala, że nawet organ założycielski w tym nie bierze udziału, nie wie o tym? Czy też pan dyrektor ma taką samodzielność, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje ten szpital i finansuje te usługi także okulistyczne, również o tym nie wie? O tym się przekonamy w odpowiedziach. Pan marszałek mi obiecał, że jutro, to znaczy dzisiaj, zajmie się sprawą i wyjaśni, jak to było przeprowadzone.
1: Pacjenci pytają również o to, czy będą mogli kontynuować leczenie we Wrocławku i czy ewentualne zmiany oznaczają dla nich konieczność szukania pomocy w innych miastach. O wyjaśnienie przyczyn zmian w konkursie, aktualną sytuację kadrową i przyszłość programu lekowego zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala. O stanowisko poprosiliśmy także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu podlega wrocławski szpital. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, wrócimy do sprawy. Zespół szkół samochodowych we Wrocławku był gospodarzem drużynowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach imprezy odbyły się zawody w trzech kategoriach: licealiada, igrzyska młodzieży szkolnej oraz igrzyska dzieci. Pogoda dopisała, a na starcie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich szkół z naszego miasta.
2: Jest wyjątkowo duża frekwencja. Przed chwilą w biegu szkół ponadpodstawowych w kategorii chłopców wystartowało 12 szkół. To jest bardzo dużo. Mamy zgłoszeń w każdej kategorii po kilkanaście i jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet niektóre szkoły wystawiły po dwie sztafety. Im więcej dzieci biega, tym lepiej.
1: Dystans do pokonania zależał od kategorii wiekowej.
2: Każdy biega jedną pętelkę, to jest w zależności od kategorii wiekowej, od 800 do 1200 metrów. My tutaj mamy około 800 metrów, więc wszyscy biegają podobnie. Biega szóstka zawodników i zawodniczek. Każdy po kolei w zespole przekazują sobie pałeczkę. Ostatni dobiegający na metę określa miejsce sztafety. Tak?
3: Część zawodników, którzy biorą udział w dzisiejszej rywalizacji, to zawodnicy Wektry, ale nie wszyscy. Można też dostrzec okiem trenera jakieś nieodkryte młode talenty.
2: Zdecydowanie. Nie tylko zawodnicy Wektry, ale zaobserwowałem już fajnych paru chłopaków. Zobaczymy, jak w tych młodszych kategoriach wiekowych. Na pewno gdzieś tam te ukryte talenty się są, a my będziemy, po to jesteśmy tutaj na tych zawodach, żeby obserwować. I dlatego też my też jako i klub, i szkoła robimy te zawody. Promujemy przy okazji szkołę, żeby ci wszyscy, co będą chcieli przyjść, za chwilę kończą podstawówkę, mogą obejrzeć sobie szkołę, obejrzeć tereny, na jakimi dysponujemy. No i może coś znajdziemy ciekawego. Tak zawsze pod kątem Klaudii Kazimierskiej teraz obserwuję, więc idziemy na fali Klaudii Kazimierskiej.
3: Dosłownie przed chwilą zakończyliśmy biegi w kategorii liceów chłopców. Pierwsze miejsce LMK, drugie gospodarze, trzecie LZK. Chciałbym zapytać o właśnie samochodówkę, bo tutaj też pan

0: trener uczy. Z tego co wiem, to są chłopaki z pierwszego roku.
1: Tak, to była cała sztafeta składała się z uczniów pierwszej klasy, tej naszej najnowszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. No i chłopaki już się zaprezentowali z bardzo dobrej strony, zajmując drugie miejsce. A wiem, że w zespole LMK startują nasi zawodnicy w Ekstrosce, także no, fajnie, fajna rywalizacja. No jak na pierwszą klasę, bardzo fajnie się zaprezentowali.
2: Zawodnicy z LMK wygrali z dużą przewagą. Trasa biegu bardzo im się podobała.
3: Przygotowywałem się tak, że w zasadzie to trenuję tutaj w klubie LKS Spektra Wosławek i no mam po prostu treningi i byłem gotowy byłem. No nie musiałem się jakoś za bardzo tutaj do zawodów przygotowywać.
0: A jak sama trasa?
3: Trasa bardzo fajna, taka szybka, no dość wymagająca, bo taki teren jest wymagający, dużo zakrętów i naprawdę mi się podobała.
0: Trawa śliska jeszcze, czy to nie przeszkadzało w biegu?
3: No trochę było to czuć, ale no szczególnie na zakrętach, ale nie było źle.
4: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawodnikiem Kujawia Krakowali i pozdrowić wszystkich zawodników wraz z wszystkimi trenerami, którzy mnie tam trenowali. No i przygotowywałem się głównie właśnie tam w klubie i dokładałem czasami jakieś tam treningi biegowe. To trasa była wymagająca, szczególnie na początku można było poczuć, że jest wilgotna trawa i nie przyczepiały się tak buty jak trzeba było, ale daliśmy radę, tak?
0: Przed Wami jeszcze wyjazd na kolejny szczebel. Rozumiem, że ekipa będzie przygotowywała się do tych zawodów.
3: No na pewno powalczymy. Mam nadzieję, że uda się zająć wysokie miejsce i damy z siebie wszystko.
4: No jedziemy tam po zwycięstwo, jak zawsze.
0: Duża impreza przełajowa, tradycyjna na terenie zespołu szkół samochodowych. Właśnie ją przebiegłeś. Opowiedz mi, jak trasa, jak się biegło?
5: No, biegło niełatwo na pewno. Trasa w teorii wydawała się dużo łatwiejsza. No, w praktyce nie było aż tak łatwo, ale no, trzeba zaciskać zęby, nie, i biec dalej.
0: Opowiedz mi, jak się przygotowywaliście, bo to sztafeta do dzisiejszych zawodów.
5: No tam robiliśmy jakieś, wiadomo, poświęcaliśmy godziny WF-ów, żeby przećwiczyć, no i dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
0: Uprawiasz jakiś jeszcze inny sport? Jak mnie zachęcił do uprawiania sportu w ogóle?
5: Uprawiam, gram w piłkę nożną. No i jakbym zachęcił, no myślę, że jest to na pewno dużo zdrowsze niż siedzenie przed komputerem czy siedzenie na telefonie. No ale nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę.
2: Po biegach chłopców przyszła kolej na licealistki. Zawodniczki z Kopernika przygotowywały się do zawodów na stadionie Przylesie. Podkreślały różnice między biegami halowymi a przełajowymi.
6: Na pewno jest bardziej miękko niż na hali. Ale są też górki różne i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo trawa może być mokra i no trzeba po prostu uważać.
7: No jest tutaj, wiadomo, trochę ciężej niż na takiej normalnej, ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze aż to tak źle, bo nie masz tutaj aż tak dużo górek. Chyba będzie dobrze.
2: Bieganie przynosi młodzieży liczne korzyści zdrowotne, fizyczne i psychiczne, wspierając prawidłowy rozwój organizmu w okresie dojrzewania. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólną kondycję organizmu. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Wrocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazany zostanie dokument Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario.
8: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film. Tym razem w zupełnie innym kierunku podążymy nad ocean słów. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario. Kim był Umberto Eco? No, to włoski intelektualista, filozof, bibliofil, powieściopisarz i publicysta. Napisał wiele artykułów, felietonów, esejów i napisał też książkę, która jest bardzo, bardzo znana, czyli Imię Róży. Był człowiekiem, który przez całe swoje życie kochał książki i to życie podporządkował właśnie miłości do książek. W swoim domu w Mediolanie nie zgromadził prywatną bibliotekę liczącą ponad 50 tysięcy woluminów. Ten film to jednak nie tylko to, to,

0: to jest, ten film to ogromna szansa, by wejść do tego niezwykłego labiryntu wiedzy. Reżyser, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, dostał ekskluzywny dostęp do tej kolekcji oraz do prywatnych, rodzinnych archiwów. Ten film to nie jest nudny dokument o zakurzonych półkach. To pełna pasji, humoru i magii, opowieść o pamięci ludzkości, o tym, dlaczego gromadzimy wiedzę i co tak naprawdę książki mówią o nas. Po swoim świecie, z właściwą sobie błyskotliwością i ironią, oprowadzi nas sam Umberto Eco. Jeśli kochają Państwo literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możecie Państwo opuścić. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco we wtorek, 13 października o godzinie 18 do Teatru Impresaryjnego we Włocławku i przeżyjmy tę podróż wspólnie.
1: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliofila, autora m.in. słynnego imienia Róży. Eco przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminów. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Włocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek, 25 września, na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn.
2: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
2: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który, mam nadzieję, niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
1: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we Włocławku zwołano sztab kryzysowy.
3: Prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki, zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Włocławku. W związku z tym wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia, potrzebowały rozmowy, miały do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
1: Przed nami weekend, jednak za 2 dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych.
3: Dzisiaj o 14:00 w Urzędzie Miasta we Włocławku odbyło się spotkanie władz miasta

0: Właśnie z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych oraz przedstawicielami służb, z policją, ze strażą miejską. I na tym spotkaniu no, były omawiane wszelkie zasady, procedury, działania, które no, mają dać pewien rezultat na działania, które już przed nami, czyli od poniedziałku. Apelujemy o to, żeby zachować spokój, żeby nie dać się porwać pewnym emocjom. Natomiast usprawiedliwione jest również to i mamy tego świadomość, że zarówno uczniowie, rodzice, ale również nauczyciele i pracownicy administracyjni w szkołach no, mają takie obawy i to jest w pełni uzasadnione. Natomiast wiemy też, że tego typu działania najczęściej są skoordynowane, są one zaplanowane właśnie po to, żeby wzbudzić pewne emocje w społeczeństwie. Natomiast no, musimy próbować sobie radzić z tym, żeby byśmy nie dali się manipulować. Stąd właśnie oficjalne komunikaty, które przekazujemy do społeczeństwa. Opieramy się również o tym, co otrzymujemy od służb i również takie komunikaty będziemy wysyłać do rodziców właśnie w tonie uspokajającym z rozwiązaniami, które no, w przyszłym tygodniu będą czekały na dzieci w szkołach.
1: Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy.
2: Postanowiliśmy pokazać obiekty po pierwsze etnograficzne zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które no, cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy. One się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym opowiedzieć. No i ułożyliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, a kończymy na ostatnim nabytku. Także układa się to w taką piękną historię. Na w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał. No a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy, no i sztab ludzi, którzy tutaj pracują, wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce. I o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa jubileuszowa.
1: Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza.

Wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziembia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, witam Ciebie serdecznie również, Ewa.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, dziś porozmawiajmy sobie o takim zjawisku autosugestii. Ile my jesteśmy w stanie sobie wmówić rzeczy, nieszczęść, które nas później, prędzej czy później dopadną, jeśli ciągle o nich myślimy. No, a później troszkę o takich zabobonach, które też są bardziej w naszej głowie niż gdziekolwiek indziej.
1: Tak.
0: Czym jest autosugestia? Bo ona jest wykorzystywana również w terapiach, prawda?
1: Tak,
0: Na czym to
1: jest, jak
0: polega?
1: najbardziej. Autosugestia jest przede wszystkim takim przekierowaniem świadomości na to, co być może jeszcze nie do końca się wydarzyło. Natomiast w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie sobie to wystarczająco dobrze wyobrazić, to nasz mózg zaczyna to odbierać jako coś, co rzeczywiście miało już miejsce, co już znamy, co już się wydarzyło, co poznaliśmy, przez co potem wydaje nam się też często w różnych sytuacjach, jeśli na przykład przemyślimy coś wielokrotnie, albo gdzieś tam siedzi nam w głowie jakaś sytuacja i bardzo często do niej wracamy, choć tak naprawdę jeszcze się nie wydarzyła, bo my dopiero planowaliśmy tą scenę odegrać, to jesteśmy przekonani, że to już było. I to tak naprawdę może być szkodliwe, ale w wielu przypadkach może być też skuteczne, bo jeżeli mamy pierwszy raz w życiu wystąpić przed dużą publicznością i wyobrażamy sobie to 10 razy, że cały wykład opowiedzieliśmy, to rzeczywiście potem czujemy się pewniej, bo po prostu mamy poczucie, jakbyśmy już rzeczywiście tam właśnie byli i to robili. I nie jest to nasz pierwszy raz.
0: Dlaczego tak łatwo przychodzi nam wyobrażanie sobie i sugerowanie tego, co złego może nas spotkać, tak? Jedziemy samochodem i myślimy sobie, nie, że ta podróż minie nam fantastycznie, tylko zwykle, ojej, będzie ciemno, a tutaj gdzieś może jakiś wypadek się przydarzyć. Myślimy, krótko mówiąc, do naszego mózgu docierają takie wizje straszne, a nie fajne.
1: Nasz mózg jest tak uwarunkowany, aby wychwytywać przede wszystkim te sygnały, które mogą w jakikolwiek sposób nam zagrażać, po to, abyśmy w razie czego mogli się przed tym bronić. Kiedyś było nam to bardzo intensywnie potrzebne, bo tysiące lat temu tak naprawdę na człowieka czyhało zagrożenie za każdym rogiem, a w zasadzie drzewem, tak? Natomiast dzisiaj już nie do końca tak jest, a jednak
0: a
1: to
0: w naszym
1: nam
0: mózgu
1: po
0: to
1: prostu
0: pozostało.
1: Pozostało w dużej mierze i szczególnie kiedy jesteśmy bardziej podatni na takie kwestie, to na przykład może prowadzić również do rozwoju bardzo silnych zaburzeń lękowych, jeżeli przez cały czas wychwytujemy tylko te negatywne sytuacje.

0: informacje, wskazówki i jesteśmy przekonani o tym, że ta przyszłość jest dla nas po prostu niebezpieczna.
1: To takie poszukiwanie drugiego dna w każdej sprawie, tak? Czyli my
0: Dokładnie.
1: nie jesteśmy w stanie. To też nie ułatwia relacji międzyludzkich, prawda? Bo jeżeli ktoś jest dla nas miły, otwarty, to my szukamy, co on może od nas chcieć, prawda? No przecież nie może być
0: Dokładnie.
1: taki miły. To rzutuje na w ogóle komfort całego
0: A
1: naszego.
0: jak dobrze zarabia, to gdzie ukradł?
1: No, to
0: Nie?
1: też stąd się właśnie
0: Dokładnie.
1: bierze.
0: Tak.
1: Powiedz, jak nauczyć się tego, żeby odpędzać od siebie tą, jak mówisz, już natura w nas wykształciła pierwszą negatywną myśl, jak przekuwać to w coś pozytywnego, jak sobie projektować te dobre myśli, żeby. No, bo jak myślimy o czymś fajnym, to nawet zmieniają się nasze rysy twarzy. My się po prostu mimowolnie uśmiechamy, prawda?
0: Dokładnie. Mało tego, jak się uśmiechamy, to nasz mózg też dostaje taki sygnał od mięśni, że aha, teraz
1: Jest
0: jest ci
1: fajnie.
0: fajnie, jest ci dobrze, jest ci przyjemnie. W związku z czym rzeczywiście tutaj to ma ogromne znaczenie. Natomiast takim najistotniejszym, pierwszym punktem, który powinniśmy wykonać, kiedy przychodzi do nas jakaś negatywna myśl, jest po prostu jej zauważenie i nazwanie. Aha, pomyślałam w ten sposób, zaczynam nastawiać się negatywnie. Dosłownie po prostu musimy sobie to podkreślić, bo my to wiemy gdzieś tam w głębi, ale póki nasz mózg właśnie nie dostanie takiej jasnej informacji, która będzie się z konkretnego zdania składała, w którym będzie informacja, że ja zauważam, że w tym momencie kierujesz moje myśli w negatywną stronę. Niekoniecznie musi się tak wydarzyć, to będzie nas już ukierunkowywało na to, że nie będziemy tak bez żadnego podważania tego wierzyli w to, że to wszystko się wydarzy, albo że rzeczywiście zagraża nam same nieprzyjemne wydarzenia. W związku z czym
1: Powiedzieć sobie to
0: nazywamy.
1: na
0: Tak,
1: głos, nazwać
0: można,
1: to.
0: najlepiej by było powiedzieć sobie to na głos, jeśli mamy taką możliwość, chęć i otwartość, jak najbardziej mówimy na głos, bo to jeszcze lepiej do nas dotrze, jeśli my to usłyszymy, a nie tylko będziemy mieli to w swoich myślach. Także mówimy na głos, podkreślamy, że to nie jest prawdą i że możliwe są również inne scenariusze. Nie chodzi o to, żebyśmy my sobie przekształcali to całkowicie teraz na drugą stronę i opowiadali sobie o tym, że nie, ta nasza podróż to będzie najwspanialsza, a generalnie wszystkie światła będą
1: Zielone,
0: zielone,
1: tak.
0: ścieżka
1: Nigdzie
0: pusta,
1: patrolu
0: nigdzie
1: policyjnego.
0: patrolu, a tak naprawdę to wszędzie nawet największe wiejskie ulice będą pięknie oświetlone i zawsze wszystko będziemy widzieć. No wiemy, że nie, ale chodzi tutaj przede wszystkim o to,
1: Czyli tak
0: żeby
1: nie
0: podejść do takiej,
1: okłamujemy
0: nie
1: siebie.
0: okłamujemy siebie, nie przekonujemy siebie, że wszystko będzie idealnie, bo nie będzie. Raczej chodzi nam o to, żeby podejść do, złapać się w tym momencie racjonalizacji, żeby myśleć o tym w sposób ani nie za bardzo negatywny, ani nie za bardzo pozytywny. Po prostu podchodzimy do tego tak, jakim to jest. Najlepiej bazujmy na faktach. Pytajmy siebie, czy mam jakiś dowód na to, że tak właśnie ma być. No bo jeśli przewiduję, że na pewno zerwą się wszelkie możliwe burze, wichury, nie wiadomo co jeszcze, i po prostu moje auto zostanie przygniecione przez
1: Drzewo.
0: drzewo, a jednocześnie spoglądam w pogodę i widzę, że nie ma najmniejszych szans na to, żeby coś tutaj się zerwało takiego w pogodzie. To prawdopodobnie po prostu już za bardzo puściłem wodze fantazji i nakręcam ten mój mózg na to, żeby wyszukiwał tych
1: Czyli
0: niebezpieczeństw.
1: pierwsza rzecz to po prostu racjonalizujemy. Mówimy
0: Tak.
1: sobie stop, hola, nie panikuj. Mózgu mój,
0: Dokładnie.
1: najlepiej na głos, to wcale nie jest
0: Dokładnie.
1: tak, jak sobie wyobrażasz i
0: Za mocno się
1: próbujesz, tak, za
0: rozpędzasz.
1: mocno się rozpędzasz. Co dalej?
0: Kiedy już powiedzieliśmy sobie, że nie możemy się zapędzać, przede wszystkim nazywając to na głos, zaczynamy przechodzić do racjonalizacji, czyli przedstawiania sobie samemu faktów, wyszukiwania tych aspektów, które przemawiają za tym, że powinno być w porządku, tak? Czyli sprawdziłem pogodę, jestem przygotowany na to, co będzie się działo, wiem, gdzie jadę, mam naładowany telefon. Warto też zadać sobie takie pytanie, co może się stać najgorszego? I w tym wypadku najczęściej, kiedy wyobrazimy sobie, co najgorszego może się wydarzyć, okazuje się, że te straszne rzeczy wcale nie są aż tak straszne i jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie na każdą z tych trudności, tak? Bo nawet jeśli zerwie się wichura, mogę się zatrzymać.

0: dymać, tak? I nie muszę jechać dalej, bo to moje zdrowie i życie będzie ważniejsze. Więc jesteśmy w stanie znaleźć na wszystko rozwiązanie, ale musimy sobie zadać pytanie właśnie, czy jestem przygotowany? Jeśli tak, mogę czuć się bezpiecznie, czy jestem też gotowy na wszelkie ewentualności, które mogą się wydarzyć i gotowy na to, żeby po prostu się nie narażać.
1: A powiedz, czy my się rodzimy z taką właśnie, ten nasz mózg od narodzin już pracuje, szukając dookoła niebezpieczeństw, bo ja mam wrażenie, że wręcz odwrotnie, że
0: Nie.
1: dzieci do pewnego wieku, przez to, że mówimy często, że one nie mają jeszcze wyobraźni, czyli nie projektują tego, co się może wydarzyć, nie widzą żadnych zagrożeń, są w ogromnym niebezpieczeństwie, by i bez uwagi dorosłych, no o wypadek jest bardzo prosto.
0: Tak, zostaje to w nas rzeczywiście i jest od samego początku. Natomiast może wyglądać w początkowych fazach tak, jakby tego nie było, ale zwróćmy uwagę na to, że tak, dziecko rzeczywiście będzie wspinało się na meble, ale co robi, kiedy ma pół roku, a mama chce wyjść z domu? Płacze, nie pozwala, pojawia się lęk separacyjny. I tak naprawdę tutaj to jest właśnie ta reakcja tego negatywnego nastawienia, bo czy szafa na mnie spadnie, czy nie, to tak nie do końca jestem pewien, ale że jak mama zniknie, to będzie źle, to ja doskonale wiem, że skoro ona jest przy mnie i jest tym moim opiekunem całodziennym, całodobowym w zasadzie,
1: To jestem
0: a nagle ma
1: bezpieczny.
0: jej zaraz nie być, no to to jest niebezpieczne. I to klei nam się z tą naszą historią sprzed tysięcy lat, kiedy również dzieci przez cały czas były przy rodzicu, tak naprawdę takie małe. Więc te aspekty nam zostają. No, pewne rzeczy może są trochę niedopracowane przez ewolucję i tam, gdzie warto by było, żeby dziecko jednak uważało i wiedziało, że przebiegając przez ulicę, wspinając się na meble i dotykając gorącego garnka czy ognia po prostu, może się coś zadziać, to rzeczywiście tutaj czasami tego brakuje. Może dlatego, że tych garnków, mebli i innych nie było te tysiące lat temu i nasz mózg nie przyjął tego w ten sposób jako zagrożenie. To
1: Wróćmy jeszcze do takiego sugerowania sobie, no właśnie, a jak z tymi przesądami, zabobonami, no bo to też jest jakaś sugestia, prawda? Nie pomyślelibyśmy, że może nas spotkać nieszczęście, nie zwrócilibyśmy uwagi na to, że przechodzimy pod połączonym słupem w literę A, gdybyśmy gdzieś tam nie
0: nie
1: słyszeli,
0: słyszeli.
1: słuchaj, jak tam przejdziesz, to będzie 7 lat nieszczęścia. To samo ze zbitym lustrem i tak dalej. W zasadzie nie ma żadnych takich namacalnych dowodów naukowych na to, że faktycznie tak się zadzieje, jeśli to lustro się potłucze. Niemniej jednak każdy drży. I jak już się stłucze, to tylko czeka,
0: Kiedy
1: kiedy
0: się
1: to
0: to rozwinie?
1: nieszczęście się wydarzy.
0: Dokładnie, zdecydowanie tak. I to wynika po części trochę z takich przekazów rodzinnych najczęściej i tego, że po prostu nasi dziadkowie, babcie przekazywali nam takie informacje, bazując też na tym, że kiedy ja tak zrobiłam, to właśnie tak się wydarzyło i miałam takie nieszczęścia i to było to i to i to i to wszystko wynikało właśnie na pewno z tego. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ponownie nasz mózg nie lubi braku odpowiedzi, nie lubi niedomknięcia jakichś sytuacji. A więc jeżeli coś się wydarza i nie ma bardzo racjonalnego wyjaśnienia, to zaczynamy szukać takich, które są nieco mniej racjonalne, ale są w stanie to wyjaśnić. I wtedy właśnie to zbite lustro może nam przyjść z pomocą. Jeżeli nie mam żadnego innego wyjaśnienia na to, że straciłam pracę, ktoś potrącił mnie na pasach, a do tego rozchorowałam się 5 razy w ostatnim miesiącu i jeszcze wydarzyły się inne nieprzyjemne rzeczy i nie mam na to wszystko racjonalnego wyjaśnienia, to ten czarny kot, który przebiegł mi miesiąc temu przed autem, będzie świetnym wyjaśnieniem. Nasz mózg łatwo to przyjmie. To jest taki łatwy kąsek dla
1: Czyli
0: naszego
1: my
0: mózgu.
1: szukamy tak naprawdę trochę odpowiedzialnego za te nasze nieszczęścia, czegoś, kogoś, żeby nam było trochę lżej to
0: Żeby nam
1: przeżyć.
0: było
1: Tak,
0: lżej,
1: dobrze
0: zdecydowanie. Tak,
1: zrozumiałam.
0: dokładnie
1: Wtedy
0: tak.
1: jest nam łatwiej, jeżeli wiemy, właśnie znamy tą
0: Jeżeli mamy
1: odpowiedź.
0: wyjaśnienie, a z drugiej strony też może to przeradzać się właśnie w takie przygotowywanie się jakby, tak? Bo jeśli znowu przebiegnie mi ten czarny kot, nie mam na to wpływu, bo jeszcze pod drabiną mogę przejść albo nie, ale z kotem, no to najwyżej przebiegnie, no to już przynajmniej jestem przygotowany na to, że teraz

0: wydarzy się coś złego. I ponownie tutaj szybko znajdziemy sobie dowód, no bo prędzej czy później zdarzy się. Nie mówimy tutaj, że musi się wydarzyć jakaś tragedia, ale możesz zapomnieć portfela z domu, albo się potknąć,
1: przewrócić,
0: cokolwiek, tak? No i już mamy wtedy, aha, dobra, teraz już odpuszczone, już się przewróciłem, już mamy historię z kotem odhaczoną, mogę żyć do następnego kota spokojnie.
1: Do następnego kota spokojnie. No, ta nasza siła tej sugestii jest ogromna. A powiedz jeszcze w takim razie, czy my jesteśmy w stanie, i ponawiam to pytanie, jak ćwiczyć, żeby odwrócić tak w takim codziennym życiu maksymalnie w naszej codzienności, żeby pozytywnie myśleć, żeby zaczynać dzień od pakowania siebie takim dobrymi emocjami, dobrymi myślami i żeby to nam weszło tak w naturę i żeby ten mózg pierwotnych tych instynktów zaprzestał, bo my byśmy wyprzedzali i byłoby nam chyba lepiej, prawda?
0: Pewnie byłoby nam lepiej, ale jest to bardzo silny automat, w związku z czym my sami musimy wykształcić w sobie podobnie silny automat.
1: I a jest to możliwe w ogóle?
0: Jest to możliwe przy bardzo intensywnej i świadomej pracy. Natomiast wtedy musimy rzeczywiście tutaj skoncentrować się na takich pozytywnych afirmacjach, które będą dla nas, no powiedziałabym, taką nauką trochę jak tabliczka mnożenia, tak długo, jak rzeczywiście nie będziemy w tym biegli, że wstajemy rano i mówimy sobie dobre rzeczy, a nie złe, tak długo musimy to powtarzać. Żeby troszeczkę ograć naszą naturę, warto też próbować, kiedy pojawi nam się jedna negatywna myśl, szukać co najmniej dwóch pozytywnych rozwiązań tej sytuacji, czy pozytywnych, bardziej pozytywnych myśli na temat, który przyszedł nam do głowy, tak żeby pokazać też naszemu mózgowi po prostu, że na tych negatywnych kwestiach się nie kończy, że jeżeli już pojawiła się negatywna myśl, muszę znaleźć również pozytywną, a więc nie pozwalam ci tak po prostu biec sobie w tę twoją negatywną naturę, tylko stawiam ci jakiś opór i musisz ze mną współpracować. Ja chcę myśleć pozytywnie, także będziemy myśleć pozytywnie.
1: I na koniec jeszcze zapytam, czemu te wszystkie czarne myśli i to wszystko, co o czym nawet nie myśleliśmy w ciągu dnia, pojawia się najczęściej wieczorem przed snem, po prostu galopujące myśli i zwykle o nierozwiązanych kłopotach. Nie skupiamy się na tym, że to fajny dzień był, chociaż rano jeszcze myśleliśmy, o to nam się udało, to, a wieczorem, ojej, tego jeszcze i tego jeszcze nie zdążyliśmy. Ta pora dnia i ten moment sprzyja.
0: Jest taka magiczna, rzeczywiście, ale wyjaśnienie jest dosyć proste. Wieczór to jest najczęściej ten moment, kiedy już jest cicho, spokojnie, nikt do nas nic nie mówi. Mamy ten czas, chwilę sam na sam ze sobą i jeśli w naszej głowie krąży przede wszystkim mnóstwo właśnie takich negatywnych myśli, to one wtedy właśnie do nas przyjdą, bo w ciągu dnia nie do końca był na to czas, miejsce. Nasze negatywne myśli potrzebują też dużo tego miejsca. Więc jeżeli my ciągle coś robimy i tylko przeleci nam to przez głowę, a nie zostanie jakby tak podlane jak kwiatek, który już usycha, to to po prostu ucieka. Natomiast jeśli my wieczorem jesteśmy już w łóżku, mamy czas na to, możemy poświęcić temu chwilę, to my tak naprawdę to pielęgnujemy po prostu i podlewamy te nasze kwiatki negatywnych myśli, więc w takich momentach też warto odnieść się właśnie do takich technik, które są proste, a bardzo skuteczne. Na początek przede wszystkim nie ucinamy tych myśli od razu, tylko dajemy sobie taką chwilę, żeby rzeczywiście przez powiedzmy 5 minut pomyśleć o tym, jeśli znajdę rozwiązanie, to ok, jeśli nie znajdę, i tak przestaję o tym myśleć. A następnie wyobrażam sobie, że ta moja negatywna myśl to jest jakiś odjeżdżający pociąg, autobus, odpływający balon, cokolwiek. I odsyłam tak długo, aż rzeczywiście zrozumie, że ma odjechać i nie wracać do mnie już dzisiaj.
1: To taka dobra metoda, takie powiedzenie Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro, prawda, na wszystkie nieszczęścia. I okazywało się, że poranek przynosi rozwiązania. Może to warto właśnie tak. Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, psycholog Ewa Witkowska-Malinowska była moim i Państwa gościem. Do zobaczenia za tydzień w piątek. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka.

0: Zamieszania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ciąg dalszy. Tym razem chodzi o oddział okulistyki. Ma dojść do zmiany na stanowisku kierownika. Dotychczas jest im doktor nauk medycznych Marzena Anna Krajewska. Spotkało się to z obawami ze strony pacjentów, którzy niepokoją się, jak zmiana na tym stanowisku wpłynie na ich dalsze leczenie. Wielu z nich znajdowało się pod opieką medyczną dr Krajewskiej od kilku czy nawet kilkunastu lat. Pacjenci podkreślają, że poza samą terapią ważne są także zaufanie do lekarza, poczucie bezpieczeństwa i znajomość ich historii choroby.
1: Dla nas, jako dla pacjentów, to jest w ogóle sytuacja nie do wyjaśnienia, niezrozumiała, jak najlepszy lekarz tego szpitala, tej okulistyki, pracujący tyle lat, mający takie doświadczenie, taką wiedzę, takie stopnie naukowe, tak dobry człowiek, który ona nawet, pani doktor, po godzinach potrafi zadzwonić do pacjenta i powiedzieć, będzie dobrze. Pan dyrektor tego szpitala chce po prostu, żeby nasza pani doktor odeszła. Zmienić ją na kogoś, nie wiem, młodszego? Dobrze, rozumiem. Chcę nowego ordynatora? Dobrze. Tylko dlaczego pani doktor nie może podawać dalej tych zastrzyków? Nie może dalej być prowadzona w tym programie? Ona jest jednym z najlepszych lekarzy tego szpitala okulistyki w Włocławku, bo ja, będąc teraz we wtorek na zastrzyku,

0: Środku, to rozmawiałam z pacjentami, którzy są z Płocka, z Gostynina, to jest województwo mazowieckie, z którego przyjeżdżają, bo ponieważ
1: Wielkopolska.
0: u siebie nie mają, z Wielkopolski przyjeżdżają pacjenci i z tego, co ja wiem, to pani doktor Krajewska jest bardzo uznanym lekarzem, najlepszym dla mnie osobiście i ja nie poddam się żadnemu innemu lekarzowi tego szpitala na zastrzyk po prostu, bo może następny pan ordynator będzie dobrym lekarzem prowadzącym, ale gdzieś za 5 lat, jak będzie miał jakiekolwiek doświadczenie, a nie teraz, świeżo po studiach i po, że tak powiem,
1: Średnią praktykę tylko.
0: specjalizacji, tak? Uważam, wręcz jestem przekonana, że pan dyrektor w obecnej sytuacji to w ogóle nie ma na celu naszego dobra jako pacjentów. Nie wiem, czym się sugeruje, bo szczerze powiedziawszy, nie znam go osobiście. Dzwoniłam do niego wielokrotnie do gabinetu, niestety nie uzyskałam rozmowy z nim. Pani sekretarka tylko przekazywała mi ciągle informację, że albo pan dyrektor jest zajęty, jest na spotkaniu, albo że ma akurat teraz inne spotkanie. No po prostu był nieosiągalny, choć ja i tak słyszałam go w tej słuchawce, co mówił do tej sekretarki. Dla mnie to jest skandal, bo osoba na tak wysokim stanowisku to powinna być godna temu, aby stanąć z pacjentami i porozmawiać, tak? Wyjaśnić, bo my, jako pacjenci, ja znam panią doktor 17 lat, a ona przez 17 lat ratuje moje oczy i ja dzięki niej widzę. Kiedy byłam w ciąży z moją córką 13 lat temu, to pani doktor była tak cudownym lekarzem i jest nadal, że ona potrafiła do mnie o północy zadzwonić i się zapytać: Ania, jak ty się czujesz? I ja teraz mam słyszeć od pana dyrektora, że chcę ją po prostu usunąć z całego programu. W ogóle nie wiem, czy ten program dalej będzie, bo dla mnie to tam nie ma następnego lekarza kompetentnego na chwilę obecną, z doświadczeniem, z takim stażem pracy i z taką wiedzą przede wszystkim, tak? Więc nie wiem, jak to się rozwinie. Mam ogromną prośbę. Nie tylko ja, ale tutaj na pewno
1: Wszyscy.
0: wszyscy pacjenci
1: Jeszcze
0: i
1: więcej.
0: my nie prosimy, my żądamy, aby pan dyrektor się zastanowił, czyje dobro jest tutaj najważniejsze, bo on ma zdrowe oczy. Czy chciałby, żeby na przykład pan dyrektor stanął na naszym miejscu i żeby nowy lekarz mu się wkuwał w oko? No jak się nie uda, to trudno powie. Nie, no to jest po prostu jakiś cyrk w Polsce i mam nadzieję, że po prostu dotrzemy do sprawiedliwości i pani doktor zostanie po prostu z nami w tym szpitalu jako ordynator, bo ma konkretne wykształcenie, kompetencje, wiedzę przede wszystkim ogromną.
2: Ja mam retinopatię cukrzycową. To jest takie schorzenie, że w oczach się tworzą nowe naczynia krwionośne, ale one są bardzo słabe. I gdzieś lekko uderzyłem głową, nie widzę, wylew do obu oczu. Ślepy jestem jak w kopalni. Jak mnie prowadzili, to no to nic ciekawego. No to jak tego Juranda dosłownie. Tam mnie zostawili, no doktor Krajewska, na oddziale na 2 tygodnie. Zastrzyki dożylne, krople co 2 godziny. No i coś tam zacząłem widzieć. Później miałem operację na oba oczy. Mam wszczepione sztuczne soczewki. I widzę. Ja przyjechałem samochodem. Ja mam w tej chwili plus 1 dioptrii noszę, więc to jest lekka korekta wzroku tylko. Więc uważam, że to jest najlepszy dowód profesjonalizmu tego lekarza i tego zespołu. I właśnie, jeżeli chodzi o zespół, to rolą każdego menadżera, w tym dyrektora szpitala, może to być dowódca jednostki, każdego menadżera, jest tworzenie zespołu. W całym szpitalu, w poszczególnych oddziałach, tak, żeby one funkcjonowały bez zgrzytów. Jeżeli tam są zgrzyty, jest ferment, kwasy, to już jest niedobrze. Ale jeżeli do tego fermentu doprowadza dyrektor, to już jest tragedia. A niestety w tym wypadku doprowadza do tego dyrektor. I niestety, panie dyrektorze, swoim postępowaniem, swoimi decyzjami, pan udowadnia, że pan się na to stanowisko po prostu nie nadaje. I najlepiej by było dla pacjentów i dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, żeby pan sam odszedł i już nie robił wstydu sobie i innym. Ja już pomijam, jak ten szpital wygląda naokoło. Parkowanie to jest tragedia. Ludzie niedługo będą do wieńca zdroju samochody ustawiali, a Straż Miejska będzie przyjeżdżała i wlepiała mandaty. Droga dojazdowa czy dojściowa,

0: okulistykę, to jest tor przeszkód. To naprawdę nie są wielkie koszty, żeby 50 metrów drogi wylać kawałek asfaltu. Przecież tam ludzie niewidomi i niedowidzący chodzą. Czy dyrektor tego nie widzi? No jak przyjedzie, nie wiem, może służbowy nawet samochodem i się zamknie w gabinecie, no to nie widzi. Ale rolą menadżera jest, jest to, żeby widzieć właśnie. I teraz tak, naprawdę tam jest fajny zespół na tej okulistyce. Ja znam różne oddziały w tym szpitalu i różnie o naszym szpitalu się mówi. I niektóre głosy są niestety, ale zasadne. I tam, gdzie powinny być zmiany, tam ich nie ma. A tam, gdzie nie powinno ich być, tam są.
1: W ubiegłym roku sama dr Krajewska podkreślała, że oddział okulistyczny funkcjonuje prawidłowo i określała go jako najlepszy w regionie.
2: Oddział posiada niezmiennie stałą, stabilną obsadę i nie jest zagrożony brakami kadrowymi. Oddział w pełni wykorzystuje nowo zakupiony sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt, stając się tym samym liderem w rejonie, jeżeli chodzi o oddziały okulistyczne. Oddział rozwija się najlepiej w rejonie, jest tutaj w zasadzie oddziałem modelowym. Mamy najnowocześniejszy sprzęt medyczny, wykonujemy 200 operacji zaćmy rocznie oraz 450 iniekcji w programie lekowym AMD, DME i zakrzepie żyły centralnej siatkówki. Pacjenci trafiają do nas nie tylko z rejonu włocławskiego, ale okolicznych miast, a także z Płocka, czyli z mazowieckiego.
1: Sprawa dotyczy również samego postępowania konkursowego. Wątpliwości zgłaszane przez pacjentów dotyczą m.in. zmieniających się kryteriów oceny ofert. Chcą wiedzieć, z czego wynikały te zmiany i jakie będą ich konsekwencje. Sprawą interesuje się senator Stanisław Pawlak, który odniósł się do zaistniałej sytuacji.
3: Dlaczego tak poprowadzono ten konkurs w okulistyce, to nie wiem. Ja tylko dopowiem, że na kierowników oddziałów komisję konkursową powołuje dyrektor szpitala i dyrektor prowadzi nadzór nad jej pracą. Natomiast na funkcje dyrektorskie komisję powołuje marszałek w uzgodnieniu czy z wniosku także Rady Społecznej. Więc docierały do mnie informacje w czasie trwania tego postępowania, że prowadzone ono jest tendencyjnie, że jest kilkakroć przerywane, że różne osoby są tam proponowane, ale nie dotychczasowy kierownik oddziału okulistyki z tytułem naukowym, doktora nauk medycznych, gdzie uważałem, że szpitalowi we Włocławku zależy na lekarzach posiadających jak najwyższe kwalifikacje i jak najwyższe wykształcenie. Okazuje się, że 29 nareszcie po bardzo długim postępowaniu. Wydaje mi się, że to było uzależnione od odbycia Rady Społecznej, która była dwa dni wcześniej, żeby nie ogłaszać tego rozstrzygnięcia. Tak nawiasem mówiąc, to Rada Społeczna została zwołana na dzień, w którym obradował Senat. W związku z tym nie mogłem wziąć udziału w tym posiedzeniu, ale widocznie ktoś się bał mojej obecności i raz, że zmieniony został termin, a dwa, że ogłoszenie tego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego właśnie po odbyciu posiedzenia Rady Społecznej, żeby członkowie Rady na ten temat nie mogli się wypowiedzieć in gremio w czasie posiedzeń. Przeczytałem to rozstrzygnięcie i powiem szczerze, że ja go nie rozumiem, mimo że starałem się czytać ze zrozumieniem wielokroć, z kilku powodów. Po pierwsze, że w tym postępowaniu nie wyłoniono kierownika oddziału, nie wyłoniono zastępców. Natomiast ustalono listę lekarzy z różnych miejscowości, którzy mają pracować w zespole, który został wyłoniony. 1 października po wyjaśnieniach wcześniejszych postanowiłem wystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na ręce pani Haliny Nowickiej, zastępcy dyrektora do spraw medycznych branżowo, z informacją w tej sprawie. Mam ją przed sobą. Dwustronicowe moje wątpliwości w tej kwestii.

0: A napisałem to po wcześniej przeprowadzonej rozmowie telefonicznej i się zorientowałem, że Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Bydgoszczy nic nie wie o tych zmianach na okulistyce i nic nie wie o rozstrzygnięciu tych zmian na okulistyce. Stąd moje wystąpienie.
1: Jak twierdzi senator, problemy na oddziale sięgają jeszcze głębiej i konieczne jest podjęcie działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Lekarze i pielęgniarki, niektórzy z oddziału, pod kierownictwem dotychczasowego kierownika poinformowały Radę Społeczną szpitala o głębszych nieprawidłowościach niż ja powiedziałem. Ja to mam w dokumencie zachowane, nie będę tego czytał, bo nie jestem upoważniony, bo to nie mój jest tekst, ale wiem, że ta informacja o nieprawidłowościach w prowadzonym przetargu i formie jego rozstrzygnięcia trafiła również i do wojewody, i do marszałka województwa, i jeszcze do innych adresatów. Zapytał pan redaktor również, czy rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim, czy dokładnie z marszałkiem. Rozmawiałem już w tych sprawach szpitala z dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a w dniu wczorajszym, czyli świeża rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, który również o niczym nie wiedział. Więc na bazie tego stwierdzenia ostatniego mojego mam pytanie, czy pan dyrektor ma taką samodzielność w prowadzeniu szpitala, że nawet organ założycielski w tym nie bierze udziału, nie wie o tym? Czy też pan dyrektor ma taką samodzielność, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje ten szpital i finansuje te usługi także okulistyczne, również o tym nie wie? O tym się przekonamy w odpowiedziach. Pan marszałek mi obiecał, że jutro, to znaczy dzisiaj, zajmie się sprawą i wyjaśni, jak to było przeprowadzone.
1: Pacjenci pytają również o to, czy będą mogli kontynuować leczenie we Wrocławku i czy ewentualne zmiany oznaczają dla nich konieczność szukania pomocy w innych miastach. O wyjaśnienie przyczyn zmian w konkursie, aktualną sytuację kadrową i przyszłość programu lekowego zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala. O stanowisko poprosiliśmy także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu podlega wrocławski szpital. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, wrócimy do sprawy. Zespół szkół samochodowych we Wrocławku był gospodarzem drużynowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach imprezy odbyły się zawody w trzech kategoriach: licealiada, igrzyska młodzieży szkolnej oraz igrzyska dzieci. Pogoda dopisała, a na starcie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich szkół z naszego miasta.
2: Jest wyjątkowo duża frekwencja. Przed chwilą w biegu szkół ponadpodstawowych w kategorii chłopców wystartowało 12 szkół. To jest bardzo dużo. Mamy zgłoszeń w każdej kategorii po kilkanaście. I jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet niektóre szkoły wystawiły po dwie sztafety. Im więcej dzieci biega, tym lepiej.
1: Dystans do pokonania zależał od kategorii wiekowej.
2: Każdy biega jedną pętelkę, to jest w zależności od kategorii wiekowej, od 800 do 1200 metrów. My tutaj mamy około 800 metrów, więc wszyscy biegają podobnie. Biega szóstka zawodników i zawodniczek. Każdy po kolei w zespole przekazują sobie pałeczkę. Ostatni dobiegający na metę określa miejsce sztafety. Tak?
3: Część zawodników, którzy biorą udział w dzisiejszej rywalizacji, to zawodnicy Wektry, ale nie wszyscy. Można też dostrzec okiem trenera jakieś nieodkryte młode talenty.
2: Zdecydowanie, nie tylko zawodnicy Wektry, ale zaobserwowałem już fajnych paru chłopaków. Zobaczymy, jak w tych młodszych kategoriach wiekowych. Na pewno gdzieś tam te ukryte talenty się są, a my będziemy, po to jesteśmy tutaj na tych zawodach, żeby obserwować. I dlatego też my też jako i klub, i szkoła robimy te zawody. Promujemy przy okazji szkołę, żeby ci wszyscy, co będą chcieli przyjść, za chwilę kończą podstawówkę, mogą obejrzeć sobie szkołę, obejrzeć tereny, na jakimi dysponujemy. No i może coś znajdziemy ciekawego. Tak zawsze pod kątem Klaudii Kazimierskiej teraz obserwuję, więc idziemy na fali Klaudii Kazimierskiej.
3: Dosłownie przed chwilą zakończyliśmy biegi w kategorii liceów chłopców. Pierwsze miejsce LMK, drugie gospodarze, trzecie LZK. Chciałbym zapytać o właśnie samochodówkę, bo tutaj też pan trener uczy. Z tego co wiem, to są chłopaki z pierwszego roku.
2: Tak, to była cała sztafeta, składała się z uczniów pierwszej klasy, tej naszej najnowszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. No i

0: Chłopaki już się zaprezentowali z bardzo dobrej strony, zajmując drugie miejsce, a wiem, że w zespole LMK startują nasi zawodnicy w Ekstrosce, także no, fajnie, fajna rywalizacja. No jak na pierwszą klasę, bardzo fajnie się zaprezentowali.
1: Zawodnicy z LMK wygrali z dużą przewagą. Trasa biegu bardzo im się podobała.
2: Przygotowywałem się tak, że w zasadzie to trenuję tutaj w klubie LKS Spektra Wasławek i no, mam po prostu treningi i byłem gotowy byłem. No, nie musiałem się jakoś za bardzo tutaj do zawodów przygotowywać.
3: A jak sama trasa?
2: Trasa bardzo fajna, taka szybka, no dość wymagająca, bo taki teren jest wymagający, dużo zakrętów i naprawdę mi się podobała.
3: Trawa śliska jeszcze, czy to nie przeszkadzało w biegu?
2: No, trochę było to czuć, ale no, szczególnie na zakrętach, ale nie było źle.
4: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawodnikiem Kujawia Krakowa i pozdrowić wszystkich zawodników wraz z wszystkimi trenerami, którzy mnie tam trenowali. No i przygotowywałem się głównie właśnie tam w klubie i dokładałem czasami jakieś tam treningi biegowe. To trasa była wymagająca, szczególnie na początku można było poczuć, że jest wilgotna trawa i nie przyczepiały się tak buty, jak trzeba było, ale daliśmy radę, tak?
3: Przed wami jeszcze wyjazd na kolejny szczebel. Rozumiem, że ekipa będzie przygotowywała się do tych zawodów.
2: No na pewno powalczymy. Mam nadzieję, że uda się zająć wysokie miejsce i damy z siebie wszystko.
4: No jedziemy tam po zwycięstwo, jak zawsze.
3: Duża impreza przełajowa, tradycyjna na terenie zespołu szkół samochodowych. Właśnie ją przebiegłeś. Opowiedz mi, jak trasa, jak się biegło?
5: No, biegło niełatwo na pewno. Trasa w teorii wydawała się dużo łatwiejsza. No, w praktyce nie było aż tak łatwo, ale no, trzeba zaciskać zęby, nie, i biec dalej.
3: Opowiedz mi, jak się przygotowaliście, bo to sztafeta, do dzisiejszych zawodów?
5: No, tam robiliśmy jakieś, wiadomo, poświęcaliśmy godziny WF-ów, żeby przećwiczyć, no i dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
3: Uprawiasz jakiś jeszcze inny sport? Jak mnie zachęcił do uprawiania sportu w ogóle?
5: Uprawiam, gram w piłkę nożną. No i jakbym zachęcił, no myślę, że jest to na pewno dużo zdrowsze niż siedzenie przed komputerem czy siedzenie na telefonie. No ale nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę.
1: Po biegach chłopców przyszła kolej na licealistki. Zawodniczki z Kopernika przygotowywały się do zawodów na stadionie Przylesie. Podkreślały różnice między biegami halowymi a przełajowymi.
6: Na pewno jest bardziej miękko niż na hali. Ale są też górki różne i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo trawa może być mokra i no trzeba po prostu uważać.
7: No jest tutaj, wiadomo, trochę ciężej niż na takiej normalnej, ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze aż to tak źle, bo nie masz tutaj aż tak dużo górek. Chyba będzie dobrze.
1: Bieganie przynosi młodzieży liczne korzyści zdrowotne, fizyczne i psychiczne, wspierając prawidłowy rozwój organizmu w okresie dojrzewania. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólną kondycję organizmu. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Wrocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazany zostanie dokument Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario.
8: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem, w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film. Tym razem w zupełnie innym kierunku podążymy nad ocean słów. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario. Kim był Umberto Eco? No, to włoski intelektualista, filozof, bibliofil, powieściopisarz i publicysta. Napisał wiele artykułów, felietonów, esejów i napisał też książkę, która jest bardzo, bardzo znana, czyli Imię Róży. Był człowiekiem, który przez całe swoje życie kochał książki i to życie podporządkował właśnie miłości do książek. W swoim domu w Mediolanie zgromadził prywatną bibliotekę liczącą ponad 50 tysięcy woluminów. Ten film to jednak nie tylko to jest ten film to ogromna szansa, by wejść do tego niezwykłego labiryntu wiedzy. reżyser, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, dostał ekskluzywny

0: dostęp do tej kolekcji oraz do prywatnych, rodzinnych archiwów. Ten film to nie jest nudny dokument o zakurzonych półkach. To pełna pasji, humoru i magii, opowieść o pamięci ludzkości, o tym, dlaczego gromadzimy wiedzę i co tak naprawdę książki mówią o nas. Po swoim świecie, z właściwą sobie błyskotliwością i ironią, oprowadzi nas sam Umberto Eco. Jeśli kochają Państwo literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możecie Państwo opuścić. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco we wtorek, 13 października o godzinie 18 do Teatru Impresaryjnego we Włocławku i przeżyjmy tę podróż wspólnie.
1: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliofila, autora m.in. słynnego imienia Róży. Eco przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminów. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Włocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek, 25 września, na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn.
2: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
2: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który mam nadzieję niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
1: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we Włocławku zwołano sztab kryzysowy.
3: Prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki, zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Włocławku. W związku z tym wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia, potrzebowały rozmowy, miały do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
1: Przed nami weekend, jednak za 2 dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych.
3: Dzisiaj o 14:00 w Urzędzie Miasta we Włocławku odbyło się spotkanie władz miasta właśnie z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych oraz przedstawicielami służb z policją, ze strażą miejską. I na tym spotkaniu były omawiane wszelkie zasady.

0: zasady, procedury, działania, które no, mają dać pewien rezultat na działania, które już przed nami, czyli od poniedziałku. Apelujemy o to, żeby zachować spokój, żeby nie dać się porwać pewnym emocjom. Natomiast usprawiedliwione jest również to i mamy tego świadomość, że zarówno uczniowie, rodzice, ale również nauczyciele i pracownicy administracyjni w szkołach, no, mają takie obawy i to jest w pełni uzasadnione. Natomiast wiemy też, że tego typu działania najczęściej są skoordynowane, są one zaplanowane właśnie po to, żeby wzbudzić pewne emocje w społeczeństwie. Natomiast no, musimy próbować sobie radzić z tym, żebyśmy nie dali się manipulować. Stąd właśnie oficjalne komunikaty, które przekazujemy do społeczeństwa. Opieramy się również o tym, co otrzymujemy od służb i również takie komunikaty będziemy wysyłać do rodziców właśnie w tonie uspokajającym z rozwiązaniami, które no, w przyszłym tygodniu będą czekały na dzieci w szkołach.
1: Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy.
2: Postanowiliśmy pokazać obiekty, po pierwsze etnograficzne, zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które no, cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy. One się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym opowiedzieć. No i ułożyliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, a kończymy na ostatnim nabytku. Także układa się to w taką piękną historię. No a w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał. No a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy. No i sztab ludzi, którzy tutaj pracują. Wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce. I o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa jubileuszowa.
1: Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś.

0: Wodokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636. www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
2: Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
2: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną

0: dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki,

0: nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
2: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. I w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
3: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy OSP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
4: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
5: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy

0: lądowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
1: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
2: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
3: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą nie tylko w województwie, ale w całym kraju jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujemy, przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5. Na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy wszystkiego.
4: Ale
3: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
2: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
5: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu. Drugi jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
2: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
6: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8.

0: i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy te w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony pobudowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma, wyobraźmy na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.
4: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
5: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
6: Cześć!
7: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
5: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
7: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
5: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
8: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Zamieszania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ciąg dalszy. Tym razem chodzi o oddział okulistyki. Ma dojść do zmiany na stanowisku kierownika. Dotychczas jest nim doktor nauk medycznych Marzena Anna Krajewska. Spotkało się to z obawami ze strony pacjentów, którzy niepokoją się, jak zmiana na tym stanowisku wpłynie na ich dalsze leczenie. Wielu z nich znajdowało się pod opieką medyczną dr Krajewskiej od kilku czy nawet kilkunastu lat. Pacjenci podkreślają, że poza samą terapią ważne są także zaufanie do lekarza, poczucie bezpieczeństwa i znajomość ich historii choroby.
1: Dla nas, jako dla pacjentów, to jest w ogóle sytuacja nie do wyjaśnienia, niezrozumiała, jak najlepszy lekarz tego szpitala, tej okulistyki, pracujący tyle lat, mający takie doświadczenie, taką wiedzę, takie stopnie naukowe, tak dobry człowiek, który ona nawet, pani doktor, po godzinach potrafi zadzwonić do pacjenta i powiedzieć, będzie dobrze. Pan dyrektor tego szpitala chce po prostu, żeby nasza pani doktor odeszła. Zmienić ją na kogoś, nie wiem, młodszego. Dobrze, rozumiem. Chcę nowego ordynatora. Dobrze. Tylko dlaczego pani doktor nie może podawać dalej tych zastrzyków? Nie może dalej być prowadzona w tym programie? Ona jest jednym z najlepszych lekarzy tego szpitala okulistyki w Włocławku, bo ja, będąc teraz we wtorek na zastrzyku, to rozmawiałam z pacjentami, którzy są z Płocka, z Gostynina, to jest województwo mazowieckie, z którego przyjeżdżają, bo ponieważ siebie nie mają. Z Wielkopolski przyjeżdżają pacjenci i z tego, co ja wiem, to pani doktor Krajewska jest bardzo uznanym lekarzem, najlepszym dla mnie osobiście, i ja nie poddam się żadnemu innemu lekarzowi tego szpitala na zastrzyk po prostu, bo może następny pan ordynator będzie dobrym lekarzem prowadzącym, ale gdzieś za 5 lat, jak będzie miał jakiekolwiek doświadczenie, a nie teraz, świeżo po studiach i po, że tak powiem, specjalizacji, tak? Uważam, wręcz jestem przekonana, że pan dyrektor w obecnej sytuacji to w ogóle nie ma na celu naszego dobra jako pacjentów. Nie wiem, czym się sugeruje, bo szczerze powiedziawszy, nie znam go osobiście. Dzwonił

0: napisałam do niego wielokrotnie do gabinetu, niestety nie uzyskałam rozmowy z nim. Pani sekretarka tylko przekazywała mi ciągle informację, że albo pan dyrektor jest zajęty, jest na spotkaniu, albo że ma akurat teraz inne spotkanie. No po prostu był nieosiągalny, choć ja i tak słyszałam go w tej słuchawce, co mówił do tej sekretarki. Dla mnie to jest skandal, bo osoba na tak wysokim stanowisku to powinna być godna temu, aby stanąć z pacjentami i porozmawiać, tak? Wyjaśnić, bo my jako pacjenci, ja znam panią doktor 17 lat, ona przez 17 lat ratuje moje oczy i ja dzięki niej widzę. Kiedy byłam w ciąży z moją córką 13 lat temu, to pani doktor była tak cudownym lekarzem i jest nadal, że ona potrafiła do mnie o północy zadzwonić i się zapytać, Ania, jak ty się czujesz? I ja teraz mam słyszeć od pana dyrektora, że chcę ją po prostu usunąć z całego programu. W ogóle nie wiem, czy ten program dalej będzie, bo dla mnie to tam nie ma następnego lekarza kompetentnego na chwilę obecną, z doświadczeniem, z takim stażem pracy i z taką wiedzą przede wszystkim, tak? Więc nie wiem, jak to się rozwinie. Mam ogromną prośbę, nie tylko ja, ale tutaj na pewno wszyscy pacjenci i my nie prosimy, my żądamy, aby pan dyrektor się zastanowił, czyje dobro jest tutaj najważniejsze, bo on ma zdrowe oczy. Czy chciałby, żeby na przykład pan doktor, pan dyrektor stanął na naszym miejscu i żeby nowy lekarz mu się wkuwał w oko? No jak się nie uda, to trudno powie. Nie, no to jest po prostu jakiś cyrk w Polsce i mam nadzieję, że po prostu dotrzemy do sprawiedliwości i pani doktor zostanie po prostu z nami w tym szpitalu jako ordynator, bo ma konkretne wykształcenie, kompetencje, wiedzę przede wszystkim ogromną.
1: Ja mam retinopatię cukrzycową. To jest takie schorzenie, że w oczach się tworzą nowe naczynia krwionośne, ale one są bardzo słabe. I gdzieś lekko uderzyłem głową, nie widzę, wylew do obu oczu. Ślepy jestem jak w kopalni. Jak mnie prowadzili, to no to nic ciekawego. No to jak tego Juranda dosłownie. Tam mnie zostawili, no doktor Krajewska. Na oddziale na 2 tygodnie, zastrzyki dożylne, krople co 2 godziny. No i coś tam zacząłem widzieć. Później miałem operację na oba oczy. Mam wszczepione sztuczne soczewki. I widzę. Ja przyjechałem samochodem. Ja mam w tej chwili plus 1 dioptrii noszę, więc to jest lekka korekta wzroku tylko. Więc uważam, że to jest najlepszy dowód profesjonalizmu tego lekarza i tego zespołu. I właśnie, jeżeli chodzi o zespół, to rolą każdego menadżera, w tym dyrektora szpitala, może to być dowódca jednostki, każdego menadżera, jest tworzenie zespołu. W całym szpitalu, w poszczególnych oddziałach, tak, żeby one funkcjonowały bez zgrzytów. Jeżeli tam są zgrzyty, jest ferment, kwasy, to już jest niedobrze. Ale jeżeli do tego fermentu doprowadza dyrektor, to już jest tragedia. A niestety w tym wypadku doprowadza do tego dyrektor. I niestety, panie dyrektorze, swoim postępowaniem, swoimi decyzjami, pan udowadnia, że pan się na to stanowisko po prostu nie nadaje. I najlepiej by było dla pacjentów i dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, żeby pan sam odszedł i już nie robił wstydu sobie i innym. Ja już pomijam, jak ten szpital wygląda naokoło. Parkowanie to jest tragedia. Ludzie niedługo będą do wieńca zdroju samochody ustawiali, a Straż Miejska będzie przyjeżdżała i wlepiała mandaty. Droga dojazdowa czy dojściowa na okulistykę to jest tor przeszkód. To naprawdę nie są wielkie koszty, żeby 50 metrów drogi wylać kawałek asfaltu. Przecież tam ludzie niewidomi i niedowidzący chodzą. Czy dyrektor tego nie widzi? No jak przyjedzie, nie wiem, może służbowy nawet samochodem i się zamknie w gabinecie, no to nie widzi. Ale rolą menadżera jest to, żeby widzieć właśnie. I teraz tak, naprawdę tam jest fajny zespół na tej okulistyce. Ja znam różne oddziały w tym szpitalu i różnie o naszym szpitalu się mówi. I niektóre głosy są niestety, ale zasadne. I tam, gdzie powinny być zmiany, tam ich nie ma. A tam, gdzie nie powinno ich być, tam są.
2: W ubiegłym roku sama dr Krajewska podkreślała, że oddział okulistyczny funkcjonuje prawidłowo i określała go jako najlepszy w regionie.
3: Oddział posiada niezmiennie stałą, stabilną obsadę i nie jest zagrożony brakami kadrowymi. Oddział w pełni wykorzystuje nowo zakupiony sprzęt,

0: najnowocześniejszy sprzęt, stając się tym samym liderem w rejonie, jeżeli chodzi o oddziały okulistyczne. Oddział rozwija się najlepiej w rejonie. Jest tutaj w zasadzie oddziałem modelowym. Mamy najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Wykonujemy 200 operacji zaćmy rocznie oraz 450 iniekcji w programie lekowym AMD, DME i zakrzepie żyły centralnej siatkówki. Pacjenci trafiają do nas nie tylko z rejonu włocławskiego, ale okolicznych miast, a także z Płocka, czyli z Mazowieckiego.
1: Sprawa dotyczy również samego postępowania konkursowego. Wątpliwości zgłaszane przez pacjentów dotyczą m.in. zmieniających się kryteriów oceny ofert. Chcą wiedzieć, z czego wynikały te zmiany i jakie będą ich konsekwencje. Sprawą interesuje się senator Stanisław Pawlak, który odniósł się do zaistniałej sytuacji.
2: Dlaczego tak poprowadzono ten konkurs w okulistyce, to nie wiem. Ja tylko dopowiem, że na kierowników oddziałów komisję konkursową powołuje dyrektor szpitala i dyrektor prowadzi nadzór nad jej pracą. Natomiast na funkcje dyrektorskie komisję powołuje marszałek w uzgodnieniu czy z wniosku także Rady Społecznej. Więc docierały do mnie informacje w czasie trwania tego postępowania, że prowadzone ono jest tendencyjnie, że jest kilkakroć przerywane, że różne osoby są tam proponowane, ale nie dotychczasowy kierownik oddziału okulistyki z tytułem naukowym, doktora nauk medycznych, gdzie uważałem, że szpitalowi we Włocławku zależy na lekarzach posiadających jak najwyższe kwalifikacje i jak najwyższe wykształcenie. Okazuje się, że 29 nareszcie po bardzo długim postępowaniu. Wydaje mi się, że to było uzależnione od odbycia Rady Społecznej, która była dwa dni wcześniej, żeby nie ogłaszać tego rozstrzygnięcia. Tak nawiasem mówiąc, to Rada Społeczna została zwołana na dzień, w którym obradował Senat. W związku z tym nie mogłem wziąć udziału w tym posiedzeniu, ale widocznie ktoś się bał mojej obecności i raz, że zmieniony został termin, a dwa, że ogłoszenie tego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego właśnie po odbyciu posiedzenia Rady Społecznej, żeby członkowie Rady na ten temat nie mogli się wypowiedzieć in gremio w czasie posiedzeń. Przeczytałem to rozstrzygnięcie i powiem szczerze, że ja go nie rozumiem, mimo że starałem się czytać ze zrozumieniem wielokroć, z kilku powodów. Po pierwsze, że w tym postępowaniu nie wyłoniono kierownika oddziału. Nie wyłoniono zastępców. Natomiast ustalono listę lekarzy z różnych miejscowości, którzy mają pracować w zespole, który został wyłoniony. 1 października po wyjaśnieniach wcześniejszych postanowiłem wystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na ręce pani Haliny Nowickiej, zastępcy dyrektora do spraw medycznych branżowo, z informacją w tej sprawie. Mam ją przed sobą. Dwustronicowe moje wątpliwości w tej kwestii, a napisałem to po wcześniej przeprowadzonej rozmowie telefonicznej i się zorientowałem, że Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Bydgoszczy nic nie wie o tych zmianach na okulistyce i nic nie wie o rozstrzygnięciu tych zmian na okulistyce. Stąd moje wystąpienie.
1: Jak twierdzi senator, problemy na oddziale sięgają jeszcze głębiej i konieczne jest podjęcie działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Lekarze i pielęgniarki, niektórzy z oddziału, pod kierownictwem dotychczasowego kierownika poinformowały Radę Społeczną szpitala o głębszych nieprawidłowościach niż ja powiedziałem. Ja to mam w dokumencie zachowane, nie będę tego czytał, bo nie jestem upoważniony, bo to nie mój jest tekst, ale

0: Wiem, że ta informacja o nieprawidłowościach w prowadzonym przetargu i formie jego rozstrzygnięcia trafiła również i do wojewody, i do marszałka województwa, i jeszcze do innych adresatów. Zapytał pan redaktor również, czy rozmawiałem z urzędem marszałkowskim, czy dokładnie z marszałkiem. Rozmawiałem już w tych sprawach szpitala z dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a w dniu wczorajszym, czyli świeża rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, który również o niczym nie wiedział. Więc na bazie tego stwierdzenia ostatniego mojego mam pytanie, czy pan dyrektor ma taką samodzielność w prowadzeniu szpitala, że nawet organ założycielski w tym nie bierze udziału, nie wie o tym? Czy też pan dyrektor ma taką samodzielność, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje ten szpital i finansuje te usługi także okulistyczne, również o tym nie wie? O tym się przekonamy w odpowiedziach. Pan marszałek mi obiecał, że jutro, to znaczy dzisiaj, zajmie się sprawą i wyjaśni, jak to było przeprowadzone.
1: Pacjenci pytają również o to, czy będą mogli kontynuować leczenie we Wrocławku i czy ewentualne zmiany oznaczają dla nich konieczność szukania pomocy w innych miastach. O wyjaśnienie przyczyn zmian w konkursie, aktualną sytuację kadrową i przyszłość programu lekowego zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala. O stanowisko poprosiliśmy także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu podlega wrocławski szpital. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, wrócimy do sprawy. Zespół szkół samochodowych we Wrocławku był gospodarzem drużynowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach imprezy odbyły się zawody w trzech kategoriach: licealiada, igrzyska młodzieży szkolnej oraz igrzyska dzieci. Pogoda dopisała, a na starcie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich szkół z naszego miasta.
2: Jest wyjątkowo duża frekwencja. Przed chwilą w biegu szkół ponadpodstawowych w kategorii chłopców wystartowało 12 szkół. To jest bardzo dużo. Mamy zgłoszeń w każdej kategorii po kilkanaście i jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet niektóre szkoły wystawiły po dwie sztafety. Im więcej dzieci biega, tym lepiej.
1: Dystans do pokonania zależał od kategorii wiekowej.
2: Każdy biega jedną pętelkę, to jest w zależności od kategorii wiekowej, od 800 do 1200 metrów. My tutaj mamy około 800 metrów, więc wszyscy biegają podobnie. Biega szóstka zawodników i zawodniczek. Każdy po kolei w zespole przekazują sobie pałeczkę. Ostatni dobiegający na metę określa miejsce sztafety. Tak?
3: Część zawodników, którzy biorą udział w dzisiejszej rywalizacji, to zawodnicy Wektry, ale nie wszyscy. Można też dostrzec okiem trenera jakieś nieodkryte młode talenty.
2: Zdecydowanie. Nie tylko zawodnicy Wektry, ale zaobserwowałem już fajnych paru chłopaków. Zobaczymy, jak w tych młodszych kategoriach wiekowych. Na pewno gdzieś tam te ukryte talenty się są, a my będziemy, po to jesteśmy tutaj na tych zawodach, żeby obserwować. I dlatego też my też jako i klub, i szkoła robimy te zawody. Promujemy przy okazji szkołę, żeby ci wszyscy, co będą chcieli przyjść, za chwilę kończą podstawówkę, mogą obejrzeć sobie szkołę, obejrzeć tereny, na jakich, jakimi dysponujemy. No i może coś znajdziemy ciekawego. Tak zawsze pod kątem Klaudii Kazimierskiej teraz obserwuję, więc idziemy na fali Klaudii Kazimierskiej.
3: Dosłownie przed chwilą zakończyliśmy biegi w kategorii liceów chłopców. Pierwsze miejsce LMK, drugie gospodarze, trzecie LZK. Chciałbym zapytać o właśnie samochodówkę, bo tutaj też pan trener uczy. Z tego co wiem, to są chłopaki z pierwszego roku.
2: Tak, to była cała sztafeta, składała się z uczniów pierwszej klasy, tej naszej najnowszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. No i chłopaki już się zaprezentowali z bardzo dobrej strony, zajmując drugie miejsce. A wiem, że w zespole LMK startują nasi zawodnicy wektrowscy, także no, fajnie, fajna rywalizacja. No jak na pierwszą klasę, bardzo fajnie się zaprezentowali.
1: Zawodnicy z LMK wygrali z dużą przewagą. Trasa biegu bardzo im się podobała.
4: Przygotowywałem się tak, że w zasadzie to trenuję tutaj w klubie LKS Wektra Wrocławek i no mam po prostu treningi i byłem gotowy byłem. No nie musiałem się jakoś za bardzo tutaj do zawodów przygotowywać.
3: A jak sama trasa?
4: Trasa bardzo fajna. Taka szybka, no dość wymagająca, bo taki teren jest wymagający, dużo zakrętów i naprawdę mi się podobała.
3: Trawa śliska jeszcze, czy to nie przeszkadzało w biegu?
4: No trochę było to czuć, ale no, szczególnie na zakrętach, ale nie było źle.
5: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawodnikiem Kujawek Kowal i pozdrowić wszystkich zawodników. wraz z

0: wszystkimi trenerami, którzy mnie tam trenowali. No i przygotowywałem się głównie właśnie tam w klubie i dokładałem czasami jakieś tam treningi biegowe. To trasa była wymagająca, szczególnie na początku można było poczuć, że jest wilgotna trawa i nie przyczepiały się tak buty, jak trzeba było, ale daliśmy radę, tak?
1: Przed Wami jeszcze wyjazd na kolejny szczebel. Rozumiem, że ekipa będzie przygotowywała się do tych zawodów.
2: No na pewno powalczymy. Mam nadzieję, że uda się zająć wysokie miejsce i damy z siebie wszystko.
0: No jedziemy tam po zwycięstwo, jak zawsze.
1: Duża impreza przełajowa, tradycyjna na terenie zespołu szkół samochodowych. Właśnie ją przebiegłeś. Opowiedz mi, jak trasa, jak się biegło?
3: No biegło niełatwo na pewno. Trasa w teorii wydawała się dużo łatwiejsza. No, w praktyce nie było aż tak łatwo, ale no, trzeba zaciskać zęby, nie, i biec dalej.
1: Opowiedz mi, jak się przygotowałeś do, przygotowywaliście, bo to sztafeta, do dzisiejszych zawodów?
3: No tam robiliśmy jakieś, wiadomo, poświęcaliśmy godziny WF-ów, żeby przećwiczyć, no i dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
1: Uprawiasz jakiś jeszcze inny sport? Jak mnie zachęcił do uprawiania sportu w ogóle?
3: Uprawiam, gram w piłkę nożną. No i jakbym zachęcił, no myślę, że jest to na pewno dużo zdrowsze niż siedzenie przed komputerem czy siedzenie na telefonie. No ale nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę.
4: Po biegach chłopców przyszła kolej na licealistki. Zawodniczki z Kopernika przygotowywały się do zawodów na stadionie przy lesie. Podkreślały różnice między biegami halowymi a przełajowymi.
5: Na pewno jest bardziej miękko niż na hali, ale są też górki różne i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo trawa może być mokra i no trzeba po prostu uważać.
6: No jest tutaj wiadomo trochę ciężej niż na takiej normalnej, ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze aż to tak źle, bo nie masz tutaj aż tak dużo górek. Chyba będzie dobrze.
4: Bieganie przynosi młodzieży liczne korzyści zdrowotne, fizyczne i psychiczne, wspierając prawidłowy rozwój organizmu w okresie dojrzewania. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólną kondycję organizmu. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Wrocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazany zostanie dokument Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario.
7: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film. Tym razem w zupełnie innym kierunku podążymy nad ocean słów. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario. Kim był Umberto Eco? No, to włoski intelektualista, filozof, bibliofil, powieściopisarz i publicysta. Napisał wiele artykułów, felietonów, esejów i napisał też książkę, która jest bardzo, bardzo znana, czyli Imię Róży. Był człowiekiem, który przez całe swoje życie kochał książki i to życie podporządkował właśnie miłości do książek. W swoim domu w Mediolanie zgromadził prywatną bibliotekę liczącą ponad 50 tysięcy woluminów. Ten film to jednak nie tylko, ten film to ogromna szansa, by wejść do tego niezwykłego labiryntu wiedzy. Reżyser, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, dostał ekskluzywny dostęp do tej kolekcji oraz do prywatnych, rodzinnych archiwów. Ten film to nie jest nudny dokument o zakurzonych półkach. To pełna pasji, humoru i magii. Opowieść o pamięci ludzkości, o tym, dlaczego gromadzimy wiedzę i co tak naprawdę książki mówią o nas. Po swoim świecie, z właściwą sobie błyskotliwością i ironią, oprowadzi nas sam Umberto Eco. Jeśli kochają Państwo literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możecie Państwo opuścić. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco we wtorek 13 października o godzinie 18 do Teatru Impresaryjnego we Włocławku. i przeżyjmy tę podróż wspólnie.
4: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliotekarza.

0: Fila, autora m.in. słynnego Imienia Róży. Eko przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminów. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Wocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek 25 września na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn.
1: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
0: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
1: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który, mam nadzieję, niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
0: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we Wrocławku zwołano sztab kryzysowy.
2: Prezydent Wrocławka, pan Krzysztof Kukucki, zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Wrocławku. W związku z tym wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia, potrzebowały rozmowy, miały do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
0: Przed nami weekend, jednak za 2 dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych.
2: Dzisiaj o 14 w Urzędzie Miasta we Wrocławku odbyło się spotkanie władz miasta właśnie z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych oraz przedstawicielami służb, z policją, ze strażą miejską. I na tym spotkaniu były omawiane wszelkie zasady, procedury, działania, które mają dać pewien rezultat na działania, które już przed nami, czyli od poniedziałku. Apelujemy o to, żeby zachować spokój, żeby nie dać się porwać pewnym emocjom. Natomiast usprawiedliwione jest również to i mamy tego świadomość, że zarówno uczniowie, rodzice, ale również nauczyciele i pracownicy administracyjni w szkołach mają takie obawy i to jest w pełni uzasadnione. Natomiast wiemy też, że tego typu działania najczęściej są skoordynowane, są one zaplanowane właśnie po to, żeby wzbudzić pewne emocje w społeczeństwie. Natomiast no, musimy próbować sobie radzić z tym, żebyśmy nie dali się manipulować. Stąd właśnie oficjalne komunikaty, które przekazujemy do społeczeństwa.

0: Opieramy się również o tym, co otrzymujemy od służb, i również takie komunikaty będziemy wysyłać do rodziców, właśnie w tonie uspokajającym, z rozwiązaniami, które no, w przyszłym tygodniu będą czekały na dzieci w szkołach.
1: Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy.
2: Postanowiliśmy pokazać obiekty po pierwsze etnograficzne zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które no, cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy. One się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym opowiedzieć. No i ułożyliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, nakończymy na ostatnim nabytku. Także układa się to w taką piękną historię. No a w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał. No a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy, no i sztab ludzi, którzy tutaj pracują, wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce. I o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa jubileuszowa.
1: Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: nowa droga, która połączy drogę ekspresową S6 z przyszłą elektrownią jądrową Lubiatowo-Kopalino, będzie miała numer 69, czyli można powiedzieć po kilkunastu latach numer DK69 wraca na drogową mapę Polski. Już wcześniej ta droga była, została rozbudowana do parametrów S69, została też włączona w ślad drogi krajowej numer 1, a dzisiaj powraca po wielu latach, numer został nadany tej nowej drodze. Jesteśmy na placu budowy, na tak zwanej ostatniej mili, tak naprawdę 1,5 kilometra w linii prostej od placu budowy elektrowni jądrowej, a 3 kilometry od ronda naszej drogi, czyli punktu początkowego, można powiedzieć kilometra zero, z którego ronda będzie się już wjeżdżać do polskich elektrowni jądrowych. My jesteśmy 3 kilometry dalej. Pierwszy odcinek, łącznie 11 kilometrów, realizowany przez konsorcjum firm Polimex Mostostal, Polimex Infrastruktura Mosty Łódź. Zaawansowanie robót budowlanych ponad 10%. Stoimy już na ułożonej nawierzchni bitumicznej. Sporo robót, sporo wykopów na trasie głównej. Na ten odcinek 11-kilometrowy przewidujemy ponad 58 tysięcy ton masy bitumicznej do ułożenia, więc naprawdę sporo. Droga krajowa klasy GP, główna ruchu przyspieszonego. Na trasie przewidzieliśmy kilka obiektów inżynierskich, jeden też w tle w rejonie kanału Biebrowskiego będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt. Na tym obiekcie odbyło się już betonowanie. Praktycznie po tym, jak Wojewoda Pomorska wydała ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na cały ten odcinek, od kilku dni wykonawca może już otworzyć pełen front robót, żeby w pełni realizować właśnie ten pierwszy odcinek.
1: Ta elektrownia jądrowa to nie tylko nowoczesna technologia, ale także infrastruktura dostępu. Droga krajowa, linie kolejowe, infrastruktura hydrotechniczna w postaci MOLF-a. To wszystko jest dzisiaj w realizacji. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim inżynierom, technikom, wszystkim budowlańcom, którzy pracują na drogach, kolei, w gospodarce morskiej, przy budowie różnego rodzaju infrastruktury. To dzięki Państwa doświadczeniu, umiejętnościom możemy budować potencjał gospodarczy naszego państwa, możemy rozbudowywać infrastrukturę, możemy się chwalić w całej Europie, jak w Polsce, szybko i z rozmachem buduje się inwestycje.
2: Niejednokrotnie trochę nie łączy się zdrowia publicznego, tego czym my się zajmujemy, z obronnością, z kryzysem, a tak naprawdę to są rzeczy, które się nierozłącznie wiążą.
3: Mówił dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego, otwierając konferencję zorganizowaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. Naszym głównym zadaniem jest edukacja prozdrowotna, zwłaszcza w obliczu potencjalnego konfliktu, przekonywał zebranych.
4: Im bardziej wyedukujemy nasze społeczeństwo, im bardziej przygotujemy ludzi do zdrowego stylu życia, do tego, żeby byli zdrowi i sprawni, tym łatwiej nam będzie później. Nie zapominajmy, że kryzys, o którym mówimy za naszą wschodnią granicą, to nie tylko działania zbrojne, ale też działania ukierunkowane na ochronę ludności. I to, co często my też zwracamy uwagę, ja osobiście zwracam, możemy mówić o plecakach ewakuacyjnych, o przygotowaniu materiałem technicznym, jest to bardzo ważne, schrony, w które teraz inwestujemy. Natomiast człowiek musi być zdrowy, musi być sprawny.
3: Doświadczenia.

0: Z Ukrainy pokazały, że często ludzie musieli ewakuować się pieszo, niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów. Nawet dla człowieka zdrowego to duży wysiłek.
1: Wyzwania związane z bezpieczeństwem obszarów przygranicznych pokazują, jak bardzo ważna jest współpraca wielu służb i wielu instytucji.
0: Samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele ochrony zdrowia, inspekcji, środowisko naukowe. Konferencja pokazała, że zdrowie publiczne to przestrzeń, w której konieczne jest wspólne, całościowe działanie.
2: Największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest brak profilaktyki. I na profilaktykę Inspekcja Sanitarna i Główny Inspektorat Sanitarny stawia w dzisiejszych czasach najbardziej, ponieważ choroby istniały, istnieją i istnieć będą i zagrożenia tymi chorobami również będą. Natomiast chcielibyśmy społeczeństwo uświadomić w kwestii szczepień, zapobiegania chorobom i profilaktyki, co jest bardzo, bardzo istotne i co jest bardzo ważne w dzisiejszym społeczeństwie i przy dzisiejszych zagrożeniach, które mamy w dzisiejszym świecie.
3: Szczególnie w regionie przygranicznym widać wyraźnie, że zdrowie publiczne to nie tylko profilaktyka, ale kluczowy fundament bezpieczeństwa państwa. Wspólnie tworzymy tarczę, która chroni zdrowie obywateli z myślą o przyszłości.
4: W powiecie hajnowskim od ponad 2 lat co miesiąc mamy spotkania zarządzania kryzysowe, w którym uczestniczą wszystkie służby mundurowe, wszyscy samorządowcy z powiatu hajnowskiego, ale również wszystkie inspekcje.
0: Konferencja składała się z 2 paneli: zdrowie publiczne a bezpieczeństwo państwa oraz profilaktyka chorób zakaźnych i odkleszczowych.
5: Cykl życiowy kleszcza trwa 2-3 lata, składa się z 3 stadiów rozwojowych: larwy, nimfy i postaci dorosłej. Wszystkie żerujące stadia są zdolne do pobierania, utrzymania i przekazywania patogenów kolejnemu żywicielowi.
0: W trakcie konferencji wręczono odznaki honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia. Wśród odznaczonych znaleźli się pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Hajnówce i Bielsku Podlaskim.
6: W niedzielę 4 października w Końskich zorganizowano Dzień Dawcy Szpiku poświęcony Marii Statkiewicz, wieloletniej pielęgniarce Koneckiego Szpitala. Akcja została przygotowana przez rodzinę kobiety we współpracy z Fundacją DKMS i towarzyszyła zakończeniu sezonu motocyklowego Czarnej Floty.
7: Dzisiaj spotkaliśmy się na zakończeniu sezonu motocyklowego specjalnie dla pani Marii Statkiewicz, która potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego. Pani Maria jest pielęgniarką, pracuje z chorymi na stwardnienie rozsiane i razem z najbliższymi, z dziećmi pani Marii, zorganizowaliśmy dzisiaj Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. W dzisiejszym dniu możemy zarejestrować się przez WyMAS i bardzo też serdecznie zapraszamy. Jeśli komuś by się dzisiaj nie udało, możemy zarejestrować się przez internet, przez stronę dkms.pl. Rejestrujemy się internetowo i dostajemy pałeczki. WyMAS robimy w domu, które odsyłamy później do fundacji.
6: Dzień Dawcy Szpiku był jednym z elementów zakończenia sezonu motocyklowego 2026 Czarnej Floty Końskie. Rejestracja potencjalnych dawców prowadzona była także na placu Kościuszki. Maria Statkiewicz zmaga się z ostrą białaczką szpikową. W dalszym etapie leczenia potrzebny będzie przeszczep szpiku, do którego konieczne jest znalezienie zgodnego dawcy. W bazie potencjalnych dawców DKMS mogą rejestrować się osoby w wieku od 18 do 55 roku życia.
8: Jesienne chłody jak co roku otwierają sezon na wyższe rachunki. Spokojniej spać mogą użytkownicy miejskiego ciepła, przynajmniej w obecnym sezonie grzewczym. Miejska energetyka cieplna zrobiła już spore zapasy.
9: Zakup węgla z polskich kopalń jest kontraktowany na kolejny rok dużo wcześniej, są negocjowane ceny. Zakup gazu, kolejnego paliwa używanego, jest również kontraktowany dużo wcześniej, także stabilizacja przez to wcześniejsze dokonanie zakupów jest jakby bezpieczeństwem dla odbiorców.
8: Obecnie obowiązująca taryfa zatwierdzona została w kwietniu. Jak uspokaja miejska energetyka cieplna, nie zanosi się tu na zawirowania.
9: Na tą chwilę nie wnioskujemy do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę tej taryfy.
8: O ile miejska ciepłownia podwyżek nie planuje, to już właściciele domów, którzy w ciepło zaopatrują się we własnym zakresie, różnicę w portfelu z pewnością zauważą. Koszty opału poszły mocno w górę, a niechlubnym bohaterem podwyżek w tym sezonie po raz kolejny jest pelet.
10: Zauważamy wzrosty cen.

0: i tym samym ceny wzrosły.
1: Nie tylko peletu. Z końcem sierpnia mocno podrożał też węgiel i to aż o 300 do 400 zł na tonie. Jakie ogrzewanie wydaje się więc najbardziej korzystne? Jak zawsze to zależy przede wszystkim od rodzaju, kubatury i wieku budynku oraz jakości i stopnia ocieplenia. Jednak relatywnie.
0: Dzisiaj najtańszym źródłem energii jest drewno, również pompy ciepła, tak, przy nowym budownictwie jak najbardziej.
1: Jedna kilowatogodzina energii cieplnej dostarczanej pompą ciepła kosztuje bowiem przeciętnie między 23 a 43 grosze. Dosyć tani jest też ekogroszek, między 21 a 41 groszy za kilowatogodzinę oraz gaz ziemny 30 do 33 groszy. Po zwyżkach cen pelet wychodzi nawet dwukrotnie drożej niż gaz, czyli do 66 groszy za kilowatogodzinę. Najmniej ekonomiczne wydaje się ogrzewanie elektryczne bezpośrednie, to już ponad złotówka. A co z alternatywą ekologiczną? O ile prywatni odbiorcy ciepła mają w kwestii źródła ogrzewania pełne pole wyboru, to elektrociepłownie w Polsce czeka już niedługo głęboka transformacja.
2: Jest strategia całej grupy Enea, która mówi, że do 2040 roku musimy przejść jako cały system, całej grupy Enea, transformację na bezemisyjną. To będzie wielka rewolucja i ona jest właściwie już trwa, w tej chwili się dzieje.
1: Dla ciepłowni to przede wszystkim ogromne inwestycje i organizacyjne wyzwanie. Dla mieszkańców miasta mniejsza emisja zanieczyszczeń, czystsze powietrze i większa niezależność od cen paliw kopalnych.
3: Druga z zaplanowanych 9 konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035 odbyła się w Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy ziemi chojnickiej i czuchowskiej.
4: Pochylamy się dlatego nad tym dokumentem teraz, mimo że obowiązuje poprzedni Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030, albowiem zauważyliśmy dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne i postanowiliśmy zareagować już wcześniej, to po pierwsze, a po drugie zmiany ustawowe nakazały na nas, na samorządzie regionalnym, przystąpienie do sporządzenia nowej strategii troszeczkę wcześniej. Dlatego rozmawiamy o strategii 2035.
3: Podczas konferencji przedstawiono główne założenia projektu strategii, w tym najważniejsze wyzwania rozwojowe stojące przed województwem. Mowa była m.in. o gospodarce, dostępności komunikacyjnej, zmianach demograficznych, jakości życia mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju poszczególnych części Pomorza.
5: My też chcemy porozmawiać o takich pomysłach, czy inaczej mówiąc, patentach na rozwój. One nie mogą być takie same w Trójmieście i w tych gminach, które są Trójmiasta blisko położone, gdzie można powiedzieć są częścią jednego organizmu. Inne patenty na rozwój będą w północnej części naszego województwa, gdzie rzeczywiście chociażby ta energetyka wymusza pewną zmianę funkcji. W takich miejscach rzeczywiście jest duże wyzwanie, jak Chojnice, ziemia czuchowska, ziemia chojnicka.
3: Zasadniczą część spotkania poświęcono ziemi chojnickiej i czuchowskiej. Samorządowcy wskazywali na problemy i potrzeby tej części województwa oraz obszary, które ich zdaniem powinny znaleźć szczególne miejsce w strategii.
6: Chojnice to najważniejszy ośrodek w subregionie południowym województwa pomorskiego. Jesteśmy oddaleni od stolicy naszego województwa. Jesteśmy w obszarze peryferyjnym, więc wiele tematów związanych na przykład z transportem, z opieką zdrowotną czy szkolnictwem zawodowym powinno być mocno poruszone w strategii, gdyż nasi mieszkańcy ze względu na odległość, która nas dzieli od stolicy, ma utrudniony dostęp do usług specjalistycznych, które są w Trójmieście na wysokim poziomie. Warto podkreślić, że w strategii rozwoju Polski Chojnice oprócz Słupska i właśnie Trójmiasta znalazły się w województwie jako kluczowe miasta, które powinny się rozwijać właśnie w naszym województwie.
3: Konferencja zakończyła się dyskusją i sesją pytań. Zebrane podczas regionalnych spotkań uwagi mają być wykorzystane przy dalszych pracach nad dokumentem. Kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7 października w Bytowie.
7: We wrześniu wszystkie rady gmin i powiatów z obszaru metropolitalnego, w tym miasto Tczew i powiat tczewski, podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego. Oznacza to, że w takim kształcie od nowego roku będzie funkcjonować długo oczekiwana pomorska metropolia. Na całym jej obszarze trwają spotkania informacyjne z mieszkańcami. To zorganizowane w minioną

0: środę w zespole placówek specjalnych w Tczewie było skierowane do mieszkańców powiatu tczewskiego oraz gminy Skarszewy i Liniewo. O szczegółach mówi wiceprezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, na bazie którego powstaje Związek Metropolitalny.
1: Dzisiaj jest to kolejne ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców związanych z ustawą metropolitalną, takim odczarowaniem Związku Metropolitalnego. To znaczy, by przekazać wiedzę, czym będzie się zajmował Związek, jakie ma możliwości, de facto wyjaśnić wątpliwości czy mity, które się pojawiają. No i też przekonać mieszkańców, że to nie jest kwestia działania wbrew mieszkańcom, jest to działanie na rzecz gmin, działanie, które ma rozwiązywać sytuacje, których nie da się rozwiązać na poziomie lokalnym, które warto rozwiązać na poziomie szerszym i też wskazać, kiedy pierwsze możliwe efekty potencjalnie mogą być widoczne. Oczywiście takim głównym elementem, który jest dla nas najistotniejszy, jest kwestia transportu.
0: Przedstawiciele przyszłej metropolii starają się, aby wspólny bilet z jedną taryfą zaczął działać już od lipca przyszłego roku.
2: W momencie, jak powstanie metropolia, to tak naprawdę najpierw dojdzie do integracji w ścisłym rdzeniu, natomiast w ramach przygotowywanego później planu transportowego metropolitalnego będzie właśnie taki będzie cel, żeby objąć te obszary, zebrać tak naprawdę opinie mieszkańców na temat potrzeb transportowych i w ramach procedowanego dokumentu je uwzględnić.
3: Tczew, mając darmową komunikację, rozumiem, że nadal będzie mógł mieć darmową, a aczkolwiek mieszkańcy będą mogli korzystać z taryfy odpłatnej w innych miejscowościach metropolii.
2: Tak, tutaj tak naprawdę na samym początku trzeba rozdzielić komunikację miejską organizowaną gminę jako zadanie własne gminy od komunikacji metropolitalnej. Oczywiście samorząd ma możliwość powierzenia organizowania tej komunikacji również związkowi metropolitalnemu. Natomiast połączenia metropolitalne to będzie osobny temat, tak jakby realizowany, organizowany i finansowany z budżetu związku.
0: Wiele pytań mieszkańców dotyczyło kwestii transportu, ale nie tylko. Założeniem metropolii jest zrównoważony rozwój, co oznacza, że Trójmiasto nie ma być faworyzowane kosztem wchodzących w jej skład mniejszych miast czy gmin.
1: Pojawiało się pytanie, a kto za to wszystko zapłaci, czy to będzie kwestia dodatkowych podatków. Nie jest tak, są to środki, które de facto pozostają w naszym obszarze, generowane przez mieszkańców, a które by poszły i zasiliły budżet centralny, a one pozostają. 0,5 miliarda środków docelowo zostanie w obszarze, będą przeznaczane na działalność i transportową, i pozostałą na terenie Związku Metropolitalnego, plus dodatkowy aspekt, że minimum 40% tych środków będzie przeznaczane na tereny poza tak zwanym korem, czyli poza Trójmiastem. Pojawiały się głosy ze strony mieszkańców, obawy, czy nie zostaną zdominowani przez Trójmiasto, przez Gdańsk, przez Gdynię, przez Sopot. Ustawie został zaproponowany mechanizm tak zwanych dwóch kluczy, jeżeli chodzi o głosowanie, który zapewnia, że de facto głos włodarza Tczewa, czy nawet takiej gminy mniejszej, czy na przykład gminy jak Krynica Morska, jest tyle samo ważny, co głos pani prezydent Gdańska. To jest jeden z elementów, bo są dwa czynniki brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czyli minimum 2/5 samorządów muszą się opowiedzieć za daną decyzją, plus kolejny element, że te 2/5 samorządów musi reprezentować ponad połowę populacji obszaru metropolitalnego.
0: W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz wielu samorządowców, w tym przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Marcin Kusowski, burmistrz Pelplina Mirosław Chyła czy burmistrz Skarszew Jacek Pauli. Gospodarzem spotkania był tczewski starosta, który pozytywnie ocenia plany dotyczące metropolii.
4: 61 gmin w metropolii, gdybyśmy byli mało przekonani, to byśmy pewnie nie wstępowali. Jesteśmy od 7 lat w metropolii. Uważam, że tylko same korzyści. Bardzo dużo tematów, które interesują mieszkańców, nawet w tej chwili, na bieżąco. Wykluczenia komunikacyjne, uczelnie wyższe Fahrenheita współpracujące z metropolią. Również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, cyberbezpieczeństwo, klimat. To są te tematy najważniejsze.

0: które w metropolii będą procedowane i mam nadzieję, że z korzyścią dla mieszkańców naszego powiatu i dla całej metropolii.
1: Z zasady targi edukacji i pracy organizowane są po to, by ułatwić młodzieży oraz osobom poszukującym zatrudnienia planowanie ścieżki zawodowej. I to był również główny cel wydarzenia o tym charakterze, które po raz siódmy odbyło się w Bartoszycach. Pierwotnie targi organizowane były w Młodzieżowym Domu Kultury, ale z czasem nie było tam wystarczająco miejsca w stosunku do zainteresowania nimi. Stąd przypomnijmy, wydarzenie przeniesiono do hali sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach, a w tym roku organizator, czyli Powiatowy Urząd Pracy, poszedł o krok dalej.
2: W tym roku już zajęliśmy i lodowisko, i BOSiR. Dzwoniliśmy od czerwca do pracodawców, tu nie ma co ukrywać. Prosiliśmy, zachęcaliśmy, chodziliśmy bezpośrednio. Było warto, jesteśmy zadowoleni z organizacji, jesteśmy zadowoleni z... Może nie widać tego teraz za mną, ale na pewno frekwencja dopisała. Mamy 800 uczniów, mamy 60 wystawców, więc naprawdę logistycznie i wszystko się udało.
1: Stworzono przestrzeń, w której wzajemnie uzupełniała się oferta edukacyjna oraz rynku pracy.
3: Jak dla mnie to są wydarzenia tak naprawdę bardzo fajne, bo dużo osób może sobie znaleźć jakiś kierunek dla siebie lub może jakąś szkołę wybrać. No i dużo fajnych, ciekawych rzeczy jest na pewno, co się dla każdego spodoba.
4: No ogólnie dużo fajnych rzeczy jest, można dużo się dowiedzieć o innych różnych szkołach, na jaki kierunek można pójść.
5: Dzieci często nie wiedzą, gdzie mają iść, do jakiej szkoły, co mają ze sobą począć i to jest dla nich naprawdę bardzo ważne, bo na spokojnie wezmą teraz ulotki, spokojnie sobie w domu przeglądną razem z rodzicami, no i może podejmą jakąś sensowną odpowiedź i decyzję, będą wiedzieć po prostu, gdzie iść.
6: No myślę, że jest potrzeba, dużo młodzieży jest, widzę. Każdy przychodzi, więc myślę, że jak najbardziej zapotrzebowanie jest.
7: Możemy sobie jakby bardziej doświadczyć o pracach, jakie są tutaj. Co możemy, na co pójść najwyżej, jeśli nie mamy jeszcze wybranego kierunku. No może nam po prostu pomóc w wybraniu w swojej przyszłości.
2: Chcemy pokazać uczniom szkół z naszego powiatu, jakie są profesje. Często wiemy, że szkoły mimo swoich działań jakby troszeczkę ograniczają. My jako Urząd Pracy staramy się wychodzić do nich w takiej formie. Staramy się pokazać im, że niekoniecznie muszą iść tak jak wszyscy, mogą zobaczyć różne profesje, mogą zobaczyć różne formy nauki, różne formy pracy i właśnie po to dla nich to organizujemy.
1: Ale targi to też dobra forma promocji rynku pracy i obowiązujących trendów, stąd duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, a obecność każdego z nich podyktowana była różnymi powodami.
8: Szukamy przede wszystkim pracowników, szukamy również oczywiście potencjalnych klientów. Szukamy rozwoju naszego miasta przede wszystkim, żebyśmy troszeczkę się rozwijali, żeby było troszeczkę głośniej o naszych Bartoszycach. Chcielibyśmy również znaleźć nowych franczyzobiorców, bo też szukamy franczyzobiorców, więc troszeczkę osób szukamy.
9: I widzimy taki progres, że to rzemiosło jednak zaczyna trochę odżywać, że młodzi ludzie jednak widzą możliwości w przyszłym zawodzie, w tym, że zawody rzemieślnicze to są zawody, które przynoszą również korzyści materialne i z tego wydaje mi się warto korzystać.
10: Warto uświadamiać uczniów i młode pokolenie, co mogą w przyszłości robić. Tak? My tutaj skupiamy się na zawodach medycznych, nie tylko na fizjoterapii, ale też przedstawiamy alternatywę, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo bądź opiekun medyczny.
11: Chcemy pokazać młodym uczniom jeszcze, jak to wygląda w przyszłości. Są ulotki, które tam mówią o tym właśnie, jak się chodzi na tę pracę, jaka powinna zawarta umowa, jak po kolei powinien wyglądać każdy krok przy zawarciu umowy, czy to o pracę, czy zlecenie, czy każdej innej. Więc dzisiaj na szczęście nie jesteśmy tymi złymi, a tymi dobrymi, którzy radzą, pouczają i dają wskazówki na przyszłość dla tych młodych uczniów, aktualnie uczniów, później pracowników.
1: Targi dają wiele możliwości, bo ostatecznie, korzystając z bezpośredniego kontaktu z pracodawcami czy szkołami w jednym miejscu i z zebranych informacji, mądrze zaplanować ścieżkę rozwoju.
2: Dzięki temu pokazujemy też uczniom, że może coś własnego, może coś wyjść po prostu na krok na ten rynek pracy samodzielnie, żeby nie trzeba było popadać w te jakby powielone schematy rodziców, powielone schematy rodzin. Staramy się trochę wyciągnąć do nich rękę.
1: Form przedstawienia choćby rynku przedsiębiorstw było wiele. Wypełniły one salę Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz teren tak zwanego lodowiska. Była tylko promocja, ale była też aktywna forma prezentacji danej branży. Wystarczyło tylko trochę się tym zainteresować i złapać bakcyla, tak jak do samego wydarzenia.

0: zatrudnienia.
1: No jest jeszcze taka blokada wśród pracodawców, więc z tej strony serdecznie zapraszam już na następne targi.
0: Z roku na rok organizowane z coraz większym rozmachem i możliwościami, tak dla uczniów, jak i potencjalnych pracowników.
2: Jak wygląda cykl życia lasu i dlaczego nasiona są jego najcenniejszym skarbem? Uczniowie jeleniogórskich szkół średnich wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.
3: We wrześniu zrealizowaliśmy wydarzenie edukacyjne pod nazwą Nasiona Skarbiec Przyrody, do którego zaprosiliśmy uczniów szkół średnich z Jeleniej Góry. Zajęcia zostały podzielone na 3 etapy. Na początku była prelekcja, czyli zapoznanie z działalnością banku. Następnie przeszliśmy do rozwiązania karty, czyli rozpoznanie nasion z kilku gatunków drzew leśnych. Później z kolei prowadzenie takie właściwe, czyli zapoznanie z działalnością banku. Przeszliśmy po pracowniach, odwiedziliśmy wyłuszczarnie, przechowanie tradycyjne, przeszliśmy do kriobanku i ostatni etap, leśna gra terenowa, nasiono drzewo na terenie naszego leśnego ogrodu Arboretum.
2: Dla licealistów z klas biologiczno-chemicznych zajęcia były okazją do wyjścia poza schematy i poznania nowoczesnych metod badawczych.
4: Te zajęcia są według mnie budujące, bo jeździmy do różnych miejsc, patrzymy, co ludzie tutaj robią, jak pracują, patrzymy, jakie są ścieżki kariery dla nas po tym profilu biologicznym. Bardzo podobało mi się, jak wyszliśmy tam do pracowni rentgenowskiej i w ogóle pani nam pokazywała, że z tymi nasionami pracują jednak więcej niż tylko je oglądają gdzieś tam pod mikroskopem czy pod lupą. Oczywiście są takie badania prowadzone na tych nasionach głębsze.
5: Widzieliśmy pani w laboratorium na przykład, które badały te nasiona. Pokazywali nam nasiona, które na przykład mają pasożyta w środku, rentgen tych nasion. Widzieliśmy. Myślę, że ta praca jest interesująca, a pracowanie w laboratorium myślę, że wydaje się fajne i ciekawe.
6: Warto zobaczyć, jak to wygląda wszystko w praktyce. Pokazują nam rzeczy, o których większość z osób myślę, że nie miała w ogóle pojęcia, że takie badania się odbywają. I też, żeby ludzie zobaczyli z takiego kierunku, jakie jestem na biochemii na przykład, że można w te rzeczy pójść, bardziej w jakieś nasiona, badania tego typu rzeczy, a nie tylko na przykład na medycynę.
7: Zobaczenie czegoś w praktyce, nie tylko w teorii, w podręczniku, pomaga też zapamiętać. Tak samo jak na przykład podróże, jak ktoś tu gdzieś był i widział, jak coś wygląda, to zapamiętuje to lepiej niż samo przeczytanie czegoś w podręczniku. Nawet do samej matury na przykład w biologii, jak ja chcę pisać, to zobaczenie tego i dowiedzenie się, jak ludzie to wykorzystują w praktyce, nie tylko w podręczniku. Uczenie się samej teorii potrafi być nudne, a jak wiemy, że ktoś tego używa, to ma to jakiś sens.
2: Zajęcia w Leśnym Banku Genów Kostrzyca to także cenne wsparcie dla szkolnego programu nauczania.
8: Jest to żywa nauka, także mają możliwość podotykania, zobaczenia czegoś, co się faktycznie dzieje w terenie, o czymś, co do tej pory mają w książkach czy w podręcznikach do przeczytania. Tutaj jest to na żywo.
9: Tutaj są poprowadzone te zajęcia przez fachowców. Są zgromadzone różne właśnie nasiona, można zobaczyć korę drzew, liście. To wszystko jest bardzo potrzebne, bo tak jak widziałam tutaj na zajęciach, to większość młodzieży na przykład nie zdawała sobie sprawy, że Bóg to Bóg, tak? Dom to dom, Jarząb Pospolity to Jarząb Pospolity, więc takie zajęcia są potrzebne, bardzo dobrze, że one są robione i doceniam bardzo rolę lasów państwowych tutaj właśnie w takiej edukacji przyrodniczej.
2: Ważnym elementem była konfrontacja szkolnej wiedzy z rzeczywistością w terenie.
10: Wyniosłam oczywiście. Opowiadali nam, że dużo mamy teraz terenów zalesionych, w Polsce jest 30%,
11: Na co dzień to się nie przejmujemy tak drzewami, ale myślę, że warto zawsze się doinformować czegoś.
12: Takie zajęcia są potrzebne dla nas, ponieważ uświadamia nam to, jak działać w przyszłości, aby rośliny mogły funkcjonować w porządku i żeby się zajmować takimi roślinami i żeby to nam wszystko tutaj ładnie funkcjonowało i nie poumierało.
3: Uczniowie wykazywali zainteresowanie znacznie większe podczas zajęć warsztatowych. Zadawali mnóstwo pytań. Jestem przekonana, że zaproponowana forma aktywności poszerzy zakres wiedzy leśnej, bo o to tak naprawdę nam chodziło.
2: Celem głównym wydarzenia edukacyjnego była promocja ochrony przyrody prowadzonej w lasach państwowych.
13: Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
14: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły 2 osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
13: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalnością

0: maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwości swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
1: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
0: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Zamieszania w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym ciąg dalszy. Tym razem chodzi o oddział okulistyki. Ma dojść do zmiany na stanowisko kierownika. Dotychczas jest nim doktor nauk medycznych Marzena Anna Krajewska. Spotkało się to z obawami ze strony pacjentów, którzy niepokoją się, jak zmiana na tym stanowisku wpłynie na ich dalsze leczenie. Wielu z nich znajdowało się pod opieką medyczną dr Krajewskiej od kilku czy nawet kilkunastu lat. Pacjenci podkreślają, że poza

0: Samą terapią ważne są także zaufanie do lekarza, poczucie bezpieczeństwa i znajomość ich historii choroby.
1: Dla nas, jako dla pacjentów, to jest w ogóle sytuacja nie do wyjaśnienia, niezrozumiała, jak najlepszy lekarz tego szpitala, tej okulistyki, pracujący tyle lat, mający takie doświadczenie, taką wiedzę, takie stopnie naukowe, tak dobry człowiek, który ona nawet, pani doktor, po godzinach potrafi zadzwonić do pacjenta i powiedzieć, będzie dobrze. Pan dyrektor tego szpitala chce po prostu, żeby nasza pani doktor odeszła. Zmienić ją na kogoś, nie wiem, młodszego. Dobrze, rozumiem, chcę nowego ordynatora, dobrze. Tylko dlaczego pani doktor nie może podawać dalej tych zastrzyków? Nie może dalej być prowadzona w tym programie? Ona jest jednym z najlepszych lekarzy tego szpitala okulistyki w Włocławku, bo ja będąc teraz we wtorek na zastrzyku, to rozmawiałam z pacjentami, którzy są z Płocka, z Gostynina, to jest województwo mazowieckie, z którego przyjeżdżają, bo ponieważ siebie nie mają. Z Wielkopolski przyjeżdżają pacjenci i z tego, co ja wiem, to pani doktor Krajewska jest bardzo uznanym lekarzem, najlepszym dla mnie osobiście i ja nie poddam się żadnemu innemu lekarzowi tego szpitala na zastrzyk po prostu, bo może następny pan ordynator będzie dobrym lekarzem prowadzącym, ale gdzieś za 5 lat, jak będzie miał jakiekolwiek doświadczenie, a nie teraz, świeżo po studiach i po, że tak powiem, specjalizacji, tak? Uważam, wręcz jestem przekonana, że pan dyrektor w obecnej sytuacji to w ogóle nie ma na celu naszego dobra jako pacjentów. Nie wiem, czym się sugeruje, bo szczerze powiedziawszy nie znam go osobiście. Dzwoniłam do niego wielokrotnie do gabinetu, niestety nie uzyskałam rozmowy z nim. Pani sekretarka tylko przekazywała mi ciągle informację, że albo pan dyrektor jest zajęty, jest na spotkaniu, albo że ma akurat teraz inne spotkanie. To po prostu był nieosiągalny, choć ja i tak słyszałam go w tej słuchawce, co mówił do tej sekretarki. Dla mnie to jest skandal, bo osoba na tak wysokim stanowisku to powinna być godna temu, aby stanąć z pacjentami i porozmawiać, tak? Wyjaśnić, bo my, jako pacjenci, ja znam panią doktor 17 lat, ona przez 17 lat ratuje moje oczy i ja dzięki niej widzę. Kiedy byłam w ciąży z moją córką 13 lat temu, to pani doktor była tak cudownym lekarzem i jest nadal, że ona potrafiła do mnie o północy zadzwonić i się zapytać, Ania, jak ty się czujesz? I ja teraz mam słyszeć od pana dyrektora, że chcę ją po prostu usunąć z całego programu. W ogóle nie wiem, czy ten program dalej będzie, bo dla mnie to tam nie ma następnego lekarza kompetentnego na chwilę obecną, z doświadczeniem, z takim stażem pracy i z taką wiedzą przede wszystkim, tak? Więc nie wiem, jak to się rozwinie. Mam ogromną prośbę. Nie tylko ja, ale tutaj na pewno wszyscy pacjenci i my nie prosimy, my żądamy, aby pan dyrektor się zastanowił, czyje dobro jest tutaj najważniejsze, bo on ma zdrowe oczy. Czy chciałby, żeby na przykład pan doktor, pan dyrektor stanął na naszym miejscu i żeby nowy lekarz mu się wkuwał w oko? No jak się nie uda, to trudno powie. Nie, no to jest po prostu jakiś cyrk w Polsce i mam nadzieję, że po prostu dotrzemy do sprawiedliwości i pani doktor zostanie po prostu z nami w tym szpitalu jako ordynator, bo ma konkretne wykształcenie, kompetencje, wiedzę przede wszystkim ogromną.
2: Ja mam retinopatię cukrzycową. To jest takie schorzenie, że w oczach się tworzą nowe naczynia krwionośne, ale one są bardzo słabe. I gdzieś lekko uderzyłem głową, nie widzę, wylew do obu oczu, ślepy jestem jak w kopalni. Jak mnie prowadzili, to no to nic ciekawego. No to jak tego Juranda dosłownie. Tam mnie zostawili, no doktor Krajewska, na oddziale na 2 tygodnie, zastrzyki dożylne, krople co 2 godziny. No i coś tam zacząłem widzieć. Później miałem operację na oba oczy. Mam wszczepione sztuczne soczewki. I widzę, ja przyjechałem samochodem. Ja mam w tej chwili plus 1 dioptrii noszę, więc to jest lekka korekta wzroku tylko. Więc uważam, że to jest najlepszy dowód profesjonalizmu tego lekarza i tego zespołu. I właśnie, jeżeli chodzi o zespół, to rolą każdego menadżera, w tym dyrektora szpitala, może to być dowódca jednostki, każdego menadżera, jest tworzenie zespołu. w całym szpitalu, w poszczególnych

0: działach tak, żeby one funkcjonowały bez zgrzytów. Jeżeli tam są zgrzyty, jest ferment, kwasy, to już jest niedobrze. Ale jeżeli do tego fermentu doprowadza dyrektor, to już jest tragedia. A niestety w tym wypadku doprowadza do tego dyrektor. Niestety, panie dyrektorze, swoim postępowaniem, swoimi decyzjami pan udowadnia, że pan się na to stanowisko po prostu nie nadaje. I najlepiej by było dla pacjentów i dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, żeby pan sam odszedł i już nie robił wstydu sobie i innym. Ja już pomijam, jak ten szpital wygląda naokoło. Parkowanie to jest tragedia. Ludzie niedługo będą do wieńca zdroju samochody ustawiali, a Straż Miejska będzie przyjeżdżała i wlepiała mandaty. Droga dojazdowa czy dojściowa na okulistykę to jest tor przeszkód. To naprawdę nie są wielkie koszty, żeby 50 metrów drogi wylać kawałek asfaltu. Przecież tam ludzie niewidomi i niedowidzący chodzą. Czy dyrektor tego nie widzi? No jak przyjedzie, nie wiem, może służbowy nawet samochodem i się zamknie w gabinecie, no to nie widzi. Ale rolą menadżera jest to, żeby widzieć właśnie. I teraz tak, naprawdę tam jest fajny zespół na tej okulistyce. Ja znam różne oddziały w tym szpitalu i różnie o naszym szpitalu się mówi. I niektóre głosy są niestety, ale zasadne. I tam, gdzie powinny być zmiany, tam ich nie ma. A tam, gdzie nie powinno ich być, tam są.
1: W ubiegłym roku sama dr Krajewska podkreślała, że oddział okulistyczny funkcjonuje prawidłowo i określała go jako najlepszy w regionie.
2: Oddział posiada niezmiennie stałą, stabilną obsadę i nie jest zagrożony brakami kadrowymi. Oddział w pełni wykorzystuje nowo zakupiony sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt, stając się tym samym liderem w rejonie, jeżeli chodzi o oddziały okulistyczne. Oddział rozwija się najlepiej w rejonie, jest tutaj w zasadzie oddziałem modelowym. Mamy najnowocześniejszy sprzęt medyczny, wykonujemy 200 operacji zaćmy rocznie oraz 450 iniekcji w programie lekowym AMD, DME i zakrzepie żyły centralnej siatkówki. Pacjenci trafiają do nas nie tylko z rejonu włocławskiego, ale okolicznych miast, a także z Płocka, czyli z Mazowieckiego.
1: Sprawa dotyczy również samego postępowania konkursowego. Wątpliwości zgłaszane przez pacjentów dotyczą m.in. zmieniających się kryteriów oceny ofert. Chcą wiedzieć, z czego wynikały te zmiany i jakie będą ich konsekwencje. Sprawą interesuje się senator Stanisław Pawlak, który odniósł się do zaistniałej sytuacji.
3: Dlaczego tak poprowadzono ten konkurs w okulistyce, to nie wiem. Ja tylko dopowiem, że na kierowników oddziałów komisję konkursową powołuje dyrektor szpitala i dyrektor prowadzi nadzór nad jej pracą. Natomiast na funkcje dyrektorskie komisję powołuje marszałek w uzgodnieniu czy z wniosku także Rady Społecznej. Więc docierały do mnie informacje w czasie trwania tego postępowania, że prowadzone ono jest tendencyjnie, że jest kilkakroć przerywane, że różne osoby są tam proponowane, ale nie dotychczasowy kierownik oddziału okulistyki z tytułem naukowym, doktora nauk medycznych, gdzie uważałem, że szpitalowi we Włocławku zależy na lekarzach posiadających jak najwyższe kwalifikacje i jak najwyższe wykształcenie. Okazuje się, że 29 nareszcie, po bardzo długim postępowaniu, wydaje mi się, że to było uzależnione od odbycia Rady Społecznej, która była dwa dni wcześniej, żeby nie ogłaszać tego rozstrzygnięcia. Tak nawiasem mówiąc, to Rada Społeczna została zwołana na dzień, w którym obradował Senat. W związku z tym nie mogłem wziąć udziału w tym posiedzeniu, ale widocznie ktoś się bał mojej obecności i raz, że zmieniony został termin, a dwa, że ogłoszenie tego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego właśnie po odbyciu posiedzenia Rady Społecznej, żeby członkowie Rady na ten temat nie mogli się wypowiedzieć in gremio w czasie posiedzeń. Przeczytałem to rozstrzygnięcie i powiem szczerze, że ja go nie rozumiem. Mimo, że starałem się czytać ze zrozumieniem wielokroć. Z kilku powodów. Po pierwsze, że

0: postępowaniu nie wyłoniono kierownika oddziału. Nie wyłoniono zastępców. Natomiast ustalono listę lekarzy z różnych miejscowości, którzy mają pracować w zespole, który został wyłoniony. 1 października po wyjaśnieniach wcześniejszych postanowiłem wystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na ręce pani Haliny Nowickiej, zastępcy dyrektora do spraw medycznych branżowo, z informacją w tej sprawie. Mam ją przed sobą. Dwustronicowe moje wątpliwości w tej kwestii, a napisałem to po wcześniej przeprowadzonej rozmowie telefonicznej i się zorientowałem, że Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Bydgoszczy nic nie wie o tych zmianach na okulistyce i nic nie wie o rozstrzygnięciu tych zmian na okulistyce. Stąd moje wystąpienie.
1: Jak twierdzi senator, problemy na oddziale sięgają jeszcze głębiej i konieczne jest podjęcie działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Lekarze i pielęgniarki, niektórzy z oddziału pod kierownictwem dotychczasowego kierownika poinformowały Radę Społeczną szpitala o głębszych nieprawidłowościach niż ja powiedziałem. Ja to mam w dokumencie zachowane, nie będę tego czytał, bo nie jestem upoważniony, bo to nie mój jest tekst, ale wiem, że ta informacja o nieprawidłowościach w prowadzonym przetargu i formie jego rozstrzygnięcia trafiła również i do wojewody, i do marszałka województwa, i jeszcze do innych adresatów. Zapytał pan redaktor również, czy rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim, czy dokładnie z marszałkiem. Rozmawiałem już w tych sprawach szpitala z dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a w dniu wczorajszym, czyli świeża rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, który również o niczym nie wiedział. Więc na bazie tego stwierdzenia ostatniego mojego mam pytanie, czy pan dyrektor ma taką samodzielność w prowadzeniu szpitala, że nawet organ założycielski w tym nie bierze udziału, nie wie o tym? Czy też pan dyrektor ma taką samodzielność, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje ten szpital i finansuje te usługi także okulistyczne, również o tym nie wie? O tym się przekonamy w odpowiedziach. Pan marszałek mi obiecał, że jutro, to znaczy dzisiaj, zajmie się sprawą i wyjaśni, jak to było przeprowadzone.
1: Pacjenci pytają również o to, czy będą mogli kontynuować leczenie we Wrocławku i czy ewentualne zmiany oznaczają dla nich konieczność szukania pomocy w innych miastach. O wyjaśnienie przyczyn zmian w konkursie, aktualną sytuację kadrową i przyszłość programu lekowego zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala. O stanowisko poprosiliśmy także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu podlega wrocławski szpital. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, wrócimy do sprawy. Zespół szkół samochodowych we Wrocławku był gospodarzem drużynowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach imprezy odbyły się zawody w trzech kategoriach: licealiada, igrzyska młodzieży szkolnej oraz igrzyska dzieci. Pogoda dopisała, a na starcie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich szkół z naszego miasta.
2: Jest wyjątkowo duża frekwencja. Przed chwilą w biegu szkół ponadpodstawowych w kategorii chłopców wystartowało 12 szkół. To jest bardzo dużo. Mamy zgłoszeń w każdej kategorii po kilkanaście i jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet niektóre szkoły wystawiły po 2 sztafety. Im więcej dzieci biega, tym lepiej.
1: Dystans do pokonania zależał od kategorii wiekowej.
2: Każdy biega jedną pętelkę, to jest w zależności od kategorii wiekowej, od 800 do 1200 metrów. My tutaj mamy około 800 metrów, więc wszyscy biegają podobnie. Biega szóstka zawodników i zawodniczek. Każdy po kolei w zespole przekazują sobie pałeczkę. Ostatni dobiegający na metę określa miejsce sztafety. Tak?
3: Część zawodników, którzy biorą udział w dzisiejszej rywalizacji, to zawodnicy Wektry, ale nie wszyscy. Można też dostrzec okiem trenera jakieś nieodkryte młode talenty.
2: Zdecydowanie. Nie tylko zawodnicy Wektry, ale zaobserwowałem już fajnych paru chłopaków. Zobaczymy, jak w tych młodszych kategoriach wiekowych. Na pewno gdzieś tam te ukryte talenty się są.

0: A my będziemy, po to jesteśmy tutaj na tych zawodach, żeby obserwować. I dlatego też my też jako i klub, i szkoła robimy te zawody. Promujemy przy okazji szkołę, żeby ci wszyscy, co będą chcieli przyjść, za chwilę kończą podstawówkę, mogą obejrzeć sobie szkołę, obejrzeć tereny, na jakich, jakimi dysponujemy. No i może coś znajdziemy ciekawego. Tak zawsze. Pod kątem Klaudii Kazimierskiej teraz obserwuję, więc idziemy na fali Klaudii Kazimierskiej.
1: Dosłownie przed chwilą zakończyliśmy biegi w kategorii liceów chłopców. Pierwsze miejsce LMK, drugie gospodarze,
0: Samochodówka.
1: trzecie LZK. Chciałbym zapytać o właśnie samochodówkę, bo tutaj też pan trener uczy. Z tego co wiem, to są chłopaki z pierwszego roku.
0: Tak, to była cała sztafeta składała się z uczniów pierwszej klasy. Tej naszej najnowszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. No i chłopaki już się zaprezentowali z bardzo dobrej strony, zajmując drugie miejsce. A wiem, że w zespole LMK startują nasi zawodnicy w Ekstrosce, także no, fajnie, fajna rywalizacja. No jak na pierwszą klasę, bardzo fajnie się zaprezentowali.
2: Zawodnicy z LMK wygrali z dużą przewagą. Trasa biegu bardzo im się podobała.
3: Przygotowywałem się tak, że w zasadzie to trenuję tutaj w klubie LKS Spektra Wosławek i no mam po prostu treningi i byłem gotowy byłem. No nie musiałem się jakoś za bardzo tutaj do zawodów przygotowywać.
1: A jak sama trasa?
3: Trasa bardzo fajna, taka szybka, no dość wymagająca, bo taki teren jest wymagający, dużo zakrętów i naprawdę mi się podobała.
1: Trawa śliska jeszcze, czy to nie przeszkadzało biegu?
3: No, trochę było to czuć, ale no, szczególnie na zakrętach, ale nie było źle.
4: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawodnikiem Kujawiaka Kowal i pozdrowić wszystkich zawodników wraz z wszystkimi trenerami, którzy mnie tam trenowali. No i przygotowywałem się głównie właśnie tam w klubie i dokładałem czasami jakieś tam treningi biegowe. To trasa była wymagająca, szczególnie na początku można było poczuć, że jest wilgotna trawa i nie przyczepiały się tak buty jak trzeba było, ale daliśmy radę, tak?
1: Przed wami jeszcze wyjazd na kolejny szczebel. Rozumiem, że ekipa będzie przygotowywała się do tych zawodów.
3: No na pewno powalczymy. Mam nadzieję, że uda się zająć wysokie miejsce i damy z siebie wszystko.
4: No jedziemy tam po zwycięstwo, jak zawsze.
1: Duża impreza przełajowa, tradycyjna na terenie zespołu szkół samochodowych. Właśnie ją przebiegłeś. Opowiedz mi, jak trasa, jak się biegło?
5: No, biegły niełatwo na pewno. Trasa w teorii wydawała się dużo łatwiejsza. No, w praktyce nie było aż tak łatwo, ale no, trzeba zaciskać zęby, nie, i biec dalej.
1: Opowiedz mi, jak się przygotowywaliście, bo to sztafeta, do dzisiejszych zawodów?
5: No tam robiliśmy jakieś, wiadomo, poświęcaliśmy godziny WF-ów, żeby przećwiczyć, no i dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
1: Uprawiasz jakiś jeszcze inny sport? Jak mnie zachęcił do uprawiania sportu w ogóle?
5: Gram w piłkę nożną. No i jakbym zachęcił, no myślę, że jest to na pewno dużo zdrowsze niż siedzenie przed komputerem czy siedzenie na telefonie. No ale nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę.
2: Po biegach chłopców przyszła kolej na licealistki. Zawodniczki z Kopernika przygotowywały się do zawodów na stadionie Przylesie. Podkreślały różnice między biegami halowymi a przełajowymi.
6: Na pewno jest bardziej miękko niż na hali. Ale są też górki różne i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo trawa może być mokra i no trzeba po prostu uważać.
7: No jest tutaj, wiadomo, trochę ciężej niż na takiej normalnej, ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze aż to tak źle, bo nie masz tutaj aż tak dużo górek. Chyba będzie dobrze.
2: Bieganie przynosi młodzieży liczne korzyści zdrowotne, fizyczne i psychiczne, wspierając prawidłowy rozwój organizmu w okresie dojrzewania. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólną kondycję organizmu. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Wrocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazany zostanie dokument Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario.
8: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem, w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film. Tym razem w zupełnie innym kierunku podążymy nad ocean słów. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto

0: Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario. Kim był Umberto Eco? No, to włoski intelektualista, filozof, bibliofil, powieściopisarz i publicysta. Napisał wiele artykułów, felietonów, esejów i napisał też książkę, która jest bardzo, bardzo znana, czyli Imię Róży. Był człowiekiem, który przez całe swoje życie kochał książki i to życie podporządkował właśnie miłości do książek. W swoim domu w Mediolanie zgromadził prywatną bibliotekę liczącą ponad 50 tysięcy woluminów. Ten film to jednak nie tylko ten film to ogromna szansa, by wejść do tego niezwykłego labiryntu wiedzy. Reżyser, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, dostał ekskluzywny dostęp do tej kolekcji oraz do prywatnych, rodzinnych archiwów. Ten film to nie jest nudny dokument o zakurzonych półkach. To pełna pasji, humoru i magii, opowieść o pamięci ludzkości, o tym, dlaczego gromadzimy wiedzę i co tak naprawdę książki mówią o nas. Po swoim świecie, z właściwą sobie błyskotliwością i ironią, oprowadzi nas sam Umberto Eco. Jeśli kochają Państwo literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możecie Państwo opuścić. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco we wtorek, 13 października o godzinie 18 do Teatru Impresaryjnego we Włocławku i przeżyjmy tę podróż wspólnie.
1: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliofila, autora m.in. słynnego Imienia Róży. Eco przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminów. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Włocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek 25 września na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn.
2: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
2: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który mam nadzieję niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
1: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we Włocławku zwołano sztab kryzysowy.
3: Prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki, zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno policji, jak i Straży Miejskiej w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania.

0: rowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Wrocławku. W związku z tym no, wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia, potrzebowały rozmowy, no, miały do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
1: Przed nami weekend, jednak za dwa dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych.
0: Dzisiaj o 14:00 w Urzędzie Miasta we Wrocławku odbyło się spotkanie władz miasta właśnie z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych oraz przedstawicielami służb, z policją, ze strażą miejską. I na tym spotkaniu no, były omawiane wszelkie zasady, procedury, działania, które no, mają dać pewien rezultat na działania, które już przed nami, czyli od poniedziałku. Apelujemy o to, żeby zachować spokój, żeby nie dać się porwać pewnym emocjom. Natomiast usprawiedliwione jest również to i mamy tego świadomość, że zarówno uczniowie, rodzice, ale również nauczyciele i pracownicy administracyjni w szkołach no, mają takie obawy i to jest w pełni uzasadnione. Natomiast wiemy też, że tego typu działania najczęściej są skoordynowane, są one zaplanowane właśnie po to, żeby wzbudzić pewne emocje w społeczeństwie. Natomiast no, musimy próbować sobie radzić z tym, żebyśmy nie dali się manipulować. Stąd właśnie oficjalne komunikaty, które przekazujemy do społeczeństwa. Opieramy się również o tym, co otrzymujemy od służb i również takie komunikaty będziemy wysyłać do rodziców właśnie w tonie uspokajającym z rozwiązaniami, które no, w przyszłym tygodniu będą czekały na dzieci w szkołach.
1: Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy.
2: Postanowiliśmy pokazać obiekty po pierwsze etnograficzne zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które no, cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy. One się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym opowiedzieć. No i ułożyliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, a kończymy na ostatnim nabytku. Także układa się to w taką piękną historię. Na w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał. No a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy, no i sztab ludzi, którzy tutaj pracują, wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce. I o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa

0: jubileuszowa.
1: Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie serdecznie również, Ewa.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, dziś porozmawiajmy sobie o takim zjawisku autosugestii. Ile my jesteśmy w stanie sobie wmówić rzeczy, nieszczęść, które nas później, prędzej czy później dopadną, jeśli ciągle o nich myślimy. No, a później troszkę o takich zabobonach, które też są bardziej w naszej głowie niż gdziekolwiek indziej.
1: Tak.
0: Czym jest autosugestia? Bo ona jest wykorzystywana również w terapiach, prawda?
1: Tak,
0: Na czym to
1: jest, jak
0: polega?
1: najbardziej. Autosugestia jest przede wszystkim takim przekierowaniem świadomości na to, co być może jeszcze nie do końca się wydarzyło. Natomiast w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie sobie to wystarczająco dobrze wyobrazić, to nasz mózg zaczyna to odbierać jako coś, co rzeczywiście miało już miejsce, co już znamy, co już się wydarzyło, co poznaliśmy, przez co potem wydaje nam się też często w różnych sytuacjach, jeśli na przykład przemyślimy coś wielokrotnie, albo gdzieś tam siedzi nam w głowie jakaś sytuacja i bardzo często do niej wracamy, choć tak naprawdę jeszcze się nie wydarzyła, bo my dopiero planowaliśmy tą scenę odegrać, to jesteśmy przekonani, że to już było. I to tak naprawdę może być szkodliwe, ale w wielu przypadkach może być też skuteczne, bo jeżeli mamy pierwszy raz w życiu wystąpić przed dużą publicznością i wyobrażamy sobie to 10 razy, że cały

0: cały wykład opowiedzieliśmy, to rzeczywiście potem czujemy się pewniej, bo po prostu mamy poczucie, jakbyśmy już rzeczywiście tam właśnie byli i to robili, i nie jest to nasz pierwszy raz.
1: Dlaczego tak łatwo przychodzi nam wyobrażanie sobie i sugerowanie tego, co złego może nas spotkać, tak? Jedziemy samochodem i myślimy,

0: uwarunkowany, aby wychwytywać przede wszystkim te sygnały, które mogą w jakikolwiek sposób nam zagrażać, po to, abyśmy w razie czego mogli się przed tym bronić. Kiedyś było nam to bardzo intensywnie potrzebne, bo tysiące lat temu tak naprawdę na człowieka czyhało zagrożenie za każdym rogiem, a w zasadzie drzewem, tak? Natomiast dzisiaj już nie do końca tak jest, a jednak to nam po prostu pozostało w dużej mierze i szczególnie kiedy jesteśmy bardziej podatni na takie kwestie, to na przykład może prowadzić również do rozwoju bardzo silnych zaburzeń lękowych, jeżeli przez cały czas wychwytujemy tylko te negatywne sytuacje, wskazówki i jesteśmy przekonani o tym, że ta przyszłość jest dla nas po prostu niebezpieczna.
1: To takie poszukiwanie drugiego dna w każdej sprawie, tak? Czyli dokładnie. My nie jesteśmy w stanie, to też nie ułatwia relacji międzyludzkich, prawda? Bo jeżeli ktoś jest dla nas miły, otwarty, to my szukamy, co on może od nas chcieć, prawda? No przecież nie dokładnie. Może być taki miły. Mhm. To rzutuje na w ogóle komfort całego naszego...
0: A jak dobrze zarabia, to gdzie ukradł?
1: To też stąd się właśnie bierze.
0: Tak.
1: Powiedz, jak nauczyć się tego, żeby odpędzać od siebie tą, jak mówisz, już natura w nas wykształciła pierwszą negatywną myśl, jak przekuwać to w coś pozytywnego, jak sobie projektować te dobre myśli, żeby, no bo jak myślimy o czymś fajnym, to nawet zmieniają się nasze rysy twarzy, my się po prostu mimowolnie uśmiechamy, prawda?
0: Dokładnie. Mało tego, jak się uśmiechamy, to nasz mózg też dostaje taki sygnał od mięśni, że aha, teraz jest ci fajnie, jest ci dobrze i jest ci przyjemnie. W związku z czym rzeczywiście tutaj to ma ogromne znaczenie. Natomiast takim najistotniejszym, pierwszym punktem, który powinniśmy wykonać, kiedy przychodzi do nas jakaś negatywna myśl, jest po prostu jej zauważenie i nazwanie. Aha, pomyślałam w ten sposób, zaczynam nastawiać się negatywnie. Dosłownie po prostu musimy sobie to podkreślić, bo my to wiemy gdzieś tam w głębi, ale póki nasz mózg właśnie nie dostanie takiej jasnej informacji, która będzie się z konkretnego zdania składała, w którym będzie informacja, że ja zauważam, że w tym momencie kierujesz moje myśli w negatywną stronę. Niekoniecznie musi się tak wydarzyć. To będzie nas już ukierunkowywało na to, że nie będziemy tak bez żadnego podważania tego wierzyli w to, że to wszystko się wydarzy albo że rzeczywiście zagraża nam same nieprzyjemne wydarzenia. W związku
1: powiedzieć
0: z tym
1: sobie to na głos?
0: Tak. Można, to... Najlepiej by było powiedzieć sobie to na głos, jeśli mamy taką możliwość, chęć i otwartość, jak najbardziej mówimy na głos, bo to jeszcze lepiej do nas dotrze, jeśli my to usłyszymy, a nie tylko będziemy mieli to w swoich myślach. Także mówimy na głos, podkreślamy, że to nie jest prawdą i że możliwe są również inne scenariusze. Nie chodzi o to, żebyśmy my sobie przekształcali to całkowicie teraz na drugą stronę i opowiadali sobie o tym, że nie, ta nasza podróż to będzie najwspanialsza, a generalnie wszystkie światła będą zielone,
1: tak.
0: Ścieżka
1: nigdzie
0: pusta,
1: patrolu policyjnego.
0: Nigdzie patrolu, a tak naprawdę to wszędzie nawet największe wiejskie ulice będą pięknie oświetlone i zawsze wszystko będziemy widzieć. No wiemy, że nie, ale chodzi tutaj przede wszystkim o to,
1: tak
0: żeby podejść
1: nie okłamujemy
0: nie okłamujemy siebie, nie przekonujemy siebie, że wszystko będzie idealnie, bo nie będzie. Raczej chodzi nam o to, żeby podejść do, złapać się w tym momencie racjonalizacji, żeby myśleć o tym w sposób ani nie za bardzo negatywny, ani nie za bardzo pozytywny. Po prostu podchodzimy do tego tak, jakim to jest. Najlepiej bazujmy na faktach, pytajmy siebie, czy mam jakiś dowód na to, że tak właśnie ma być, no bo jeśli przewiduję, że na pewno zerwą się wszelkie możliwe burze, wichury i nie wiadomo co jeszcze i po prostu moje auto zostanie przygniecione przez drzewo, a jednocześnie spoglądam w pogodę i widzę, że nie ma najmniejszych szans na to, żeby coś tutaj się zerwało takiego w pogodzie, to prawdopodobnie po prostu już za bardzo puściłem wodę fantazji i nakręcam ten mój mózg na to, żeby wyszukiwał tych niebezpieczeństw.
1: Czyli pierwsza rzecz to po prostu racjonalizujemy, mówimy sobie stop, hola, nie panikuj, mózgu mój, najlepiej na głos, to wcale nie jest tak, jak sobie wyobrażasz i
0: próbujesz,
1: za mocno się rozpędzasz, co dalej?
0: Kiedy już powiedzieliśmy sobie, że nie możemy się zapędzać, przede wszystkim nazywając to na głos, zaczynamy przechodzić do racjonalizacji, czyli przedstawiania sobie samemu faktów, wyszukiwania tych aspektów, które przemawiają za tym, że powinno być

0: porządku, tak? Czyli sprawdziłem pogodę, jestem przygotowany na to, co będzie się działo, wiem, gdzie jadę, mam naładowany telefon. Warto też zadać sobie takie pytanie, co może się stać najgorszego? I w tym wypadku najczęściej, kiedy wyobrazimy sobie, co najgorszego może się wydarzyć, okazuje się, że te straszne rzeczy wcale nie są aż tak straszne i jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie na każdą z tych trudności, tak? Bo nawet jeśli zerwie się wichura, mogę się zatrzymać, tak? I nie muszę jechać dalej, bo to moje zdrowie i życie będzie ważniejsze. Więc jesteśmy w stanie znaleźć na wszystko rozwiązanie, ale musimy sobie zadać pytanie właśnie, czy jestem przygotowany? Jeśli tak, mogę czuć się bezpiecznie, czy jestem też gotowy na wszelkie ewentualności, które mogą się wydarzyć i gotowy na to, żeby po prostu się nie narażać.
1: A powiedz, czy my się rodzimy z taką właśnie, ten nasz mózg od narodzin już pracuje, szukając dookoła niebezpieczeństw, bo ja mam wrażenie, że wręcz odwrotnie, że nie. Dzieci do pewnego wieku, przez to, że mówimy często, że one nie mają jeszcze wyobraźni, czyli nie projektują tego, co się może wydarzyć, nie widzą żadnych zagrożeń, są w ogromnym niebezpieczeństwie i bez uwagi dorosłych, no o wypadek jest bardzo prosto.
0: Tak, zostaje to w nas rzeczywiście i jest od samego początku. Natomiast może wyglądać w początkowych fazach tak, jakby tego nie było, ale zwróćmy uwagę na to, że tak, dziecko rzeczywiście będzie wspinało się na meble, ale co robi, kiedy ma pół roku, a mama chce wyjść z domu? Płacze, nie pozwala, pojawia się lęk separacyjny i tak naprawdę tutaj to jest właśnie ta reakcja tego negatywnego nastawienia, bo czy szafa na mnie spadnie, czy nie, to tak nie do końca jestem pewien, ale że jak mama zniknie, to będzie źle, to ja doskonale wiem, że skoro ona jest przy mnie i jest tym moim opiekunem całodziennym, całodobowym w zasadzie, a nagle ma jej zaraz nie być, no to to jest niebezpieczne i to klei nam się z tą naszą historią sprzed tysięcy lat, kiedy również dzieci przez cały czas były przy rodzicu tak naprawdę takie małe, więc te aspekty nam zostają, no pewne rzeczy może są trochę niedopracowane przez ewolucję i tam, gdzie warto by było, żeby dziecko jednak uważało i wiedziało, że przebiegając przez ulicę, wspinając się na meble i dotykając gorącego garnka czy ognia po prostu, może się coś zadziać, to rzeczywiście tutaj czasami tego brakuje. Może dlatego, że tych garnków, mebli i innych nie było te tysiące lat temu i nasz mózg nie przyjął tego w ten sposób jako zagrożenie. To
1: wróćmy jeszcze do tej takiego sugerowania sobie, no właśnie, a jak z tymi przesądami, zabobonami, no bo to też jest jakaś sugestia, prawda? Nie pomyślelibyśmy, że może nas spotkać nieszczęście, nie zwrócilibyśmy uwagi na to, że przechodzimy pod połączonym słupem w literę A, gdybyśmy gdzieś tam nie słyszeli, słuchaj, jak tam przejdziesz, to będzie 7 lat nieszczęścia. To samo ze zbitym lustrem i tak dalej. W zasadzie nie ma żadnych takich namacalnych dowodów naukowych na to, że faktycznie tak się zadzieje, jeśli to lustro się potłucze. Niemniej jednak każdy drży. I jak już się stłucze, to tylko czeka, kiedy to nieszczęście się wydarzy.
0: Dokładnie, zdecydowanie tak. I to wynika po części trochę z takich przekazów rodzinnych najczęściej i tego, że po prostu nasi dziadkowie, babcie przekazywali nam takie informacje, bazując też na tym, że kiedy ja tak zrobiłam, to właśnie tak się wydarzyło i miałam takie nieszczęścia i to było to i to i to i to wszystko wynikało właśnie na pewno z tego. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ponownie, nasz mózg nie lubi braku odpowiedzi, nie lubi niedomknięcia jakichś sytuacji, a więc jeżeli coś się wydarza i nie ma bardzo racjonalnego wyjaśnienia, to zaczynamy szukać takich, które są nieco mniej racjonalne, ale są w stanie to wyjaśnić. I wtedy właśnie to zbite lustro może nam przyjść z pomocą, jeżeli nie mam żadnego innego wyjaśnienia na to, że straciłam pracę, ktoś potrącił mnie na pasach, a do tego rozchorowałam się 5 razy w ostatnim miesiącu i jeszcze wydarzyły się inne nieprzyjemne rzeczy i nie mam na to wszystko racjonalnego wyjaśnienia, to ten czarny kot, który przebiegł mi miesiąc temu przed autem, będzie świetnym wyjaśnieniem. Nasz mózg łatwo to przyjmie. To jest taki łatwy kąsek dla naszego mózgu.
1: My szukamy

0: tak naprawdę trochę odpowiedzialnego za te nasze nieszczęścia, czegoś, kogoś, żeby nam było trochę lżej to
1: Żeby nam
0: przeżyć.
1: było
0: Tak,
1: lżej,
0: dobrze
1: zdecydowanie. Tak,
0: zrozumiałam.
1: dokładnie
0: Wtedy
1: tak.
0: jest nam łatwiej, jeżeli wiemy, właśnie znamy tą
1: Jeżeli mamy
0: odpowiedź.
1: wyjaśnienie, a z drugiej strony też może to przeradzać się właśnie w takie przygotowywanie się jakby, tak? Bo jeśli znowu przebiegnie mi ten czarny kot, nie mam na to wpływu, bo jeszcze pod drabiną mogę przejść albo nie, ale z kotem no to najwyżej przebiegnie, no to już przynajmniej jestem przygotowany na to, że teraz wydarzy się coś złego. I ponownie tutaj szybko znajdziemy sobie dowód, no bo prędzej czy później zdarzy się. Nie mówimy tutaj, że musi się wydarzyć jakaś tragedia, ale możesz zapomnieć portfela z domu albo się potknąć,
0: Przewrócić.
1: cokolwiek, tak? No i już mamy wtedy, aha, dobra, teraz już
0: Wszystko
1: odpuszczone, już się
0: jasne.
1: przewróciłem, już mamy historię z kotem odhaczoną, mogę żyć do następnego kota spokojnie.
0: Do następnego kota spokojnie. No, ta nasza siła tej sugestii jest ogromna. A powiedz jeszcze w takim razie, czy my jesteśmy w stanie, i ponawiam to pytanie, jak ćwiczyć, żeby odwrócić tak w takim codziennym życiu maksymalnie w naszej codzienności, żeby pozytywnie myśleć, żeby zaczynać dzień od pakowania siebie takim dobrymi emocjami, dobrymi myślami i żeby to nam weszło tak w naturę i żeby ten mózg pierwotnych tych instynktów zaprzestał, bo my byśmy wyprzedzali i byłoby nam chyba lepiej, prawda?
1: Pewnie byłoby nam lepiej, ale jest to bardzo silny automat, w związku z czym my sami musimy wykształcić w sobie podobnie silny automat. I
0: A jest to
1: tutaj
0: możliwe w ogóle?
1: jest to możliwe przy bardzo intensywnej i świadomej pracy. Natomiast wtedy musimy rzeczywiście tutaj skoncentrować się na takich pozytywnych afirmacjach, które będą dla nas, no powiedziałabym, taką nauką trochę jak tabliczka mnożenia, tak długo jak rzeczywiście nie będziemy w tym biegli, że wstajemy rano i mówimy sobie dobre rzeczy, a nie złe, tak długo musimy to powtarzać. Żeby troszeczkę ograć naszą naturę, warto też próbować, kiedy pojawi nam się jedna negatywna myśl, szukać co najmniej dwóch pozytywnych rozwiązań tej sytuacji, czy pozytywnych, bardziej pozytywnych myśli na temat, który przyszedł nam do głowy, tak żeby pokazać też naszemu mózgowi po prostu, że na tych negatywnych kwestiach się nie kończy, że jeżeli już pojawiła się negatywna myśl, muszę znaleźć również pozytywną, a więc nie pozwalam ci tak po prostu biec sobie w tę twoją negatywną naturę, tylko stawiam ci jakiś opór i musisz ze mną współpracować. Ja chcę myśleć pozytywnie, także będziemy myśleć pozytywnie.
0: I na koniec jeszcze zapytam, czemu te wszystkie czarne myśli i to wszystko, o czym nawet nie myśleliśmy w ciągu dnia, pojawia się najczęściej wieczorem przed snem, po prostu galopujące myśli i zwykle o nierozwiązanych kłopotach. Nie skupiamy się na tym, że to fajny dzień był, chociaż rano jeszcze myśleliśmy, o, to nam się udało, to, a wieczorem, ojej, tego jeszcze i tego jeszcze nie zdążyliśmy. Ta pora dnia i ten moment sprzyja.
1: Jest taka magiczna, rzeczywiście, ale wyjaśnienie jest dosyć proste. Wieczór to jest najczęściej ten moment, kiedy już jest cicho, spokojnie, nikt do nas nic nie mówi. Mamy ten czas, chwilę, sam na sam ze sobą i jeśli w naszej głowie krąży przede wszystkim mnóstwo właśnie takich negatywnych myśli, to one wtedy właśnie do nas przyjdą, bo w ciągu dnia nie do końca był na to czas, miejsce. Nasze negatywne myśli potrzebują też dużo tego miejsca. Więc jeżeli my ciągle coś robimy i tylko przeleci nam to przez głowę, a nie zostanie jakby tak podlane jak kwiatek, który już usycha, to to po prostu ucieka. Natomiast jeśli my wieczorem jesteśmy już w łóżku, mamy czas na to, możemy poświęcić temu chwilę, to my tak naprawdę to pielęgnujemy po prostu i podlewamy te nasze kwiatki negatywnych myśli. Więc w takich momentach też warto odnieść się właśnie do takich technik, które są proste, a bardzo skuteczne. Na początek przede wszystkim nie ucinamy tych myśli od razu, tylko dajemy sobie taką chwilę, żeby rzeczywiście przez powiedzmy 5 minut pomyśleć o tym, jeśli znajdę rozwiązanie, to okej, jeśli nie znajdę, i tak przestaję o tym myśleć. A następnie wyobrażam sobie, że ta moja negatywna myśl to jest jakiś odjeżdżający pociąg, autobus, odpływający balon, cokolwiek. I odsyłam tak długo, aż rzeczywiście zrozumie, że ma odjechać.

0: jechać i nie wracać do mnie już dzisiaj.
1: To taka dobra metoda, takie powiedzenie Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro, prawda, na
0: Tak.
1: wszystkie nieszczęścia. I okazywało
0: Dokładnie.
1: się, że poranek przynosi rozwiązania. Może to warto właśnie tak. Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, psycholog Ewa Witkowska-Malinowska była moim i Państwa gościem. Do zobaczenia za tydzień w piątek. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Zamieszania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ciąg dalszy. Tym razem chodzi o oddział okulistyki. Ma dojść do zmiany na stanowisku kierownika. Dotychczas jest nim doktor nauk medycznych Marzena Anna Krajewska. Spotkało się to z obawami ze strony pacjentów, którzy niepokoją się, jak zmiana na tym stanowisku wpłynie na ich dalsze leczenie. Wielu z nich znajdowało się pod opieką medyczną dr Krajewskiej od kilku czy nawet kilkunastu lat. Pacjenci podkreślają, że poza samą terapią ważne są także zaufanie do lekarza, poczucie bezpieczeństwa i znajomość ich historii choroby.
1: Dla nas, jako dla pacjentów, to jest w ogóle sytuacja nie do wyjaśnienia, niezrozumiała, jak najlepszy lekarz tego szpitala, tej okulistyki, pracujący tyle lat, mający takie doświadczenie, taką wiedzę, takie stopnie naukowe,

0: naukowe, tak dobry człowiek, który ona nawet, pani doktor, po godzinach potrafi zadzwonić do pacjenta i powiedzieć, będzie dobrze. Pan dyrektor tego szpitala chce po prostu, żeby naszą pani doktor odeszła. Zmienić ją na kogoś, nie wiem, młodszego. Dobrze, rozumiem. Chce nowego ordynatora. Dobrze. Tylko dlaczego pani doktor nie może podawać dalej tych zastrzyków? Nie może dalej być prowadzona w tym programie? Ona jest jednym z najlepszych lekarzy tego szpitala okulistyki w Włocławku, bo ja będąc teraz we wtorek na zastrzyku, to rozmawiałam z pacjentami, którzy są z Płocka, z Gostynina, to jest województwo mazowieckie, z którego przyjeżdżają, bo ponieważ
1: Wielkopolska.
0: u siebie nie mają. Z Wielkopolski przyjeżdżają pacjenci, i z tego, co ja wiem, to pani doktor Krajewska jest bardzo uznanym lekarzem, najlepszym dla mnie osobiście, i ja nie poddam się żadnemu innemu lekarzowi tego szpitala na zastrzyk po prostu, bo może następny pan ordynator będzie dobrym lekarzem prowadzącym, ale gdzieś za 5 lat, jak będzie miał jakiekolwiek doświadczenie, a nie teraz, świeżo po studiach i po, że tak powiem,
1: Średnią praktykę tylko.
0: specjalizacji, tak? Uważam, wręcz jestem przekonana, że pan dyrektor w obecnej sytuacji to w ogóle nie ma na celu naszego dobra jako pacjentów. Nie wiem, czym się sugeruje, bo szczerze powiedziawszy, nie znam go osobiście. Dzwoniłam do niego wielokrotnie do gabinetu, niestety nie uzyskałam rozmowy z nim. Pani sekretarka tylko przekazywała mi ciągle informację, że albo pan dyrektor jest zajęty, jest na spotkaniu, albo że ma akurat teraz inne spotkanie. No po prostu był nieosiągalny, choć ja i tak słyszałam go w tej słuchawce, co mówił do tej sekretarki. Dla mnie to jest skandal, bo osoba na tak wysokim stanowisku to powinna być godna temu, aby stanąć z pacjentami i porozmawiać, tak? Wyjaśnić, bo my, jako pacjenci, ja znam panią doktor 17 lat. Ona przez 17 lat ratuje moje oczy i ja dzięki niej widzę. Kiedy byłam w ciąży z moją córką 13 lat temu, to pani doktor była tak cudownym lekarzem i jest nadal, że ona potrafiła do mnie o północy zadzwonić i się zapytać: Ania, jak ty się czujesz? I ja teraz mam słyszeć od pana dyrektora, że chcę ją po prostu usunąć z całego programu. W ogóle nie wiem, czy ten program dalej będzie, bo dla mnie to tam nie ma następnego lekarza kompetentnego na chwilę obecną, z doświadczeniem, z takim stażem pracy i z taką wiedzą przede wszystkim, tak? Więc nie wiem, jak to się rozwinie. Mam ogromną prośbę. Nie tylko ja, ale tutaj na pewno
1: Wszyscy
0: wszyscy pacjenci,
1: jeszcze mnie
0: i my
1: czekają.
0: nie prosimy, my żądamy, aby pan dyrektor się zastanowił, czyje dobro jest tutaj najważniejsze, bo on ma zdrowe oczy. Czy
1: No
0: chciałby, żeby na
1: właśnie.
0: przykład pan doktor, pan dyrektor stanął na naszym miejscu i żeby nowy lekarz mu się wkuwał w oko? No jak się nie uda, to trudno powie. Nie, no to jest po prostu jakiś cyrk w Polsce i mam nadzieję, że po prostu dotrzemy do sprawiedliwości i pani doktor zostanie po prostu z nami w tym szpitalu jako ordynator, bo ma konkretne wykształcenie, kompetencje, wiedzę przede wszystkim ogromną.
2: Ja mam retinopatię cukrzycową. To jest takie schorzenie, że w oczach się tworzą nowe naczynia krwionośne, ale one są bardzo słabe. I gdzieś lekko uderzyłem głową, nie widzę, wylew do obu oczu. Ślepy jestem jak w kopalni. Jak mnie prowadzili, to no to nic ciekawego. No to jak tego Juranda dosłownie. Tam mnie zostawili, no doktor Krajewska, na oddziale na 2 tygodnie. Zastrzyki dożylne, krople co 2 godziny. No i coś tam zacząłem widzieć. Później miałem operację na oba oczy. Mam wszczepione sztuczne soczewki. I widzę. Ja przyjechałem samochodem. Ja mam w tej chwili plus jeden dioptrii noszę, więc to jest lekka korekta wzroku tylko. Więc uważam, że to jest najlepszy dowód profesjonalizmu tego lekarza i tego zespołu. I właśnie, jeżeli chodzi o zespół, to rolą każdego menadżera, w tym dyrektora szpitala, może to być dowódca jednostki, każdego menadżera, jest tworzenie zespołu. W całym szpitalu, w poszczególnych oddziałach, tak, żeby one funkcjonowały bez zgrzytów. Jeżeli tam są zgrzyty, jest ferment, kwasy, to już jest niedobrze. Ale jeżeli do tego fermentu doprowadza dyrektor, to już jest tragedia. A niestety w tym wypadku doprowadza do tego dyrektor. I niestety, panie dyrektorze, swoim postępowaniem, swoimi decyzjami.

0: decyzjami, pan udowadnia, że pan się na to stanowisko po prostu nie nadaje. I najlepiej by było dla pacjentów i dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, żeby pan sam odszedł i już nie robił wstydu sobie i innym. Ja już pomijam, jak ten szpital wygląda naokoło. Parkowanie to jest tragedia. Ludzie niedługo będą do wieńca zdroju samochody ustawiali, a Straż Miejska będzie przyjeżdżała i wlepiała mandaty. Droga dojazdowa czy dojściowa na okulistykę to jest tor przeszkód. To naprawdę nie są wielkie koszty, żeby 50 metrów drogi wylać kawałek asfaltu. Przecież tam ludzie niewidomi i niedowidzący chodzą. Czy dyrektor tego nie widzi? No jak przyjedzie, nie wiem, może służbowy nawet samochodem i się zamknie w gabinecie, no to nie widzi. Ale rolą menadżera jest to, żeby widzieć właśnie. I teraz tak, naprawdę tam jest fajny zespół na tej okulistyce. Ja znam różne oddziały w tym szpitalu i różnie o naszym szpitalu się mówi. I niektóre głosy są niestety, ale zasadne. I tam, gdzie powinny być zmiany, tam ich nie ma. A tam, gdzie nie powinno ich być, tam są.
1: W ubiegłym roku sama dr Krajewska podkreślała, że oddział okulistyczny funkcjonuje prawidłowo i określała go jako najlepszy w regionie.
2: Oddział posiada niezmiennie stałą, stabilną obsadę i nie jest zagrożony brakami kadrowymi. Oddział w pełni wykorzystuje nowo zakupiony sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt, stając się tym samym liderem w rejonie, jeżeli chodzi o oddziały okulistyczne. Oddział rozwija się najlepiej w rejonie, jest tutaj w zasadzie oddziałem modelowym. Mamy najnowocześniejszy sprzęt medyczny, wykonujemy 200 operacji zaćmy rocznie oraz 450 iniekcji w programie lekowym AMD, DME i zakrzepie żyły centralnej siatkówki. Pacjenci trafiają do nas nie tylko z rejonu włocławskiego, ale okolicznych miast, a także z Płocka, czyli z Mazowieckiego.
1: Sprawa dotyczy również samego postępowania konkursowego. Wątpliwości zgłaszane przez pacjentów dotyczą m.in. zmieniających się kryteriów oceny ofert. Chcą wiedzieć, z czego wynikały te zmiany i jakie będą ich konsekwencje. Sprawą interesuje się senator Stanisław Pawlak, który odniósł się do zaistniałej sytuacji.
3: Dlaczego tak poprowadzono ten konkurs w okulistyce, to nie wiem. Ja tylko dopowiem, że na kierowników oddziałów komisję konkursową powołuje dyrektor szpitala i dyrektor prowadzi nadzór nad jej pracą. Natomiast na funkcje dyrektorskie komisję powołuje marszałek w uzgodnieniu czy z wniosku także Rady Społecznej. Więc docierały do mnie informacje w czasie trwania tego postępowania, że prowadzone ono jest tendencyjnie, że jest kilkakroć przerywane, że różne osoby są tam proponowane, ale nie dotychczasowy kierownik oddziału okulistyki z tytułem naukowym, doktora nauk medycznych, gdzie uważałem, że szpitalowi we Włocławku zależy na lekarzach posiadających jak najwyższe kwalifikacje i jak najwyższe wykształcenie. Okazuje się, że 29 nareszcie po bardzo długim postępowaniu. Wydaje mi się, że to było uzależnione od odbycia Rady Społecznej, która była dwa dni wcześniej, żeby nie ogłaszać tego rozstrzygnięcia. Tak nawiasem mówiąc, to Rada Społeczna została zwołana na dzień, w którym obradował Senat. W związku z tym nie mogłem wziąć udziału w tym posiedzeniu, ale widocznie ktoś się bał mojej obecności i raz, że zmieniony został termin, a dwa, że ogłoszenie tego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego właśnie po odbyciu posiedzenia Rady Społecznej, żeby członkowie Rady na ten temat nie mogli się wypowiedzieć in gremio w czasie posiedzeń. Przeczytałem to rozstrzygnięcie i powiem szczerze, że ja go nie rozumiem, mimo że starałem się czytać ze zrozumieniem wielokroć, z kilku powodów. Po pierwsze, że w tym postępowaniu nie wyłoniono kierownika oddziału. Nie wyłoniono zastępców. Natomiast ustalono listę lekarzy z różnych miejscowości, którzy mają pracować w zespole, który został wyłoniony.

0: 1 października. Po wyjaśnieniach wcześniejszych postanowiłem wystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na ręce pani Haliny Nowickiej, zastępcy dyrektora do spraw medycznych branżowo, z informacją w tej sprawie. Mam ją przed sobą. Dwustronicowe moje wątpliwości w tej kwestii, a napisałem to po wcześniej przeprowadzonej rozmowie telefonicznej i się zorientowałem, że Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Bydgoszczy nic nie wie o tych zmianach na okulistyce i nic nie wie o rozstrzygnięciu tych zmian na okulistyce. Stąd moje wystąpienie.
1: Jak twierdzi senator, problemy na oddziale sięgają jeszcze głębiej i konieczne jest podjęcie działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Lekarze i pielęgniarki, niektórzy z oddziału, pod kierownictwem dotychczasowego kierownika poinformowały Radę Społeczną szpitala o głębszych nieprawidłowościach niż ja powiedziałem. Ja to mam w dokumencie zachowane, nie będę tego czytał, bo nie jestem upoważniony, bo to nie mój jest tekst, ale wiem, że ta informacja o nieprawidłowościach w prowadzonym przetargu i formie jego rozstrzygnięcia trafiła również i do wojewody, i do marszałka województwa, i jeszcze do innych adresatów. Zapytał pan redaktor również, czy rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim, czy dokładnie z marszałkiem. Rozmawiałem już w tych sprawach szpitala z dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a w dniu wczorajszym, czyli świeża rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, który również o niczym nie wiedział. Więc na bazie tego stwierdzenia ostatniego mojego mam pytanie, czy pan dyrektor ma taką samodzielność w prowadzeniu szpitala, że nawet organ założycielski w tym nie bierze udziału, nie wie o tym? Czy też pan dyrektor ma taką samodzielność, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje ten szpital i finansuje te usługi także okulistyczne, również o tym nie wie? O tym się przekonamy w odpowiedziach. Pan marszałek mi obiecał, że jutro, to znaczy dzisiaj, zajmie się sprawą i wyjaśni, jak to było przeprowadzone.
1: Pacjenci pytają również o to, czy będą mogli kontynuować leczenie we Wrocławku i czy ewentualne zmiany oznaczają dla nich konieczność szukania pomocy w innych miastach. O wyjaśnienie przyczyn zmian w konkursie, aktualną sytuację kadrową i przyszłość programu lekowego zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala. O stanowisko poprosiliśmy także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu podlega wrocławski szpital. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, wrócimy do sprawy. Zespół szkół samochodowych we Wrocławku był gospodarzem drużynowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach imprezy odbyły się zawody w trzech kategoriach: licealiada, igrzyska młodzieży szkolnej oraz igrzyska dzieci. Pogoda dopisała, a na starcie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich szkół z naszego miasta.
2: Jest wyjątkowo duża frekwencja. Przed chwilą w biegu szkół ponadpodstawowych w kategorii chłopców wystartowało 12 szkół. To jest bardzo dużo. Mamy zgłoszeń w każdej kategorii po kilkanaście i jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet niektóre szkoły wystawiły po dwie sztafety. Im więcej dzieci biega, tym lepiej.
1: Dystans do pokonania zależał od kategorii wiekowej.
2: Każdy biega jedną pętelkę, to jest w zależności od kategorii wiekowej, od 800 do 1200 metrów. My tutaj mamy około 800 metrów, więc wszyscy biegają podobnie. Biega szóstka zawodników i zawodniczek. Każdy po kolei w zespole przekazują sobie pałeczkę. Ostatni dobiegający na metę określa miejsce sztafety. Tak?
3: Część zawodników, którzy biorą udział w dzisiejszej rywalizacji, to zawodnicy Wektry, ale nie wszyscy. Można też dostrzec okiem trenera jakieś nieodkryte młode talenty.
2: Zdecydowanie. Nie tylko zawodnicy Wektry, ale zaobserwowałem już fajnych paru chłopaków. Zobaczymy, jak w tych młodszych kategoriach wiekowych. Na pewno gdzieś tam te ukryte talenty się są, a my będziemy, po to jesteśmy tutaj na tych zawodach, żeby obserwować. I dlatego też my też jako i klub, i szkoła robimy te zawody. Promujemy przy okazji szkołę, żeby ci wszyscy, co będą chcieli przyjść, za chwilę kończą podstawówkę, mogą obejrzeć sobie szkołę, obejrzeć tereny, na jakimi dysponujemy. No i

0: Może coś znajdziemy ciekawego. Tak zawsze pod kątem Klaudii Kazimierskiej teraz obserwujemy, więc idziemy na fali Klaudii Kazimierskiej.
1: Dosłownie przed chwilą zakończyliśmy biegi w kategorii liceów chłopców. Pierwsze miejsce LMK, drugie gospodarze, trzecie LZK. Chciałbym zapytać o właśnie samochodówkę, bo tutaj też pan trener uczy. Z tego co wiem, to są chłopaki z pierwszego roku.
0: Tak, to była cała sztafeta składała się z uczniów pierwszej klasy, tej naszej najnowszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. No i chłopaki już się zaprezentowali z bardzo dobrej strony, zajmując drugie miejsce. A wiem, że w zespole LMK startują nasi zawodnicy wiektrowscy, także no, fajnie, fajna rywalizacja. No jak na pierwszą klasę, bardzo fajnie się zaprezentowali.
2: Zawodnicy z LMK wygrali z dużą przewagą. Trasa biegu bardzo im się podobała.
3: Przygotowywałem się tak, że w zasadzie to trenuję tutaj w klubie LKS Wektra Wasławek i no mam po prostu treningi i byłem gotowy byłem. No nie musiałem się jakoś za bardzo tutaj do zawodów przygotowywać.
1: A jak sama trasa?
3: Trasa bardzo fajna. Taka szybka, no dość wymagająca, bo taki teren jest wymagający, dużo zakrętów i naprawdę mi się podobała.
1: Trawa śliska jeszcze, czy to nie przeszkadzało biegu?
3: No trochę było to czuć, ale no, szczególnie na zakrętach, ale nie było źle.
4: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawodnikiem Kujawiaka Kowal i pozdrowić wszystkich zawodników wraz z wszystkimi trenerami, którzy mnie tam trenowali. No i przygotowywałem się głównie właśnie tam w klubie. I dokładałem czasami jakieś tam treningi biegowe. To trasa była wymagająca, szczególnie na początku można było poczuć, że jest wilgotna trawa i nie przyczepiały się tak buty jak trzeba było, ale daliśmy radę, tak?
1: Przed wami jeszcze wyjazd na kolejny szczebel. Rozumiem, że ekipa będzie przygotowywała się do tych zawodów.
3: No na pewno powalczymy, mam nadzieję, że uda się zająć wysokie miejsce i damy z siebie wszystko.
4: No jedziemy tam po zwycięstwo, jak zawsze.
1: Duża impreza przełajowa, tradycyjna na terenie zespołu szkół samochodowych. Właśnie ją przebiegłeś. Opowiedz mi, jak trasa, jak się biegło?
5: No, biegło niełatwo na pewno. Trasa w teorii wydawała się dużo łatwiejsza. No, w praktyce nie było aż tak łatwo, ale no, trzeba zaciskać zęby, nie? I biec dalej.
1: Opowiedz mi, jak się przygotowałeś do, przygotowywaliście, bo to sztafeta, do dzisiejszych zawodów?
5: No tam robiliśmy jakieś, wiadomo, poświęcaliśmy godziny WF-ów, żeby przećwiczyć, no i dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
1: Uprawiasz jakiś jeszcze inny sport? Jak mnie zachęcił do uprawiania sportu w ogóle?
5: Uprawiam, gram w piłkę nożną, no i jakbym zachęcił, no myślę, że jest to na pewno dużo zdrowsze niż siedzenie przed komputerem czy siedzenie na telefonie. No ale nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę.
2: Po biegach chłopców przyszła kolejna licealistki. Zawodniczki z Kopernika przygotowywały się do zawodów na stadionie przy lesie. Podkreślały różnice między biegami halowymi a przełajowymi.
6: Na pewno jest bardziej miękko niż na hali, ale są też górki różne i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo trawa może być mokra i no trzeba po prostu uważać.
7: No jest tutaj, wiadomo, trochę ciężej niż na takiej normalnej, ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze aż to tak źle, bo nie masz tutaj aż tak dużo górek. Chyba będzie dobrze.
2: Bieganie przynosi młodzieży liczne korzyści zdrowotne, fizyczne i psychiczne, wspierając prawidłowy rozwój organizmu w okresie dojrzewania. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólną kondycję organizmu. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Wrocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazany zostanie dokument Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario.
8: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film. Tym razem w zupełnie innym kierunku podążymy nad ocean słów. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario. Kim był Umberto Eco? No, to włoski intelektualista, filozof, bibliofil, powieściopisarz i publicysta. Napisał wiele artykułów, felietonów, esejów i napisał też książkę, która jest bardzo, bardzo znana, czyli

0: mieli imię Róży. Był człowiekiem, który przez całe swoje życie kochał książki i to życie podporządkował właśnie miłości do książek. W swoim domu w Mediolanie zgromadził prywatną bibliotekę liczącą ponad 50 tysięcy woluminów. Ten film to jednak nie tylko ten film to ogromna szansa, by wejść do tego niezwykłego labiryntu wiedzy. Reżyser, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, dostał ekskluzywny dostęp do tej kolekcji oraz do prywatnych, rodzinnych archiwów. Ten film to nie jest nudny dokument o zakurzonych półkach. To pełna pasji, humoru i magii, opowieść o pamięci ludzkości, o tym, dlaczego gromadzimy wiedzę i co tak naprawdę książki mówią o nas. Po swoim świecie, z właściwą sobie błyskotliwością i ironią, oprowadzi nas sam Umberto Eco. Jeśli kochają Państwo literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możecie Państwo opuścić. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco we wtorek, 13 października o godzinie 18 do Teatru Impresaryjnego we Włocławku i przeżyjmy tę podróż wspólnie.
1: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliofila, autora m.in. słynnego imienia Róży. Eco przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminów. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Włocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek, 25 września, na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn.
2: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
2: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który mam nadzieję niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
1: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we Włocławku zwołano sztab kryzysowy.
3: Prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki, zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Wrocławku. W związku z tym, no, wszystkie dzieci, które potrzebowały

0: wsparcia, potrzebowały rozmowy, no miały do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
1: Przed nami weekend, jednak za dwa dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych.
0: Dzisiaj o 14:00 w Urzędzie Miasta we Włocławku odbyło się spotkanie władz miasta właśnie z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych oraz przedstawicielami służb, z policją, ze strażą miejską. I na tym spotkaniu no, były omawiane wszelkie zasady, procedury, działania, które no, mają dać pewien rezultat na działania, które już przed nami, czyli od poniedziałku. Apelujemy o to, żeby zachować spokój, żeby nie dać się porwać pewnym emocjom. Natomiast usprawiedliwione jest również to i mamy tego świadomość, że zarówno uczniowie, rodzice, ale również nauczyciele i pracownicy administracyjni w szkołach no mają takie obawy i to jest w pełni uzasadnione. Natomiast wiemy też, że tego typu działania najczęściej są skoordynowane, są one zaplanowane właśnie po to, żeby wzbudzić pewne emocje w społeczeństwie, natomiast no, musimy próbować sobie radzić z tym, żebyśmy nie dali się manipulować. Stąd właśnie oficjalne komunikaty, które przekazujemy do społeczeństwa, opieramy się również o tym, co otrzymujemy od służb i również takie komunikaty będziemy wysyłać do rodziców właśnie w tonie uspokajającym z rozwiązaniami, które no, w przyszłym tygodniu będą czekały na dzieci w szkołach.
1: Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy.
2: Postanowiliśmy pokazać obiekty po pierwsze etnograficzne zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które no, cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy. One się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym opowiedzieć. No i ułożyliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, nakończymy na ostatnim nabytku. Także układa się to w taką piękną historię, na w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał. No a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy, no i sztab ludzi, którzy tutaj pracują, wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce. I o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa jubileuszowa.
1: Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
2: Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
2: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe.
1: Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
2: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku

0: No są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten włosowek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też ze moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli no, zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
3: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie i tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
4: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy OSP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali,

0: i znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
1: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla...

0: Także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
1: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
2: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
3: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
4: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą nie tylko w województwie, ale w całym kraju jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5. Na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego.
5: Wszystko razem. Ale koło
4: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
3: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
6: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę.

0: Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
1: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma, wyobraźmy na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
4: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.
5: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
6: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
7: Cześć!
8: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
9: tutaj przy

0: Biegają europejskie szlaki handlowe.
1: Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
0: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
2: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Zamieszania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ciąg dalszy. Tym razem chodzi o oddział okulistyki. Ma dojść do zmiany na stanowisku kierownika. Dotychczas jest im doktor nauk medycznych Marzena Anna Krajewska. Spotkało się to z obawami ze strony pacjentów, którzy niepokoją się, jak zmiana na tym stanowisku wpłynie na ich dalsze leczenie. Wielu z nich znajdowało się pod opieką medyczną dr Krajewskiej od kilku czy nawet kilkunastu lat. Pacjenci podkreślają, że poza samą terapią ważne są także zaufanie do lekarza, poczucie bezpieczeństwa i znajomość ich historii choroby.
1: Dla nas, jako dla pacjentów, to jest w ogóle sytuacja nie do wyjaśnienia, niezrozumiała, jak najlepszy lekarz tego szpitala, tej okulistyki, pracujący tyle lat, mający takie doświadczenie, taką wiedzę, takie stopnie naukowe, tak dobry człowiek, który ona nawet, pani doktor, po godzinach potrafi zadzwonić do pacjenta i powiedzieć, będzie dobrze. Pan dyrektor tego szpitala chce po prostu, żeby nasza pani doktor odeszła. Zmienić ją na kogoś, nie wiem, młodszego. Dobrze, rozumiem, chcę nowego ordynatora, dobrze. Tylko dlaczego pani doktor nie może podawać dalej tych zastrzyków? Nie może dalej być prowadzona w tym programie? Ona jest jednym z najlepszych lekarzy tego szpitala okulistyki w Włocławku, bo ja, będąc teraz we wtorek na zastrzyku, to rozmawiałam z pacjentami, którzy są z Płocka, z Gostynina, to jest województwo mazowieckie, z którego przyjeżdżają, bo ponieważ siebie nie mają, z Wielkopolski przyjeżdżają pacjenci.

0: I z tego, co ja wiem, to pani doktor Krajewska jest bardzo uznanym lekarzem, najlepszym dla mnie osobiście, i ja nie poddam się żadnemu innemu lekarzowi tego szpitala na zastrzyk po prostu, bo może następny pan ordynator będzie dobrym lekarzem prowadzącym, ale gdzieś za 5 lat, jak będzie miał jakiekolwiek doświadczenie, a nie teraz, świeżo po studiach i po, że tak powiem,
1: Średnią praktykę to już.
0: specjalizacji, tak? Uważam, wręcz jestem przekonana, że pan dyrektor w obecnej sytuacji to w ogóle nie ma na celu naszego dobra jako pacjentów. Nie wiem, czym się sugeruje, bo szczerze powiedziawszy, nie znam go osobiście. Dzwoniłam do niego wielokrotnie do gabinetu, niestety nie uzyskałam rozmowy z nim. Pani sekretarka tylko przekazywała mi ciągle informację, że albo pan dyrektor jest zajęty, jest na spotkaniu, albo że ma akurat teraz inne spotkanie. To po prostu był nieosiągalny, choć ja i tak słyszałam go w tej słuchawce, co mówił do tej sekretarki. Dla mnie to jest skandal, bo osoba na tak wysokim stanowisku to powinna być godna temu, aby stanąć z pacjentami i porozmawiać, tak? Wyjaśnić, bo my, jako pacjenci, ja znam panią doktor 17 lat, a ona przez 17 lat ratuje moje oczy i ja dzięki niej widzę. Kiedy byłam w ciąży z moją córką 13 lat temu, to pani doktor była tak cudownym lekarzem i jest nadal, że ona potrafiła do mnie o północy zadzwonić i się zapytać: Ania, jak ty się czujesz? I ja teraz mam słyszeć od pana dyrektora, że chcę ją po prostu usunąć z całego programu. W ogóle nie wiem, czy ten program dalej będzie, bo dla mnie to tam nie ma następnego lekarza kompetentnego na chwilę obecną, z doświadczeniem, z takim stażem pracy i z taką wiedzą przede wszystkim, tak? Więc nie wiem, jak to się rozwinie. Mam ogromną prośbę. Nie tylko ja, ale tutaj na pewno
1: Wszyscy.
0: wszyscy pacjenci,
1: Jeszcze
0: i
1: więcej
0: my
1: chcę.
0: nie prosimy, my żądamy, aby pan dyrektor się zastanowił, czyje dobro jest tutaj najważniejsze, bo on ma zdrowe oczy. Czy chciałby, żeby na przykład pan doktor, pan dyrektor stanął na naszym miejscu i żeby nowy lekarz mu się wkuwał w oko? No jak się nie uda, to trudno powie. Nie, no to jest po prostu jakiś cyrk w Polsce i mam nadzieję, że po prostu dotrzemy do sprawiedliwości i pani doktor zostanie po prostu z nami w tym szpitalu jako ordynator, bo ma konkretne wykształcenie, kompetencje, wiedzę przede wszystkim ogromną.
2: Ja mam retinopatię cukrzycową. To jest takie schorzenie, że w oczach się tworzą nowe naczynia krwionośne, ale one są bardzo słabe. I gdzieś lekko uderzyłem głową, nie widzę, wylew do obu oczu, ślepy jestem jak w kopalni. Jak mnie prowadzili, to no to nic ciekawego. No to jak tego Juranda dosłownie. Tam mnie zostawili, no doktor Krajewska, na oddziale na 2 tygodnie. Zastrzyki dożylne, krople co 2 godziny. No i coś tam zacząłem widzieć. Później miałem operację na oba oczy. Mam wszczepione sztuczne soczewki. I widzę. Ja przyjechałem samochodem. Ja mam w tej chwili plus jeden dioptrii noszę, więc to jest lekka korekta wzroku tylko. Więc uważam, że to jest najlepszy dowód profesjonalizmu tego lekarza i tego zespołu. I właśnie, jeżeli chodzi o zespół, to rolą każdego menadżera, w tym dyrektora szpitala, może to być dowódca jednostki, każdego menadżera, jest tworzenie zespołu. W całym szpitalu, w poszczególnych oddziałach, tak, żeby one funkcjonowały bez zgrzytów. Jeżeli tam są zgrzyty, jest ferment, kwasy, to już jest niedobrze. Ale jeżeli do tego fermentu doprowadza dyrektor, to już jest tragedia. A niestety w tym wypadku doprowadza do tego dyrektor. I niestety, panie dyrektorze, swoim postępowaniem, swoimi decyzjami, pan udowadnia, że pan się na to stanowisko po prostu nie nadaje. I najlepiej by było dla pacjentów i dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, żeby pan sam odszedł i już nie robił wstydu sobie i innym. Ja już pomijam, jak ten szpital wygląda naokoło. Parkowanie to jest tragedia. Ludzie niedługo będą do wieńca zdroju samochody ustawiali, a Straż Miejska będzie przyjeżdżała i wlepiała mandaty. Droga dojazdowa czy dojściowa na okulistykę to jest tor przeszkód. To naprawdę nie są wielkie koszty, żeby 50 metrów drogi wylać kawałek asfaltu. Przecież tam ludzie niewidomi i niedowidzący chodzą. Czy dyrektor tego nie widzi?

0: No jak przyjedzie, nie wiem, może służbowy nawet samochodem i się zamknie w gabinecie, no to nie widzi. Ale rolą menadżera jest to, żeby widzieć właśnie. I teraz tak, naprawdę tam jest fajny zespół na tej okulistyce. Ja znam różne oddziały w tym szpitalu i różnie o naszym szpitalu się mówi. I niektóre głosy są niestety, ale zasadne. I tam, gdzie powinny być zmiany, tam ich nie ma. A tam, gdzie nie powinno ich być, tam są.
1: W ubiegłym roku sama dr Krajewska podkreślała, że oddział okulistyczny funkcjonuje prawidłowo i określała go jako najlepszy w regionie.
2: Oddział posiada niezmiennie stałą, stabilną obsadę i nie jest zagrożony brakami kadrowymi. Oddział w pełni wykorzystuje nowo zakupiony sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt, stając się tym samym liderem w rejonie, jeżeli chodzi o oddziały okulistyczne. Oddział rozwija się najlepiej w rejonie, jest tutaj w zasadzie oddziałem modelowym. Mamy najnowocześniejszy sprzęt medyczny, wykonujemy 200 operacji zaćmy rocznie oraz 450 iniekcji w programie lekowym AMD, DME i zakrzepie żyły centralnej siatkówki. Pacjenci trafiają do nas nie tylko z rejonu włocławskiego, ale okolicznych miast, a także z Płocka, czyli z Mazowieckiego.
1: Sprawa dotyczy również samego postępowania konkursowego. Wątpliwości zgłaszane przez pacjentów dotyczą m.in. zmieniających się kryteriów oceny ofert. Chcą wiedzieć, z czego wynikały te zmiany i jakie będą ich konsekwencje. Sprawą interesuje się senator Stanisław Pawlak, który odniósł się do zaistniałej sytuacji.
3: Dlaczego tak poprowadzono ten konkurs w okulistyce, to nie wiem. Ja tylko dopowiem, że na kierowników oddziałów komisję konkursową powołuje dyrektor szpitala i dyrektor prowadzi nadzór nad jej pracą. Natomiast na funkcje dyrektorskie komisję powołuje marszałek w uzgodnieniu czy z wniosku także Rady Społecznej. Więc docierały do mnie informacje w czasie trwania tego postępowania, że prowadzone ono jest tendencyjnie, że jest kilkakroć przerywane, że różne osoby są tam proponowane, ale nie dotychczasowy kierownik oddziału okulistyki z tytułem naukowym, doktora nauk medycznych, gdzie uważałem, że szpitalowi we Włocławku zależy na lekarzach posiadających jak najwyższe kwalifikacje i jak najwyższe wykształcenie. Okazuje się, że 29 nareszcie, po bardzo długim postępowaniu, wydaje mi się, że to było uzależnione od odbycia Rady Społecznej, która była dwa dni wcześniej, żeby nie ogłaszać tego rozstrzygnięcia. Tak nawiasem mówiąc, to Rada Społeczna została zwołana na dzień, w którym obradował Senat. W związku z tym nie mogłem wziąć udziału w tym posiedzeniu, ale widocznie ktoś się bał mojej obecności i raz, że zmieniony został termin, a dwa, że ogłoszenie tego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego właśnie po odbyciu posiedzenia Rady Społecznej, żeby członkowie Rady na ten temat nie mogli się wypowiedzieć in gremio w czasie posiedzeń. Przeczytałem to rozstrzygnięcie i powiem szczerze, że ja go nie rozumiem, mimo że starałem się czytać ze zrozumieniem wielokroć, z kilku powodów. Po pierwsze, że w tym postępowaniu nie wyłoniono kierownika oddziału. Nie wyłoniono zastępców. Natomiast ustalono listę lekarzy z różnych miejscowości, którzy mają pracować w zespole, który został wyłoniony. 1 października po wyjaśnieniach wcześniejszych postanowiłem wystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na ręce pani Haliny Nowickiej, zastępcy dyrektora do spraw medycznych branżowo, z informacją w tej sprawie. Mam ją przed sobą. Dwustronicowe moje wątpliwości w tej kwestii, a napisałem to po wcześniej przeprowadzonej rozmowie telefonicznej. I się zorientowałem, że Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Bydgoszczy nic nie wie

0: tych zmianach na okulistyce i nic nie wie o rozstrzygnięciu tych zmian na okulistyce. Stąd moje wystąpienie.
1: Jak twierdzi senator, problemy na oddziale sięgają jeszcze głębiej i konieczne jest podjęcie działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Lekarze i pielęgniarki, niektórzy z oddziału, pod kierownictwem dotychczasowego kierownika poinformowały Radę Społeczną szpitala o głębszych nieprawidłowościach niż ja powiedziałem. Ja to mam w dokumencie zachowane, nie będę tego czytał, bo nie jestem upoważniony, bo to nie mój jest tekst, ale wiem, że ta informacja o nieprawidłowościach w prowadzonym przetargu i formie jego rozstrzygnięcia trafiła również i do wojewody, i do marszałka województwa, i jeszcze do innych adresatów. Zapytał pan redaktor również, czy rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim, czy dokładnie z marszałkiem. Rozmawiałem już w tych sprawach szpitala z dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a w dniu wczorajszym, czyli świeża rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, który również o niczym nie wiedział. Więc na bazie tego stwierdzenia ostatniego mojego, mam pytanie, czy pan dyrektor ma taką samodzielność w prowadzeniu szpitala, że nawet organ założycielski w tym nie bierze udziału, nie wie o tym? Czy też pan dyrektor ma taką samodzielność, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje ten szpital i finansuje te usługi także okulistyczne, również o tym nie wie? O tym się przekonamy w odpowiedziach. Pan marszałek mi obiecał, że jutro, to znaczy dzisiaj, zajmie się sprawą i wyjaśni, jak to było przeprowadzone.
1: Pacjenci pytają również o to, czy będą mogli kontynuować leczenie we Wrocławku i czy ewentualne zmiany oznaczają dla nich konieczność szukania pomocy w innych miastach. O wyjaśnienie przyczyn zmian w konkursie, aktualną sytuację kadrową i przyszłość programu lekowego zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala. O stanowisko poprosiliśmy także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu podlega wrocławski szpital. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, wrócimy do sprawy. Zespół szkół samochodowych we Wrocławku był gospodarzem drużynowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach imprezy odbyły się zawody w trzech kategoriach: licealiada, igrzyska młodzieży szkolnej oraz igrzyska dzieci. Pogoda dopisała, a na starcie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich szkół z naszego miasta.
2: Jest wyjątkowo duża frekwencja. Przed chwilą w biegu szkół ponadpodstawowych w kategorii chłopców wystartowało 12 szkół. To jest bardzo dużo. Mamy zgłoszeń w każdej kategorii po kilkanaście i jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet niektóre szkoły wystawiły po dwie sztafety. Im więcej dzieci biega, tym lepiej.
1: Dystans do pokonania zależał od kategorii wiekowej.
2: Każdy biega jedną pętelkę, to jest w zależności od kategorii wiekowej, od 800 do 1200 metrów. My tutaj mamy około 800 metrów, więc wszyscy biegają podobnie. Biega szóstka zawodników i zawodniczek. Każdy po kolei w zespole przekazują sobie pałeczkę. Ostatni dobiegający na metę określa miejsce sztafety. Tak?
3: Część zawodników, którzy biorą udział w dzisiejszej rywalizacji, to zawodnicy Wektry, ale nie wszyscy. Można też dostrzec okiem trenera jakieś nieodkryte młode talenty.
2: Zdecydowanie. Nie tylko zawodnicy Wektry, ale zaobserwowałem już fajnych paru chłopaków. Zobaczymy, jak w tych młodszych kategoriach wiekowych. Na pewno gdzieś tam te ukryte talenty się są, a my będziemy, po to jesteśmy tutaj na tych zawodach, żeby obserwować. I dlatego też my też jako i klub, i szkoła robimy te zawody. Promujemy przy okazji szkołę, żeby ci wszyscy, co będą chcieli przyjść, za chwilę kończą podstawówkę, mogą obejrzeć sobie szkołę, obejrzeć tereny, na jakimi dysponujemy. No i może coś znajdziemy ciekawego. Tak zawsze pod kątem Klaudii Kazimierskiej teraz obserwuję, więc idziemy na fali Klaudii Kazimierskiej.
3: Dosłownie przed chwilą zakończyliśmy biegi w kategorii liceów chłopców. Pierwsze miejsce LMK, drugie gospodarze, trzecie LZK. Chciałbym zapytać o właśnie samochodówkę, bo tutaj też pan trener uczy. Z tego co wiem, to są chłopaki z pierwszego roku.
2: Tak, to była cała sztafeta, składała się z uczniów pierwszej klasy, tej naszej najnowszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. No i chłopaki już się zaprezentowali z bardzo dobrej strony, zajmując drugie miejsce. A wiem, że w zespole LMK startują nasi zawodnicy wektrowscy, także no, fajnie, fajna rywalizacja. No jak na pierwszą klasę, bardzo

0: fajnie się zaprezentowali.
1: Zawodnicy z LMK wygrali z dużą przewagą. Trasa biegu bardzo im się podobała.
2: Przygotowywałem się tak, że w zasadzie to trenuję tutaj w klubie LKS Spektra Wosławek i no mam po prostu treningi i byłem gotowy byłem. No nie musiałem się jakoś za bardzo tutaj do zawodów przygotowywać.
3: A jak sama trasa?
2: Trasa bardzo fajna. Taka szybka, no dość wymagająca, bo taki teren jest wymagający, dużo zakrętów i naprawdę mi się podobała.
3: Trawa śliska jeszcze, czy to nie przeszkadzało w biegu?
2: No trochę było to czuć, ale no szczególnie na zakrętach, ale nie było źle.
4: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawodnikiem Kujawiaka Kowal i pozdrowić wszystkich zawodników wraz z wszystkimi trenerami, którzy mnie tam trenowali. No i przygotowywałem się głównie właśnie tam w klubie i dokładałem czasami jakieś tam treningi biegowe. To trasa była wymagająca, szczególnie na początku można było poczuć, że jest wilgotna trawa i nie przyczepiały się tak buty jak trzeba było, ale daliśmy radę, tak?
3: Przed wami jeszcze wyjazd na kolejny szczebel. Rozumiem, że ekipa będzie przygotowywała się do tych zawodów.
2: No na pewno powalczymy, mam nadzieję, że uda się zająć wysokie miejsce i damy z siebie wszystko.
4: No jedziemy tam po zwycięstwo, jak zawsze.
3: Duża impreza przełajowa, tradycyjna na terenie zespołu szkół samochodowych. Właśnie ją przebiegłeś. Opowiedz mi, jak trasa, jak się biegło?
5: No, biegło niełatwo na pewno. Trasa w teorii wydawała się dużo łatwiejsza. No, w praktyce nie było aż tak łatwo, ale no, trzeba zaciskać zęby, nie, i biec dalej.
3: Opowiedz mi, jak się przygotowywaliście, bo to sztafeta, do dzisiejszych zawodów?
5: No tam robiliśmy jakieś, wiadomo, poświęcaliśmy godziny WF-ów, żeby przećwiczyć, no i dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
3: Uprawiasz jakiś jeszcze inny sport? Jak mnie zachęcił do uprawiania sportu w ogóle?
5: Uprawiam. Gram w piłkę nożną. No i jakbym zachęcił, no myślę, że jest to na pewno dużo zdrowsze niż siedzenie przed komputerem czy siedzenie na telefonie. No ale nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę.
1: Po biegach chłopców przyszła kolejna licealistki. Zawodniczki z Kopernika przygotowywały się do zawodów na stadionie Przylesie. Podkreślały różnice między biegami halowymi a przełajowymi.
6: Na pewno jest bardziej miękko niż na hali, ale są też górki różne i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo trawa może być mokra i no trzeba po prostu uważać.
7: No jest tutaj, wiadomo, trochę ciężej niż na takiej normalnej, ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze aż to tak źle, bo nie masz tutaj aż tak dużo górek. Chyba będzie dobrze.
1: Bieganie przynosi młodzieży liczne korzyści zdrowotne, fizyczne i psychiczne, wspierając prawidłowy rozwój organizmu w okresie dojrzewania. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólną kondycję organizmu. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Wrocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazany zostanie dokument Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario.
8: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film. Tym razem w zupełnie innym kierunku podążymy nad ocean słów. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym we Wrocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario. Kim był Umberto Eco? No, to włoski intelektualista, filozof, bibliofil, powieściopisarz i publicysta. Napisał wiele artykułów, felietonów, esejów i napisał też książkę, która jest bardzo, bardzo znana, czyli Imię Róży. Był człowiekiem, który przez całe swoje życie kochał książki i to życie podporządkował właśnie miłości do książek. W swoim domu w Mediolanie nie zgromadził prywatną bibliotekę liczącą ponad 50 tysięcy woluminów. Ten film to jednak nie tylko to ogromna szansa, by wejść do tego niezwykłego labiryntu wiedzy. Reżyser, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, dostał ekskluzywny dostęp do tej kolekcji oraz do prywatnych, rodzinnych archiwów. Ten film to nie jest nudny dokument. o zakurzonych półkach. To pełna pasji, humoru,

0: i magii, opowieść o pamięci ludzkości, o tym, dlaczego gromadzimy wiedzę i co tak naprawdę książki mówią o nas. Po swoim świecie, z właściwą sobie błyskotliwością i ironią, oprowadzi nas sam Umberto Eco. Jeśli kochają Państwo literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możecie Państwo opuścić. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco we wtorek, 13 października o godzinie 18 do Teatru Impresaryjnego we Włocławku i przeżyjmy tę podróż wspólnie.
1: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliofila, autora m.in. słynnego imienia Róży. Eco przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminów. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Włocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek 25 września na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn.
2: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie warunków niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
2: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który, mam nadzieję, niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
1: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we Włocławku zwołano sztab kryzysowy.
3: Prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki, zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Włocławku. W związku z tym wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia, potrzebowały rozmowy, miały do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
1: Przed nami weekend, jednak za 2 dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych.
3: Dzisiaj o 14 w Urzędzie Miasta we Włocławku odbyło się spotkanie władz miasta właśnie z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych oraz przedstawicielami służb, z policją, ze strażą miejską. I na tym spotkaniu były omawiane wszelkie zasady, procedury, działania, które mają dać pewien rezultat na działania, które już przed nami, czyli od poniedziałku. Apelujemy o to, żeby zachować

0: spokój, żeby nie dać się porwać pewnym emocjom. Natomiast usprawiedliwione jest również to i mamy tego świadomość, że zarówno uczniowie, rodzice, ale również nauczyciele i pracownicy administracyjni w szkołach no, mają takie obawy i to jest w pełni uzasadnione. Natomiast wiemy też, że tego typu działania najczęściej są skoordynowane, są one zaplanowane właśnie po to, żeby wzbudzić pewne emocje w społeczeństwie. Natomiast no, musimy próbować sobie radzić z tym, żebyśmy nie dali się manipulować. Stąd właśnie oficjalne komunikaty, które przekazujemy do społeczeństwa. Opieramy się również o tym, co otrzymujemy od służb i również takie komunikaty będziemy wysyłać do rodziców właśnie w tonie uspokajającym z rozwiązaniami, które no, w przyszłym tygodniu będą czekały na dzieci w szkołach.
1: Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy.
2: Postanowiliśmy pokazać obiekty po pierwsze etnograficzne zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które no, cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy. One się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym opowiedzieć. No i ułożyliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, a kończymy na ostatnim nabytku. Także układa się to w taką piękną historię, na w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał. No a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy, no i sztab ludzi, którzy tutaj pracują, wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce. I o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa jubileuszowa.
1: Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: nowa droga, która połączy drogę ekspresową S6 z przyszłą elektrownią jądrową Lubiatowo-Kopalino, będzie miała numer 69, czyli można powiedzieć po kilkunastu latach numer DK69 wraca na drogową mapę Polski. Już wcześniej ta droga była, została rozbudowana do parametrów S69, została też włączona w ślad drogi krajowej numer 1, a dzisiaj powraca po wielu latach, numer został nadany tej nowej drodze. Jesteśmy na placu budowy, na tak zwanej ostatniej mili, tak naprawdę 1,5 kilometra od, w linii prostej od placu budowy elektrowni jądrowej, a 3 kilometry od ronda naszej drogi, czyli punktu początkowego, można powiedzieć kilometra zero, z którego ronda będzie się już wjeżdżać do polskich elektrowni jądrowych. My jesteśmy 3 kilometry dalej. Pierwszy odcinek, łącznie 11 kilometrów, realizowany przez konsorcjum firm Polimex Mostostal, Polimex Infrastruktura Mosty Łódź. Zaawansowanie robót budowlanych ponad 10%. Stoimy już na ułożonej nawierzchni bitumicznej. Sporo robót, sporo wykopów na trasie głównej. Na ten odcinek 11-kilometrowy przewidujemy ponad 58 tysięcy ton masy bitumicznej do ułożenia, więc naprawdę sporo. Droga krajowa klasy GP, główna ruchu przyspieszonego. Na trasie przewidzieliśmy kilka obiektów inżynierskich, jeden też w tle w rejonie kanału Biebrowskiego będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt. Na tym obiekcie odbyło się już betonowanie. Praktycznie po tym jak Wojewoda Pomorska wydała ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na cały ten odcinek, od kilku dni wykonawca może już otworzyć pełen front robót, żeby w pełni realizować właśnie ten pierwszy odcinek.
1: Elektrownia jądrowa to nie tylko nowoczesna technologia, ale także infrastruktura dostępu. Droga krajowa, linie kolejowe, infrastruktura hydrotechniczna w postaci MOLF-a. To wszystko jest dzisiaj w realizacji. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim inżynierom, technikom, wszystkim budowlańcom, którzy pracują na drogach, kolei, w gospodarce morskiej, przy budowie różnego rodzaju infrastruktury. To dzięki Państwa doświadczeniu, umiejętnościom możemy budować potencjał gospodarczy naszego państwa, możemy rozbudowywać infrastrukturę, możemy się chwalić w całej Europie, jak w Polsce, szybko i z rozmachem buduje się inwestycje.
2: Niejednokrotnie trochę nie łączy się zdrowia publicznego, tego czym my się zajmujemy, z obronnością, z kryzysem, a tak naprawdę to są rzeczy, które się nierozłącznie wiążą.

0: Mówił dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego, otwierając konferencję zorganizowaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. Naszym głównym zadaniem jest edukacja prozdrowotna, zwłaszcza w obliczu potencjalnego konfliktu, przekonywał zebranych.
1: Im bardziej wyedukujemy nasze społeczeństwo, im bardziej przygotujemy ludzi do zdrowego stylu życia, do tego, żeby byli zdrowi i sprawni, tym łatwiej nam będzie później. Nie zapominajmy, że kryzys, o którym mówimy za naszą wschodnią granicą, to nie tylko działania zbrojne, ale też działania ukierunkowane na ochronę ludności. I to, co często my też zwracamy uwagę, ja osobiście zwracam, możemy mówić o plecakach ewakuacyjnych, o przygotowaniu materiałem technicznym, jest to bardzo ważne, schrony, w które teraz inwestujemy. Natomiast człowiek musi być zdrowy, musi być sprawny.
0: Doświadczenia z Ukrainy pokazały, że często ludzie musieli ewakuować się pieszo, niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów. Nawet dla człowieka zdrowego to duży wysiłek.
2: Wyzwania związane z bezpieczeństwem obszarów przygranicznych pokazują, jak bardzo ważna jest współpraca wielu służb i wielu instytucji.
0: Samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele ochrony zdrowia, inspekcji, środowisko naukowe. Konferencja pokazała, że zdrowie publiczne to przestrzeń, w której konieczne jest wspólne, całościowe działanie.
3: Największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest brak profilaktyki. I na profilaktykę Inspekcja Sanitarna i Główny Inspektorat Sanitarny stawia w dzisiejszych czasach najbardziej, ponieważ choroby istniały, istnieją i istnieć będą i zagrożenia tymi chorobami również będą. Natomiast chcielibyśmy społeczeństwo uświadomić w kwestii szczepień, zapobiegania chorobom i profilaktyki, co jest bardzo, bardzo istotne i co jest bardzo ważne w dzisiejszym społeczeństwie i przy dzisiejszych zagrożeniach, które mamy w dzisiejszym świecie.
4: Szczególnie w regionie przygranicznym widać wyraźnie, że zdrowie publiczne to nie tylko profilaktyka, ale kluczowy fundament bezpieczeństwa państwa. Wspólnie tworzymy tarczę, która chroni zdrowie obywateli z myślą o przyszłości.
5: W powiecie hajnowskim od ponad 2 lat co miesiąc mamy spotkania zarządzania kryzysowe, w którym uczestniczą wszystkie służby mundurowe, wszyscy samorządowcy z powiatu hajnowskiego, ale również wszystkie inspekcje.
0: Konferencja składała się z 2 paneli: zdrowie publiczne a bezpieczeństwo państwa oraz profilaktyka chorób zakaźnych i odkleszczowych.
6: Cykl życiowy kleszcza trwa 2-3 lata, składa się z 3 stadiów rozwojowych: larwy, nimfy i postaci dorosłej. Wszystkie żerujące stadia są zdolne do pobierania, utrzymania i przekazywania patogenów kolejnemu żywicielowi.
0: W trakcie konferencji wręczono odznaki honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia. Wśród odznaczonych znaleźli się pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Hajnówce i Bielsku Podlaskim.
7: W niedzielę 4 października w Końskich zorganizowano Dzień Dawcy Szpiku poświęcony Marii Statkiewicz, wieloletniej pielęgniarce Koneckiego Szpitala. Akcja została przygotowana przez rodzinę kobiety we współpracy z Fundacją DKMS i towarzyszyła zakończeniu sezonu motocyklowego Czarnej Floty.
8: Dzisiaj spotkaliśmy się na zakończeniu sezonu motocyklowego specjalnie dla pani Marii Statkiewicz, która potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego. Pani Maria jest pielęgniarką, pracuje z chorymi na stwardnienie rozsiane i razem z najbliższymi, z dziećmi pani Marii, zorganizowaliśmy dzisiaj Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. W dzisiejszym dniu możemy zarejestrować się przez WIMAS i bardzo też serdecznie zapraszamy. Jeśli komuś by się dzisiaj nie udało, możemy zarejestrować się przez internet, przez stronę dkms.pl. Rejestrujemy się internetowo i dostajemy pałeczki. Wymaz robimy w domu, które odsyłamy później do fundacji.
7: Dzień Dawcy Szpiku był jednym z elementów zakończenia sezonu motocyklowego 2026 Czarnej Floty Końskie. Rejestracja potencjalnych dawców prowadzona była także na placu Kościuszki. Maria Statkiewicz zmaga się z ostrą białaczką szpikową. W dalszym etapie leczenia potrzebny będzie przeszczep szpiku, do którego konieczne jest znalezienie zgodnego dawcy. W bazie potencjalnych dawców DKMS mogą rejestrować się osoby w wieku od 18 do 55 roku życia.
9: Jesienne chłody jak co roku otwierają sezon na wyższe rachunki. Spokojniej spać mogą użytkownicy miejskiego ciepła, przynajmniej w obecnym sezonie grzewczym. Miejska energetyka cieplna zrobiła już spore zapasy.
10: Zakup węgla z polskich kopalń jest kontraktowany na kolejny rok dużo wcześniej. Są negocjowane ceny. Zakup gazu

0: węzłu kolejnego paliwa używanego jest również kontraktowany dużo wcześniej, także stabilizacja przez to wcześniejsze dokonanie zakupów jest jakby bezpieczeństwem dla odbiorców.
1: Obecnie obowiązująca taryfa zatwierdzona została w kwietniu. Jak uspokaja miejska energetyka cieplna, nie zanosi się tu na zawirowania.
0: Na tą chwilę nie wnioskujemy do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę tej taryfy.
1: O ile miejska ciepłownia podwyżek nie planuje, to już właściciele domów, którzy w ciepło zaopatrują się we własnym zakresie, różnicę w portfelu z pewnością zauważą. Koszty opału poszły mocno w górę, a niechlubnym bohaterem podwyżek w tym sezonie po raz kolejny jest pelet.
2: Zauważamy wzrosty cen i to już od czerwca tego roku. Także różnica pomiędzy czerwcem a październikiem to jest w granicach 400-500 zł. Ceny peletu corocznie idą w górę, tak, i zaskakują takimi nieproporcjonalnymi zwyżkami. Bardzo dużo osób w Polsce, to jest w granicach 450 tysięcy gospodarstw domowych, zmieniło swoje źródła ogrzewania na peletowe. Tym samym rynek nie był w stanie zareagować na tak duży popyt i tym samym ceny wzrosły.
1: Nie tylko peletu, z końcem sierpnia mocno podrożał też węgiel i to aż o 300 do 400 zł na tonie. Jakie ogrzewanie wydaje się więc najbardziej korzystne? Jak zawsze to zależy przede wszystkim od rodzaju, kubatury i wieku budynku oraz jakości i stopnia ocieplenia. Jednak relatywnie.
2: Dzisiaj najtańszym źródłem energii jest drewno, również pompy ciepła, tak, przy nowym budownictwie jak najbardziej.
1: Jedna kilowatogodzina energii cieplnej dostarczanej pompą ciepła kosztuje bowiem przeciętnie między 23 a 43 grosze. Dosyć tani jest też ekogroszek, między 21 a 41 groszy za kilowatogodzinę oraz gaz ziemny 30 do 33 groszy. Po zwyżkach cen pelet wychodzi nawet dwukrotnie drożej niż gaz, czyli do 66 groszy za kilowatogodzinę. Najmniej ekonomiczne wydaje się ogrzewanie elektryczne bezpośrednie, to już ponad złotówka. A co z alternatywą ekologiczną? O ile prywatni odbiorcy ciepła mają w kwestii źródła ogrzewania pełne pole wyboru, to elektrociepłownie w Polsce czeka już niedługo głęboka transformacja.
3: Jest strategia całej grupy Enea, która mówi, że do 2040 roku musimy przejść jako cały system, całej grupy Enea, transformację na bezemisyjną. To będzie wielka rewolucja i ona jest właściwie już trwa, w tej chwili się dzieje.
1: Dla ciepłowni to przede wszystkim ogromne inwestycje i organizacyjne wyzwanie. Dla mieszkańców miasta mniejsza emisja zanieczyszczeń, czystsze powietrze i większa niezależność od cen paliw kopalnych.
4: Druga z zaplanowanych 9 konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035 odbyła się w Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy ziemi chojnickiej i czuchowskiej.
5: Pochylamy się dlatego nad tym dokumentem teraz, mimo że obowiązuje poprzedni Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030, albowiem zauważyliśmy dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne i postanowiliśmy zareagować już wcześniej, to po pierwsze, a po drugie zmiany ustawowe nakazały na samorządzie regionalnym przystąpienie do sporządzenia nowej strategii troszeczkę wcześniej. Dlatego rozmawiamy o strategii 2035.
4: Podczas konferencji przedstawiono główne założenia projektu strategii, w tym najważniejsze wyzwania rozwojowe stojące przed województwem. Mowa była m.in. o gospodarce, dostępności komunikacyjnej, zmianach demograficznych, jakości życia mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju poszczególnych części Pomorza.
6: My też chcemy porozmawiać o takich pomysłach, czy inaczej mówiąc, patentach na rozwój. One nie mogą być takie same w Trójmieście i w tych gminach, które są Trójmiasta blisko położone, gdzie można powiedzieć są częścią jednego organizmu. Inne patenty na rozwój będą w północnej części naszego województwa, gdzie rzeczywiście chociażby ta energetyka wymusza pewną zmianę funkcji. W takich miejscach rzeczywiście jest duże wyzwanie, jak Chojnice, ziemia czuchowska, ziemia chojnicka.
4: Zasadniczą część spotkania poświęcono ziemi chojnickiej i czuchowskiej. Samorządowcy wskazywali na problemy i potrzeby tej części województwa oraz obszary, które ich zdaniem powinny znaleźć szczególne miejsce w strategii.
7: Chojnice to najważniejszy ośrodek w subregionie południowym województwa pomorskiego. Jesteśmy oddaleni od stolicy naszego województwa. Jesteśmy

jesteśmy w obszarze peryferyjnym, więc wiele tematów związanych na przykład z transportem, z opieką zdrowotną czy szkolnictwem zawodowym powinno być mocno poruszone w strategii, gdyż nasi mieszkańcy ze względu na odległość, która nas dzieli od stolicy, ma utrudniony dostęp do usług specjalistycznych, które są w Trójmieście na wysokim

0: naszym województwie.
1: Konferencja zakończyła się dyskusją i sesją pytań. Zebrane podczas regionalnych spotkań uwagi mają być wykorzystane przy dalszych pracach nad dokumentem. Kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7 października w Bytowie.
2: We wrześniu wszystkie rady gmin i powiatów z obszaru metropolitalnego, w tym miasto Tczew i powiat tczewski, podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego. Oznacza to, że w takim kształcie od nowego roku będzie funkcjonować długo oczekiwana pomorska metropolia. Na całym jej obszarze trwają spotkania informacyjne z mieszkańcami. To zorganizowane w minioną środę w zespole placówek specjalnych w Tczewie było skierowane do mieszkańców powiatu tczewskiego oraz gminy Skarszewy i Liniewo. O szczegółach mówi wiceprezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, na bazie którego powstaje Związek Metropolitalny.
3: Dzisiaj jest to kolejne ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców związanych z ustawą metropolitalną, takim odczarowaniem Związku Metropolitalnego. Znaczy, by przekazać wiedzę, czym będzie się zajmował Związek, jakie ma możliwości, de facto wyjaśnić wątpliwości czy mity, które się pojawiają. No i też przekonać mieszkańców, że to nie jest kwestia działania wbrew mieszkańcom, jest to działanie na rzecz gmin, działanie, które ma rozwiązywać sytuacje, których nie da się rozwiązać na poziomie lokalnym, które warto rozwiązać na poziomie szerszym i też wskazać, kiedy pierwsze możliwe efekty potencjalnie mogą być widoczne. Oczywiście takim głównym elementem, który jest dla nas najistotniejszy, jest kwestia transportu.
2: Przedstawiciele przyszłej metropolii starają się, aby wspólny bilet z jedną taryfą zaczął działać już od lipca przyszłego roku.
4: W momencie, jak powstanie metropolia, to tak naprawdę najpierw dojdzie do integracji w ścisłym rdzeniu, natomiast w ramach przygotowywanego później planu transportowego metropolitalnego będzie właśnie taki będzie cel, żeby objąć te obszary, zebrać tak naprawdę opinie mieszkańców na temat potrzeb transportowych i w ramach procedowanego dokumentu je uwzględnić.
5: Tczew, mając darmową komunikację, rozumiem, że nadal będzie mógł mieć darmową, aczkolwiek mieszkańcy będą mogli korzystać z taryfy odpłatnej w innych miejscowościach metropolii.
4: Tak, tutaj tak naprawdę na samym początku trzeba rozdzielić komunikację miejską organizowaną gminę jako zadanie własne gminy od komunikacji metropolitalnej. Oczywiście samorząd ma możliwość powierzenia organizowania tej komunikacji również związkowi metropolitalnemu. Natomiast połączenia metropolitalne to będzie osobny temat, tak jakby realizowany, organizowany i finansowany z budżetu związku.
2: Wiele pytań mieszkańców dotyczyło kwestii transportu, ale nie tylko. Założeniem metropolii jest zrównoważony rozwój, co oznacza, że Trójmiasto nie ma być faworyzowane kosztem wchodzących w jej skład mniejszych miast czy gmin.
3: Pojawiało się pytanie, a kto za to wszystko zapłaci, czy to będzie kwestia dodatkowych podatków. Nie jest tak, są to środki, które de facto pozostają w naszym obszarze, generowane przez mieszkańców, a które by poszły i zasiliły budżet centralny, a one pozostają. 0,5 miliarda środków docelowo zostanie w obszarze, będą przeznaczane na działalność i transportową, i pozostałą na terenie Związku Metropolitalnego, plus dodatkowy aspekt, że minimum 40% tych środków będzie przeznaczane na tereny poza tak zwanym korem, czyli poza Trójmiastem. Pojawiały się głosy ze strony mieszkańców, obawy, czy nie zostaną zdominowani przez Trójmiasto, przez Gdańsk, przez Gdynię, przez Sopot. W ustawie został zaproponowany mechanizm tak zwanych dwóch kluczy, jeżeli chodzi o głosowanie, który zapewnia, że de facto głos włodarza Tczewa, czy nawet takiej gminy mniejszej, czy na przykład gminy jak Krynica Morska, jest tyle samo ważny, co głos pani prezydent Gdańska. To jest jeden z elementów, bo są dwa czynniki brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czyli minimum 2/5 samorządów muszą się opowiedzieć za daną decyzją, plus kolejny element, że te 2/5 samorządów musi reprezentować ponad połowę populacji obszaru metropolitalnego.
2: spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz wielu samorządowców, w tym przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Marcin Kusowski, burmistrz Pelplina Mirosław Chyła czy burmistrz Skarszew Jacek Pauli. Gospodarzem spotkania był tczewski starosta, który pozytywnie

0: ocenia plany dotyczące metropolii.
1: 61 gmin w metropolii. Gdybyśmy byli mało przekonani, to byśmy pewnie nie wstępowali. Jesteśmy od 7 lat w metropolii. Uważam, że tylko same korzyści. Bardzo dużo tematów, które interesują mieszkańców, nawet w tej chwili, na bieżąco. Wykluczenia komunikacyjne, uczelnie wyższe Fahrenheita współpracujące z metropolią. Również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, cyberbezpieczeństwo, klimat. To są te tematy najważniejsze, które w metropolii będą procedowane i mam nadzieję, że z korzyścią dla mieszkańców naszego powiatu i dla całej metropolii.
2: Z zasady targi edukacji i pracy organizowane są po to, by ułatwić młodzieży oraz osobom poszukującym zatrudnienia planowanie ścieżki zawodowej. I to był również główny cel wydarzenia o tym charakterze, które po raz siódmy odbyło się w Bartoszycach. Pierwotnie targi organizowane były w Młodzieżowym Domu Kultury, ale z czasem nie było tam wystarczająco miejsca w stosunku do zainteresowania nimi. Stąd przypomnijmy, wydarzenie przeniesiono do hali sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach, a w tym roku organizator, czyli Powiatowy Urząd Pracy, poszedł o krok dalej.
3: W tym roku już zajęliśmy i lodowisko, i BOSIR. Dzwoniliśmy od czerwca do pracodawców, tu nie ma co ukrywać. Prosiliśmy, zachęcaliśmy, chodziliśmy bezpośrednio. Było warto, jesteśmy zadowoleni z organizacji, jesteśmy zadowoleni z... Może nie widać tego teraz za mną, ale na pewno frekwencja dopisała. Mamy 800 uczniów, mamy 60 wystawców, więc naprawdę logistycznie i wszystko się udało.
2: Stworzono przestrzeń, w której wzajemnie uzupełniała się oferta edukacyjna oraz rynku pracy.
4: Jak dla mnie to są wydarzenia tak naprawdę bardzo fajne, bo dużo osób może sobie znaleźć jakiś kierunek dla siebie lub może jakąś szkołę wybrać. No i dużo fajnych, ciekawych rzeczy jest na pewno, co się dla każdego spodoba.
5: No ogólnie dużo fajnych rzeczy jest, można dużo się dowiedzieć o innych różnych szkołach, na jaki kierunek można pójść.
6: Dzieci często nie wiedzą, gdzie mają iść, do jakiej szkoły, co mają ze sobą począć i to jest dla nich naprawdę bardzo ważne, bo na spokojnie wezmą teraz ulotki, spokojnie sobie w domu przeglądną razem z rodzicami, no i może podejmą jakąś sensowną odpowiedź i decyzję, będą wiedzieć po prostu, gdzie iść.
7: No myślę, że jest potrzeba, dużo młodzieży jest, widzę. Każdy przychodzi, więc myślę, że jak najbardziej zapotrzebowanie jest.
8: Możemy sobie jakby bardziej doświadczyć o pracach, jakie są tutaj. Co możemy, na co pójść najwyżej, jeśli nie mamy jeszcze wybranego kierunku. No może nam po prostu pomóc w wybraniu w swojej przyszłości.
3: Chcemy pokazać uczniom szkół z naszego powiatu, jakie są profesje. Często wiemy, że szkoły mimo swoich działań jakby troszeczkę ograniczają. My jako Urząd Pracy staramy się wychodzić do nich w takiej formie. Staramy się pokazać im, że niekoniecznie muszą iść tak jak wszyscy, mogą zobaczyć różne profesje, mogą zobaczyć różne formy nauki, różne formy pracy i właśnie po to dla nich to organizujemy.
2: Ale targi to też dobra forma promocji rynku pracy i obowiązujących trendów, stąd duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, a obecność każdego z nich podyktowana była różnymi powodami.
9: Szukamy przede wszystkim pracowników, szukamy również oczywiście potencjalnych klientów. Szukamy rozwoju naszego miasta przede wszystkim, żebyśmy troszeczkę się rozwijali, żeby było troszeczkę głośniej o naszych Bartoszycach. Chcielibyśmy również znaleźć nowych franczyzobiorców, bo też szukamy franczyzobiorców, więc troszeczkę osób szukamy.
10: I widzimy taki progres, że te rzemiosło jednak zaczyna trochę odżywać, że młodzi ludzie jednak widzą możliwości w przyszłym zawodzie, w tym, że zawody rzemieślnicze to są zawody, które przynoszą również korzyści materialne i z tego wydaje mi się warto korzystać.
11: Warto uświadamiać uczniów i młode pokolenie, co mogą w przyszłości robić. Tak? My tutaj skupiamy się na zawodach medycznych, nie tylko na fizjoterapię, ale też przedstawiamy alternatywę, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo bądź opiekun medyczny.
12: Chcemy pokazać młodym uczniom jeszcze, jak to wygląda w przyszłości. Są ulotki, które tam mówią o tym właśnie, jak się chodzi na tę pracę, jaka powinna zawarta umowa, jak po kolei powinien wyglądać każdy krok przy zawarciu umowy, czy to o pracę, czy zlecenie, czy każdy innej. Więc dzisiaj na szczęście nie jesteśmy tymi złymi, a tymi dobrymi, którzy radzą, pouczają i dają wskazówki na przyszłość dla tych młodych uczniów, aktualnie uczniów, później pracowników.
2: Targi dają wiele możliwości, bo ostatecznie, korzystając z bezpośredniego kontaktu z pracodawcami czy szkołami w jednym miejscu i z zebranych informacji, mądrze zaplanować ścieżkę rozwoju.
3: Dzięki temu pokazujemy też

0: uczniom, że może coś własnego, może coś wyjść po prostu na krok na ten rynek pracy samodzielnie, żeby nie trzeba było popadać w te jakby powielone schematy rodziców, powielone schematy rodzin. Staramy się trochę wyciągnąć do nich rękę.
1: Form przedstawienia choćby rynku przedsiębiorstw było wiele. Wypełniły one salę Bartoszewskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz teren tak zwanego lodowiska. Była tylko promocja, ale była też aktywna forma prezentacji danej branży. Wystarczyło tylko trochę się tym zainteresować i złapać bakcyla, tak jak do samego wydarzenia.
0: No jest jeszcze taka blokada wśród pracodawców, więc z tej strony serdecznie zapraszam już na następne targi.
1: Z roku na rok organizowane z coraz większym rozmachem i możliwościami, tak dla uczniów, jak i potencjalnych pracowników.
2: Jak wygląda cykl życia lasu i dlaczego nasiona są jego najcenniejszym skarbem? Uczniowie jeleniogórskich szkół średnich wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.
3: We wrześniu zrealizowaliśmy wydarzenie edukacyjne pod nazwą Nasiona Skarbiec Przyrody, do którego zaprosiliśmy uczniów szkół średnich z Jeleniej Góry. Zajęcia zostały podzielone na 3 etapy. Na początku była prelekcja, czyli zapoznanie z działalnością banku. Następnie przeszliśmy do rozwiązania karty, czyli rozpoznanie nasion z kilku gatunków drzew leśnych. Później z kolei wprowadzenie takie właściwe, czyli zapoznanie z działalnością banku. Przeszliśmy po pracowniach, odwiedziliśmy wyłuszczarnie, przechowanie tradycyjne, przeszliśmy do kriobanku i ostatni etap, leśna gra terenowa, nasiono drzewo na terenie naszego leśnego ogrodu Arboretum.
2: Dla licealistów z klas biologiczno-chemicznych zajęcia były okazją do wyjścia poza schematy i poznania nowoczesnych metod badawczych.
4: Te zajęcia są według mnie budujące, bo jeździmy do różnych miejsc, patrzymy, co ludzie tutaj robią, jak pracują, patrzymy, jakie są ścieżki kariery dla nas po tym profilu biologicznym. Bardzo podobało mi się, jak wyszliśmy tam do pracowni rentgenowskiej i w ogóle pani nam pokazywała, że z tymi nasionami pracują jednak więcej niż tylko je oglądają gdzieś tam pod mikroskopem czy pod lupą. Oczywiście są takie badania prowadzone na tych nasionach głębsze.
5: Widzieliśmy panie w laboratorium na przykład, które badały te nasiona. Pokazywali nam nasiona, które na przykład mają pasożyta w środku, rentgen tych nasion. Widzieliśmy. Myślę, że ta praca jest interesująca, a pracowanie w laboratorium myślę, że wydaje się fajne i ciekawe.
6: Warto zobaczyć, jak to wygląda wszystko w praktyce. Pokazują nam rzeczy, o których większość z osób myślę, że nie miała w ogóle pojęcia, że takie badania się odbywają. I też, żeby ludzie zobaczyli z takiego kierunku, jakie jest tam na biochemii na przykład, że można w te rzeczy pójść bardziej, w jakieś nasiona, badania tego typu rzeczy, a nie tylko na przykład na medycynę.
7: Zobaczenie czegoś w praktyce, nie tylko w teorii, w podręczniku, pomaga też zapamiętać. Tak samo jak na przykład podróże, jak ktoś gdzieś był i widział, jak coś wygląda, to zapamiętuje to lepiej niż samo przeczytanie czegoś w podręczniku. Nawet do samej matury na przykład z biologii, jak ja chcę pisać, to zobaczenie tego i dowiedzenie się, jak ludzie to wykorzystują w praktyce, nie tylko w podręczniku. Uczenie się samej teorii potrafi być nudne, a jak wiemy, że ktoś tego używa, to ma to jakiś sens.
2: Zajęcia w Leśnym Banku Genów Kostrzyca to także cenne wsparcie dla szkolnego programu nauczania.
8: Jest to żywa nauka, także mają możliwość podotykania, zobaczenia czegoś, co się faktycznie dzieje w terenie, o czymś, co do tej pory mają w książkach czy w podręcznikach do przeczytania. Tutaj jest to na żywo.
9: Tutaj są poprowadzone te zajęcia przez fachowców. Są zgromadzone różne właśnie nasiona, można zobaczyć korę drzew, liście. To wszystko jest bardzo potrzebne, bo tak jak widziałam tutaj na zajęciach, to większość młodzieży na przykład nie zdawała sobie sprawy, że Bóg to Bóg, tak? Dom to dom, jarzą pospolity to jarzą pospolity, więc takie zajęcia są potrzebne. Bardzo dobrze, że one są robione i doceniam bardzo rolę lasów państwowych tutaj właśnie w takiej edukacji przyrodniczej.
2: Ważnym elementem była konfrontacja szkolnej wiedzy z rzeczywistością w terenie.
10: Wyniosłam oczywiście. Opowiadali nam, że dużo mamy teraz terenów zalesionych, w Polsce jest 30%.
11: Na co dzień to się nie przejmujemy tak drzewami, ale myślę, że warto zawsze się doinformować czegoś.
12: Takie zajęcia są potrzebne dla nas, ponieważ uświadamia nam to, jak działać w przyszłości, aby rośliny mogły funkcjonować w porządku i żeby się zajmować takimi roślinami i żeby to nam wszystko tutaj ładnie funkcjonowało i nie poumierało.
3: Uczniowie wykazywali zainteresowanie znacznie większe podczas zajęć warsztatowych. Zadawali mnóstwo pytań. Jestem przekonana, że zaproponowana forma aktywności poszerzy zakres wiedzy leśnej, bo o to tak naprawdę nam chodziło.
2: Celem głównym wydarzenia edukacyjnego była promocja ochrony przyrody prowadzonej w lasach państwowych.
13: Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
14: Porównując je do całego

0: roku ubiegłego możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
0: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Wrocławku.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Zamieszania w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym ciąg dalszy. Tym razem chodzi o oddział okulistyki. Ma dojść do zmiany na stanowisku kierownika. Dotychczas jest nim doktor nauk medycznych Marzena Anna Krajewska. Spotkało się to z obawami ze strony pacjentów, którzy niepokoją się, jak zmiana na tym stanowisku wpłynie na ich dalsze leczenie. Wielu z nich znajdowało się pod opieką medyczną doktor Krajewskiej od kilku czy nawet kilkunastu lat. Pacjenci podkreślają, że poza samą terapią ważne są także zaufanie do lekarza, poczucie bezpieczeństwa i znajomość ich historii choroby.
1: Dla nas, jako dla pacjentów, to jest w ogóle sytuacja nie do wyjaśnienia, niezrozumiała, jak najlepszy lekarz tego szpitala, tej okulistyki, pracujący tyle lat, mający takie doświadczenie, taką wiedzę, takie stopnie naukowe, tak dobry człowiek, który ona nawet, pani doktor, po godzinach potrafi zadzwonić do pacjenta i powiedzieć, będzie dobrze. Pan dyrektor tego szpitala chce po prostu, żeby nasza pani doktor odeszła. Zmienić ją na kogoś, nie wiem, młodszego. Dobrze, rozumiem. Chcę nowego ordynatora. Dobrze. Tylko dlaczego pani doktor nie może podawać dalej tych zastrzyków? Nie może dalej być prowadzona w tym programie? Ona jest jednym z najlepszych lekarzy tego szpitala okulistyki w Włocławku, bo ja będąc teraz we wtorek na zastrzyku, to rozmawiałam z pacjentami, którzy są z Płocka, z Gostynina, to jest województwo mazowieckie, z którego przyjeżdżają, bo ponieważ siebie nie mają. Z Wielkopolski przyjeżdżają pacjenci i z tego, co ja wiem, to pani doktor Krajewska jest bardzo uznanym lekarzem, najlepszym dla mnie osobiście i ja nie poddam się żadnemu innemu lekarzowi tego szpitala na zastrzyk po prostu, bo może następny pan ordynator będzie dobrym lekarzem prowadzącym, ale gdzieś za 5 lat, jak będzie miał jakiekolwiek doświadczenie, a nie teraz, świeżo po studiach i po, że tak powiem, specjalizacji, tak? Uważam, wręcz jestem przekonana, że pan dyrektor w obecnej sytuacji to w ogóle nie ma na celu naszego dobra jako pacjentów. Nie wiem, czym się sugeruje, bo szczerze powiedziawszy nie znam go osobiście. Dzwoniłam do niego wielokrotnie do gabinetu, niestety nie uzyskałam rozmowy z nim. Pani sekretarka tylko przekazywała mi ciągle informację, że albo pan dyrektor jest zajęty, jest na spotkaniu, albo że ma akurat teraz inne spotkanie. No po prostu był nieosiągalny, choć ja i tak słyszałam go w tej słuchawce, co mówił do tej sekretarki. Dla mnie to jest skandal, bo osoba na tak wysokim stanowisku to powinna być godna temu, aby stanąć z pacjentami i porozmawiać, tak? Wyjaśnić, bo my, jako pacjenci, ja znam panią doktor 17 lat, ona przez 17 lat ratuje moje oczy i ja dzięki niej widzę. Kiedy byłam w ciąży z moją córką 13 lat temu, to pani doktor była tak cudownym lekarzem i jest nadal, że ona potrafiła do mnie o północy zadzwonić i się zapytać, Ania, jak ty się czujesz? I ja teraz mam słyszeć od pana dyrektora, że chcę ją po prostu usunąć z całego programu. W ogóle nie wiem, czy ten program dalej będzie, bo dla mnie to tam nie ma następnego lekarza kompetentnego na chwilę obecną, z doświadczeniem, z takim stażem pracy i z taką wiedzą przede wszystkim, tak? Więc nie wiem, jak to się rozwinie. Mam ogromną prośbę. Nie tylko ja, ale tutaj na pewno wszyscy pacjenci i my nie prosimy, my żądamy, aby pan dyrektor się zastanowił, czyje dobro jest tutaj najważniejsze, bo on ma zdrowe oczy. Czy chciałby, żeby na przykład pan doktor, pan dyrektor stanął na naszym miejscu i żeby nowy lekarz mu się wkuwał w oko? No jak się nie uda, to trudno powie. Nie, no to jest po prostu jakiś cyrk w Polsce i mam nadzieję, że po prostu dotrzemy do sprawiedliwości i pani doktor zostanie po prostu z nami w tym szpitalu jako ordynator, bo ma konkretne wykształcenie, kompetencje, wiedzę przede wszystkim ogromną.
2: Ja mam retinopatię cukrzycową. To jest takie schorzenie, że w oczach się tworzą nowe naczynia krwionośne, ale one są bardzo słabe. I gdzieś lekko uderzyłem głową, nie widzę, wylew do obu oczu, ślepy jestem jak w kopalni. Jak mnie prowadzili, to no to nic ciekawego. No to jak tego Juranda dosłownie. Tam mnie zostawili, no doktor Krajewska. Na oddziale na 2 tygodnie, zastrzyki dożylne, krople co 2 godziny. No i coś tam zacząłem widzieć.

0: Później miałem operację na oba oczy. Mam wszczepione sztuczne soczewki. I widzę. Ja przyjechałem samochodem. Ja mam w tej chwili plus jeden dioptrii noszę, więc to jest lekka korekta wzroku tylko. Więc uważam, że to jest najlepszy dowód profesjonalizmu tego lekarza i tego zespołu. I właśnie, jeżeli chodzi o zespół, to rolą każdego menadżera, w tym dyrektora szpitala, może to być dowódca jednostki, każdego menadżera, jest tworzenie zespołu. W całym szpitalu, w poszczególnych oddziałach, tak, żeby one funkcjonowały bez zgrzytów. Jeżeli tam są zgrzyty, jest ferment, kwasy, to już jest niedobrze. Ale jeżeli do tego fermentu doprowadza dyrektor, to już jest tragedia. A niestety w tym wypadku doprowadza do tego dyrektor. I niestety, panie dyrektorze, swoim postępowaniem, swoimi decyzjami, pan udowadnia, że pan się na to stanowisko po prostu nie nadaje. I najlepiej by było dla pacjentów i dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, żeby pan sam odszedł i już nie robił wstydu sobie i innym. Ja już pomijam, jak ten szpital wygląda naokoło. Parkowanie to jest tragedia. Ludzie niedługo będą do wieńca zdroju samochody ustawiali, a Straż Miejska będzie przyjeżdżała i wlepiała mandaty. Droga dojazdowa czy dojściowa na okulistykę to jest tor przeszkód. To naprawdę nie są wielkie koszty, żeby 50 metrów drogi wylać kawałek asfaltu. Przecież tam ludzie niewidomi i niedowidzący chodzą. Czy dyrektor tego nie widzi? No jak przyjedzie, nie wiem, może służbowy nawet samochodem i się zamknie w gabinecie, no to nie widzi. Ale rolą menadżera jest to, żeby widzieć właśnie. I teraz tak, naprawdę tam jest fajny zespół na tej okulistyce. Ja znam różne oddziały w tym szpitalu i różnie o naszym szpitalu się mówi. I niektóre głosy są niestety, ale zasadne. I tam, gdzie powinny być zmiany, tam ich nie ma. A tam, gdzie nie powinno ich być, tam są.
1: W ubiegłym roku sama dr Krajewska podkreślała, że oddział okulistyczny funkcjonuje prawidłowo i określała go jako najlepszy w regionie.
2: Oddział posiada niezmiennie stałą, stabilną obsadę i nie jest zagrożony brakami kadrowymi. Oddział w pełni wykorzystuje nowo zakupiony sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt, stając się tym samym liderem w rejonie, jeżeli chodzi o oddziały okulistyczne. Oddział rozwija się najlepiej w rejonie, jest tutaj w zasadzie oddziałem modelowym. Mamy najnowocześniejszy sprzęt medyczny, wykonujemy 200 operacji zaćmy rocznie oraz 450 iniekcji w programie lekowym AMD, DME i zakrzepie żyły centralnej siatkówki. Pacjenci trafiają do nas nie tylko z rejonu włocławskiego, ale okolicznych miast, a także z Płocka, czyli z mazowieckiego.
1: Sprawa dotyczy również samego postępowania konkursowego. Wątpliwości zgłaszane przez pacjentów dotyczą m.in. zmieniających się kryteriów oceny ofert. Chcą wiedzieć, z czego wynikały te zmiany i jakie będą ich konsekwencje. Sprawą interesuje się senator Stanisław Pawlak, który odniósł się do zaistniałej sytuacji.
3: Dlaczego tak poprowadzono ten konkurs w okulistyce, to nie wiem. Ja tylko dopowiem, że na kierowników oddziałów komisję konkursową powołuje dyrektor szpitala i dyrektor prowadzi nadzór nad jej pracą. Natomiast na funkcje dyrektorskie komisję powołuje marszałek w uzgodnieniu czy z wniosku także Rady Społecznej. Więc docierały do mnie informacje w czasie trwania tego postępowania, że prowadzone ono jest tendencyjnie, że jest kilkakroć przerywane, że różne osoby są tam proponowane, ale nie dotychczasowy kierownik oddziału okulistyki z tytułem naukowym, doktora nauk medycznych, gdzie uważałem, że szpitalowi we Włocławku zależy na lekarzach posiadających jak najwyższe kwalifikacje i jak najwyższe wykształcenie. Okazuje się, że 29 nareszcie po bardzo długim postępowaniu. Wydaje mi się, że to było uzależnione od odbycia Rady Społecznej, która była dwa dni wcześniej, żeby nie ogłaszać tego rozstrzygnięcia. Tak nawiasem mówiąc, to Rada Społeczna została zwołana na dzień, w którym obradował Senat. W związku z tym nie mogłem wziąć udziału w tym posiedzeniu, ale

0: Widocznie ktoś się bał mojej obecności i raz, że zmieniony został termin, a dwa, że ogłoszenie tego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego właśnie po odbyciu posiedzenia Rady Społecznej, żeby członkowie Rady na ten temat nie mogli się wypowiedzieć in gremio w czasie posiedzeń. Przeczytałem to rozstrzygnięcie i powiem szczerze, że ja go nie rozumiem. Mimo, że starałem się czytać ze zrozumieniem wielokroć, z kilku powodów. Po pierwsze, że w tym postępowaniu nie wyłoniono kierownika oddziału, nie wyłoniono zastępców. Natomiast ustalono listę lekarzy z różnych miejscowości, którzy mają pracować w zespole, który został wyłoniony. 1 października po wyjaśnieniach wcześniejszych postanowiłem wystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na ręce pani Haliny Nowickiej, zastępcy dyrektora do spraw medycznych branżowo, z informacją w tej sprawie. Mam ją przed sobą. Dwustronicowe moje wątpliwości w tej kwestii, a napisałem to po wcześniej przeprowadzonej rozmowie telefonicznej i się zorientowałem, że Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Bydgoszczy nic nie wie o tych zmianach na okulistyce i nic nie wie o rozstrzygnięciu tych zmian na okulistyce. Stąd moje wystąpienie.
1: Jak twierdzi senator, problemy na oddziale sięgają jeszcze głębiej i konieczne jest podjęcie działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Lekarze i pielęgniarki, niektórzy z oddziału, pod kierownictwem dotychczasowego kierownika poinformowały Radę Społeczną szpitala o głębszych nieprawidłowościach niż ja powiedziałem. Ja to mam w dokumencie zachowane, nie będę tego czytał, bo nie jestem upoważniony, bo to nie mój jest tekst, ale wiem, że ta informacja o nieprawidłowościach w prowadzonym przetargu i formie jego rozstrzygnięcia trafiła również i do wojewody, i do marszałka województwa, i jeszcze do innych adresatów. Zapytał pan redaktor również, czy rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim, czy dokładnie z marszałkiem. Rozmawiałem już w tych sprawach szpitala z dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a w dniu wczorajszym, czyli świeża rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, który również o niczym nie wiedział. Więc na bazie tego stwierdzenia ostatniego mojego mam pytanie, czy pan dyrektor ma taką samodzielność w prowadzeniu szpitala, że nawet organ założycielski w tym nie bierze udziału, nie wie o tym? Czy też pan dyrektor ma taką samodzielność, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje ten szpital i finansuje te usługi także okulistyczne, również o tym nie wie? O tym się przekonamy w odpowiedziach. Pan marszałek mi obiecał, że jutro, to znaczy dzisiaj, zajmie się sprawą i wyjaśni, jak to było przeprowadzone.
1: Pacjenci pytają również o to, czy będą mogli kontynuować leczenie we Wrocławku i czy ewentualne zmiany oznaczają dla nich konieczność szukania pomocy w innych miastach. O wyjaśnienie przyczyn zmian w konkursie, aktualną sytuację kadrową i przyszłość programu lekowego zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala. O stanowisko poprosiliśmy także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu podlega wrocławski szpital. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, wrócimy do sprawy. Zespół szkół samochodowych we Wrocławku był gospodarzem drużynowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach imprezy odbyły się zawody w trzech kategoriach: licealiada, igrzyska młodzieży szkolnej oraz igrzyska dzieci. Pogoda dopisała, a na starcie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich szkół z naszego miasta.
2: Jest wyjątkowo duża frekwencja. Przed chwilą w biegu szkół ponadpodstawowych w kategorii chłopców wystartowało 12 szkół. To jest bardzo dużo. Mamy zgłoszeń w każdej kategorii po kilkanaście i jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet niektóre szkoły wystawiły po 2 sztafety. Im więcej dzieci biega, tym lepiej.
1: Dystans do pokonania zależał od kategorii wiekowej.
2: Każdy biega jedną pętelkę, to jest w zależności od kategorii wiekowej, od 800 do 1200 metrów. My tutaj mamy około 800

0: 500 metrów, więc wszyscy biegają podobnie. Biega szóstka zawodników i zawodniczek. Każdy po kolei w zespole przekazują sobie pałeczkę. Ostatni dobiegający na metę określa miejsce sztafety. Tak?
1: Część zawodników, którzy biorą udział w dzisiejszej rywalizacji, to zawodnicy Wektry, ale nie wszyscy. Można też dostrzec okiem trenera jakieś nieodkryte młode talenty.
0: Zdecydowanie, nie tylko zawodnicy Wektry, ale zaobserwowałem już fajnych paru chłopaków. Zobaczymy, jak w tych młodszych kategoriach wiekowych. Na pewno gdzieś tam te ukryte talenty się są, a my będziemy, po to jesteśmy tutaj na tych zawodach, żeby obserwować. I dlatego też my też jako i klub, i szkoła robimy te zawody. Promujemy przy okazji szkołę, żeby ci wszyscy, co będą chcieli przyjść, za chwilę kończą podstawówkę, mogą obejrzeć sobie szkołę, obejrzeć tereny, na jakich, jakimi dysponujemy. No i może coś znajdziemy ciekawego. Tak zawsze pod kątem Klaudii Kazimierskiej teraz obserwuję, więc idziemy na fali Klaudii Kazimierskiej.
1: Dosłownie przed chwilą zakończyliśmy biegi w kategorii liceów chłopców. Pierwsze miejsce LMK, drugie gospodarze, trzecie LZK. Chciałbym zapytać o właśnie samochodówkę, bo tutaj też pan trener uczy. Z tego co wiem, to są chłopaki z pierwszego roku.
0: Tak, to była cała sztafeta, składała się z uczniów pierwszej klasy, tej naszej najnowszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. No i chłopaki już się zaprezentowali z bardzo dobrej strony, zajmując drugie miejsce. A wiem, że w zespole LMK startują nasi zawodnicy wektrowscy, także no, fajnie, fajna rywalizacja. No jak na pierwszą klasę, bardzo fajnie się zaprezentowali.
2: Zawodnicy z LMK wygrali z dużą przewagą. Trasa biegu bardzo im się podobała.
3: Przygotowywałem się tak, że w zasadzie to trenuję tutaj w klubie LKS Wektra Wrocławek i no mam po prostu treningi i byłem gotowy byłem. No nie musiałem się jakoś za bardzo tutaj do zawodów przygotowywać.
1: A jak sama trasa?
3: Trasa bardzo fajna. Taka szybka, no dość wymagająca, bo taki teren jest wymagający, dużo zakrętów i naprawdę mi się podobała.
1: Trawa śliska jeszcze, czy to nie przeszkadzało w biegu?
3: No trochę było to czuć, ale no, szczególnie na zakrętach, ale nie było źle.
4: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawodnikiem Kujawiaka Kowal i pozdrowić wszystkich zawodników wraz z wszystkimi trenerami, którzy mnie tam trenowali. No i przygotowywałem się głównie właśnie tam w klubie. I dokładałem czasami jakieś tam treningi biegowe. To trasa była wymagająca, szczególnie na początku można było poczuć, że jest wilgotna trawa i nie przyczepiały się tak buty jak trzeba było, ale daliśmy radę, tak?
1: Przed wami jeszcze wyjazd na kolejny szczebel. Rozumiem, że ekipa będzie przygotowywała się do tych zawodów.
3: No na pewno powalczymy, mam nadzieję, że uda się zająć wysokie miejsce i damy się wszystko.
4: No jedziemy tam po zwycięstwo, jak zawsze.
1: Duża impreza przełajowa, tradycyjna na terenie zespołu szkół samochodowych. Właśnie ją przebiegłeś. Opowiedz mi, jak trasa, jak się biegło?
5: No, biegło niełatwo na pewno. Trasa w teorii wydawała się dużo łatwiejsza. No, w praktyce nie było aż tak łatwo, ale no, trzeba zaciskać zęby, nie, i biec dalej.
1: Opowiedz mi, jak się przygotowałeś do, przygotowywaliście, bo to sztafeta, do dzisiejszych zawodów?
5: No tam robiliśmy jakieś, wiadomo, poświęcaliśmy godziny WF-ów, żeby przećwiczyć, no i dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
1: Uprawiasz jakiś jeszcze inny sport? Jak mnie zachęcił do uprawiania sportu w ogóle?
5: Uprawiam, gram w piłkę nożną, no i jakbym zachęcił, no myślę, że jest to na pewno dużo zdrowsze niż siedzenie przed komputerem czy siedzenie na telefonie. No ale nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę.
2: Po biegach chłopców przyszła kolej na licealistki. Zawodniczki z Kopernika przygotowywały się do zawodów na stadionie Przylesie. Podkreślały różnice między biegami halowymi a przełajowymi.
6: Na pewno jest bardziej miękko niż na hali, ale są też górki różne i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo trawa może być mokra i no trzeba po prostu uważać.
7: No jest tutaj, wiadomo, trochę ciężej niż na takiej normalnej, ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze aż to tak źle, bo nie masz tutaj aż tak dużo górek. Chyba będzie dobrze.
2: Bieganie przynosi młodzieży liczne korzyści zdrowotne, fizyczne i psychiczne, wspierając prawidłowy rozwój organizmu w okresie dojrzewania. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólną kondycję organizmu. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Włocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazał

0: Zostanie dokument Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario.
1: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem, w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film. Tym razem w zupełnie innym kierunku podążymy nad ocean słów. We wtorek, 13 października, w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario. Kim był Umberto Eco? No, to włoski intelektualista, filozof, bibliofil, powieściopisarz i publicysta. Napisał wiele artykułów, felietonów, esejów i napisał też książkę, która jest bardzo, bardzo znana, czyli Imię Róży. Był człowiekiem, który przez całe swoje życie kochał książki i to życie podporządkował właśnie miłości do książek. W swoim domu w Mediolanie zgromadził prywatną bibliotekę liczącą ponad 50 tysięcy woluminów. Ten film to jednak nie tylko to jest ogromna szansa, by wejść do tego niezwykłego labiryntu wiedzy. Reżyser, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, dostał ekskluzywny dostęp do tej kolekcji oraz do prywatnych, rodzinnych archiwów. Ten film to nie jest nudny dokument o zakurzonych półkach. To pełna pasji, humoru i magii. Opowieść o pamięci ludzkości, o tym, dlaczego gromadzimy wiedzę i co tak naprawdę książki mówią o nas. Po swoim świecie, z właściwą sobie błyskotliwością i ironią, oprowadzi nas sam Umberto Eco. Jeśli kochają Państwo literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możecie Państwo opuścić. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco we wtorek, 13 października o godzinie 18 do Teatru Impresaryjnego we Włocławku i przeżyjmy tę podróż wspólnie.
0: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliofila, autora m.in. słynnego Imienia Róży. Eco przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminów. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Włocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek, 25 września, na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn.
2: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
0: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
2: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który mam nadzieję niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
0: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we

0: Wacławku zwołano sztab kryzysowy.
1: Prezydent Wacławka, pan Krzysztof Kukucki, zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno policji, jak i Straży Miejskiej w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Wrocławku. W związku z tym wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia, potrzebowały rozmowy, miały do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
0: Przed nami weekend, jednak za dwa dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych.
1: Dzisiaj o 14:00 w Urzędzie Miasta we Wrocławku odbyło się spotkanie władz miasta właśnie z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych oraz przedstawicielami służb, z policją, ze strażą miejską. I na tym spotkaniu były omawiane wszelkie zasady, procedury, działania, które mają dać pewien rezultat na działania, które już przed nami, czyli od poniedziałku. Apelujemy o to, żeby zachować spokój, żeby nie dać się porwać pewnym emocjom. Natomiast usprawiedliwione jest również to i mamy tego świadomość, że zarówno uczniowie, rodzice, ale również nauczyciele i pracownicy administracyjni w szkołach mają takie obawy i to jest w pełni uzasadnione. Natomiast wiemy też, że tego typu działania najczęściej są skoordynowane, są one zaplanowane właśnie po to, żeby wzbudzić pewne emocje w społeczeństwie. Natomiast musimy próbować sobie radzić z tym, żebyśmy nie dali się manipulować. Stąd właśnie oficjalne komunikaty, które przekazujemy do społeczeństwa. Opieramy się również o tym, co otrzymujemy od służb i również takie komunikaty będziemy wysyłać do rodziców właśnie w tonie uspokajającym z rozwiązaniami, które w przyszłym tygodniu będą czekały na dzieci w szkołach.
0: Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
0: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy.
2: Postanowiliśmy pokazać obiekty po pierwsze etnograficzne zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo Opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy. One się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym

0: powiedzieć. No i ułożyliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, a kończymy na ostatnim nabytku. Także układa się to w taką piękną historię. Na w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał. No a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy. No i sztab ludzi, którzy tutaj pracują. Wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce. I o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa jubileuszowa.
1: Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie serdecznie również, Ewa.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, dziś porozmawiajmy sobie o takim zjawisku autosugestii. Ile my jesteśmy w stanie sobie wmówić rzeczy, nieszczęść, które nas później, prędzej czy później dopadną, jeśli ciągle o nich myślimy. No, a później troszkę o takich zabobonach, które też są bardziej w naszej głowie niż gdziekolwiek indziej.
1: Tak.
0: Czym jest autosugestia? Bo ona jest wykorzystywana również w terapiach, prawda?
1: Tak,
0: Na czym to
1: jest, jak
0: polega?
1: najbardziej. Autosugestia jest przede wszystkim takim przekierowaniem świadomości na to, co być może jeszcze nie do końca się wydarzyło. Natomiast w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie sobie to wystarczająco dobrze wyobrazić, to nasz mózg zaczyna to odbierać jako coś, co rzeczywiście miało już miejsce, co już znamy, co już się wydarzyło, co poznamy.

0: poznaliśmy, przez co potem wydaje nam się też często w różnych sytuacjach, jeśli na przykład przemyślimy coś wielokrotnie albo gdzieś tam siedzi nam w głowie jakaś sytuacja i bardzo często do niej wracamy, choć tak naprawdę jeszcze się nie wydarzyła, bo my dopiero planowaliśmy tą scenę odegrać, to jesteśmy przekonani, że to już było. I to tak naprawdę może być szkodliwe, ale w wielu przypadkach może być też skuteczne, bo jeżeli mamy pierwszy raz w życiu wystąpić przed dużą publicznością i wyobrażamy sobie to 10 razy, że cały wykład opowiedzieliśmy, to rzeczywiście potem czujemy się pewniej, bo po prostu mamy poczucie, jakbyśmy już rzeczywiście tam właśnie byli i to robili i nie jest to nasz pierwszy raz.
1: Dlaczego tak łatwo przychodzi nam wyobrażanie sobie i sugerowanie tego, co złego może nas spotkać, tak? Jedziemy samochodem i myślimy sobie, nie, że ta podróż minie nam fantastycznie, tylko zwykle, ojej, będzie ciemno, a tutaj gdzieś może jakiś wypadek się przydarzyć. Myślimy, krótko mówiąc, do naszego mózgu docierają takie wizje straszne, a nie fajne.
0: Nasz mózg jest tak uwarunkowany, aby wychwytywać przede wszystkim te sygnały, które mogą w jakikolwiek sposób nam zagrażać, po to, abyśmy w razie czego mogli się przed tym bronić. Kiedyś było nam to bardzo intensywnie potrzebne, bo tysiące lat temu tak naprawdę na człowieka czyhało zagrożenie za każdym rogiem, a w zasadzie drzewem, tak? Natomiast dzisiaj już nie do końca tak jest, a jednak to nam po prostu pozostało w dużej mierze i szczególnie kiedy jesteśmy bardziej podatni na takie kwestie, to na przykład może prowadzić również do rozwoju bardzo silnych zaburzeń lękowych, jeżeli przez cały czas wychwytujemy tylko te negatywne sytuacje, wskazówki i jesteśmy przekonani o tym, że ta przyszłość jest dla nas po prostu niebezpieczna.
1: To takie poszukiwanie drugiego dna w każdej sprawie, tak? Czyli dokładnie. My nie jesteśmy w stanie, to też nie ułatwia relacji międzyludzkich, prawda? Bo jeżeli ktoś jest dla nas miły, otwarty, to my szukamy, co on może od nas chcieć, prawda? No przecież nie dokładnie. Może być taki miły. Mhm. To rzutuje na w ogóle komfort całego naszego...
0: A jak dobrze zarabia, to gdzie ukradł?
1: To też stąd się właśnie bierze. Tak. Powiedz, jak nauczyć się tego, żeby odpędzać od siebie tą, jak mówisz, już natura w nas wykształciła pierwszą negatywną myśl, jak przekuwać to w coś pozytywnego, jak sobie projektować te dobre myśli, żeby, no bo jak myślimy o czymś fajnym, to nawet zmieniają się nasze rysy twarzy, my się po prostu mimowolnie uśmiechamy, prawda?
0: Dokładnie. Mało tego, jak się uśmiechamy, to nasz mózg też dostaje taki sygnał od mięśni, że aha, teraz jest ci fajnie, jest ci dobrze i jest ci przyjemnie. W związku z czym rzeczywiście tutaj to ma ogromne znaczenie. Natomiast takim najistotniejszym, pierwszym punktem, który powinniśmy wykonać, kiedy przychodzi do nas jakaś negatywna myśl, jest po prostu jej zauważenie i nazwanie. Aha, pomyślałam w ten sposób, zaczynam nastawiać się negatywnie. Dosłownie po prostu musimy sobie to podkreślić, bo my to wiemy gdzieś tam w głębi, ale póki nasz mózg właśnie nie dostanie takiej jasnej informacji, która będzie się z konkretnego zdania składała, w którym będzie informacja, że ja zauważam, że w tym momencie kierujesz moje myśli w negatywną stronę. Niekoniecznie musi się tak wydarzyć. To będzie nas już ukierunkowywało na to, że nie będziemy tak bez żadnego podważania tego wierzyli w to, że to wszystko się wydarzy albo że rzeczywiście zagrażają nam same nieprzyjemne wydarzenia. W związku
1: powiedzieć
0: z tym
1: sobie to na głos?
0: Tak. Można, najlepiej by było powiedzieć sobie to na głos, jeśli mamy taką możliwość, chęć i otwartość, jak najbardziej mówimy na głos, bo to jeszcze lepiej do nas dotrze. Jeśli my to usłyszymy, a nie tylko będziemy mieli to w swoich myślach, także mówimy na głos, podkreślamy, że to nie jest prawdą i że możliwe są również inne scenariusze. Nie chodzi o to, żebyśmy my sobie przekształcali to całkowicie teraz na drugą stronę i opowiadali sobie o tym, że nie, ta nasza podróż to będzie najwspanialsza, a generalnie wszystkie światła będą zielone,
1: tak.
0: Ścieżka
1: nigdzie
0: pusta,
1: patrolu policyjnego.
0: Nigdzie patrolu, a tak naprawdę to wszędzie nawet największe wiejskie ulice będą pięknie oświetlone i zawsze wszystko będziemy widzieć. No wiemy, że nie, ale chodzi tutaj przede wszystkim o to,
1: tak
0: żeby
1: nie okłamujemy
0: do takiej,
1: siebie.
0: Nie okłamujemy siebie, nie przekonujemy siebie, że wszystko będzie idealnie, bo nie będzie. Raczej chodzi nam o to, żeby podejść do, złapać się w tym momencie racjonalizacji.

żeby myśleć o tym w sposób ani nie za bardzo negatywny, ani nie za bardzo pozytywny. Po prostu podchodzimy do tego tak, jakim to jest najlepiej, bazujmy na faktach, pytajmy siebie, czy mam jakiś dowód na to, że tak właśnie.

0: przeniesione przez
1: drzewo.
0: Drzewo, a jednocześnie spoglądam w pogodę i widzę, że nie ma najmniejszych szans na to, żeby coś tutaj się zerwało takiego w pogodzie, to prawdopodobnie po prostu już za bardzo puściłem wodę fantazji i nakręcam ten mój mózg na to, żeby wyszukiwał tych niebezpieczeństw.
1: Czyli pierwsza rzecz to po prostu racjonalizujemy, mówimy sobie stop, hola, nie panikuj. Mózgu mój, najlepiej na głos, to wcale nie jest tak, jak sobie wyobrażasz i próbujesz, tak, za mocno się rozpędzasz. Co dalej?
0: Kiedy już powiedzieliśmy sobie, że nie możemy się zapędzać, przede wszystkim nazywając, to na głos zaczynamy przechodzić do racjonalizacji, czyli przedstawiania sobie samemu faktów, wyszukiwania tych aspektów, które przemawiają za tym, że powinno być w porządku, tak? Czyli sprawdziłem pogodę, jestem przygotowany na to, co będzie się działo, wiem, gdzie jadę, mam naładowany telefon. Warto też zadać sobie takie pytanie, co może się stać najgorszego? I w tym wypadku najczęściej, kiedy wyobrazimy sobie, co najgorszego może się wydarzyć, okazuje się, że te straszne rzeczy wcale nie są aż tak straszne i jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie na każdą z tych trudności, tak? Bo nawet jeśli zerwie się wichura, mogę się zatrzymać, tak? I nie muszę jechać dalej, bo to moje zdrowie i życie będzie ważniejsze. Więc jesteśmy w stanie znaleźć na wszystko rozwiązanie, ale musimy sobie zadać pytanie właśnie, czy jestem przygotowany? Jeśli tak, mogę czuć się bezpiecznie, czy jestem też gotowy na wszelkie ewentualności, które mogą się wydarzyć i gotowy na to, żeby po prostu się nie narażać.
1: A powiedz, czy my się rodzimy z taką właśnie, ten nasz mózg od narodzin już pracuje, szukając dookoła niebezpieczeństw, bo ja mam wrażenie, że wręcz odwrotnie, że dzieci do pewnego wieku, przez to, że mówimy często, że one nie mają jeszcze wyobraźni, czyli nie projektują tego, co się może wydarzyć, nie widzą żadnych zagrożeń, są w ogromnym niebezpieczeństwie i bez uwagi dorosłych, no o wypadek jest bardzo prosto.
0: Tak, zostaje to w nas rzeczywiście i jest od samego początku. Natomiast może wyglądać w początkowych fazach tak, jakby tego nie było, ale zwróćmy uwagę na to, że tak, dziecko rzeczywiście będzie wspinało się na meble, ale co robi, kiedy ma pół roku, a mama chce wyjść z domu? Płacze, nie pozwala, pojawia się lęk separacyjny i tak naprawdę tutaj to jest właśnie ta reakcja tego negatywnego nastawienia, bo czy szafa na mnie spadnie, czy nie, to tak nie do końca jestem pewien, ale że jak mama zniknie, to będzie źle, to ja doskonale wiem, że skoro ona jest przy mnie i jest tym moim opiekunem całodziennym, całodobowym w zasadzie, a nagle ma jej zaraz nie być, no to to jest niebezpieczne i to klei nam się z tą naszą historią sprzed tysięcy lat, kiedy również dzieci przez cały czas były przy rodzicu tak naprawdę takie małe, więc te aspekty nam zostają, no pewne rzeczy może są trochę niedopracowane przez ewolucję i tam, gdzie warto by było, żeby dziecko jednak uważało i wiedziało, że przebiegając przez ulicę, wspinając się na meble i dotykając gorącego garnka czy ognia po prostu, może się coś zadziać, to rzeczywiście tutaj czasami tego brakuje. Może dlatego, że tych garnków, mebli i innych nie było te tysiące lat temu i nasz mózg nie przyjął tego w ten sposób jako zagrożenie. To
1: wróćmy jeszcze do tej takiego sugerowania sobie, no właśnie, a jak z tymi przesądami, zabobonami, no bo to też jest jakaś sugestia, prawda? Nie pomyślelibyśmy, że może nas spotkać nieszczęście, nie zwrócilibyśmy uwagi na to, że przechodzimy pod połączonym słupem w literę A, gdybyśmy gdzieś tam nie słyszeli, słuchaj, jak tam przejdziesz, to będzie 7 lat nieszczęścia. To samo ze zbitym lustrem i tak dalej. W zasadzie nie ma żadnych takich namacalnych dowodów naukowych na to, że faktycznie tak się zadzieje, jeśli to lustro się potłucze. Niemniej jednak każdy drży. I jak już się stłucze, to tylko czeka, kiedy to
0: wyszedł na
1: nieszczęście
0: zmianę.
1: się wydarzy.
0: Dokładnie, zdecydowanie tak. I to wynika po części trochę z takich przekazów rodzinnych najczęściej i tego, że po prostu nasi dziadkowie, babcie przekazywali nam takie informacje, bazując też na tym, że kiedy ja tak zrobiłam, to właśnie tak się wydarzyło i miałam takie nieszczęścia i to było to.

0: to wszystko wynikało właśnie na pewno z tego. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ponownie nasz mózg nie lubi braku odpowiedzi, nie lubi niedomknięcia jakiejś sytuacji. A więc jeżeli coś się wydarza i nie ma bardzo racjonalnego wyjaśnienia, to zaczynamy szukać takich, które są nieco mniej racjonalne, ale są w stanie to wyjaśnić. I wtedy właśnie to zbite lustro może nam przyjść z pomocą. Jeżeli nie mam żadnego innego wyjaśnienia na to, że straciłam pracę, ktoś potrącił mnie na pasach, a do tego rozchorowałam się 5 razy w ostatnim miesiącu i jeszcze wydarzyły się inne nieprzyjemne rzeczy i nie mam na to wszystko racjonalnego wyjaśnienia, to ten czarny kot, który przebiegł mi miesiąc temu przed autem, będzie świetnym wyjaśnieniem. Nasz mózg łatwo to przyjmie. To jest taki łatwy kąsek dla naszego mózgu.
1: My szukamy tak naprawdę trochę odpowiedzialnego za te nasze nieszczęścia, czegoś, kogoś, żeby nam było trochę lżej to przeżyć.
0: Żeby nam było lżej,
1: tak, dobrze zrozumiałam.
0: Tak, dokładnie.
1: Wtedy
0: tak.
1: jest nam łatwiej, jeżeli wiemy, właśnie znamy tą odpowiedź.
0: Jeżeli mamy wyjaśnienie. A z drugiej strony też może to przeradzać się właśnie w takie przygotowywanie się jakby, tak? Bo jeśli znowu przebiegnie mi ten czarny kot, nie mam na to wpływu, bo jeszcze pod drabiną mogę przejść albo nie, ale z kotem no to najwyżej przebiegnie, no to już przynajmniej jestem przygotowany na to, że teraz wydarzy się coś złego. I ponownie tutaj szybko znajdziemy sobie dowód, no bo prędzej czy później zdarzy się. Nie mówimy tutaj, że musi się wydarzyć jakaś tragedia, ale możesz zapomnieć portfela z domu, albo się potknąć,
1: przewrócić,
0: cokolwiek, tak? No i już mamy wtedy, aha, dobra, teraz już odpuszczony, już się przewróciłem, już mamy historię z kotem odhaczoną, mogę żyć do następnego kota spokojnie.
1: Do następnego kota spokojnie. No, ta nasza siła tej sugestii jest ogromna. A powiedz jeszcze w takim razie, czy my jesteśmy w stanie, i ponawiam to pytanie, jak ćwiczyć, żeby odwrócić tak w takim codziennym życiu maksymalnie w naszej codzienności, żeby pozytywnie myśleć, żeby zaczynać dzień od pakowania siebie takim dobrymi emocjami, dobrymi myślami i żeby to nam weszło tak w naturę i żeby ten mózg pierwotnych tych instynktów zaprzestał, bo my byśmy wyprzedzali i byłoby nam chyba lepiej, prawda?
0: Pewnie byłoby nam lepiej, ale jest to bardzo silny automat, w związku z czym my sami musimy wykształcić w sobie podobnie silny automat.
1: I a jest tutaj, to możliwe w ogóle?
0: Jest to możliwe przy bardzo intensywnej i świadomej pracy, natomiast wtedy musimy rzeczywiście tutaj skoncentrować się na takich pozytywnych afirmacjach, które będą dla nas, no powiedziałabym, taką nauką trochę jak tabliczka mnożenia, tak długo, jak rzeczywiście nie będziemy w tym biegli, że wstajemy rano i mówimy sobie dobre rzeczy, a nie złe, tak długo musimy to powtarzać. Żeby troszeczkę ograć naszą naturę, warto też próbować, kiedy pojawi nam się jedna negatywna myśl, szukać co najmniej dwóch pozytywnych rozwiązań tej sytuacji, czy pozytywnych, bardziej pozytywnych myśli na temat, który przyszedł nam do głowy, tak żeby pokazać też naszemu mózgowi po prostu, że na tych negatywnych kwestiach się nie kończy, że jeżeli już pojawiła się negatywna myśl, muszę znaleźć również pozytywną, a więc nie pozwalam ci tak po prostu biec sobie w tę twoją negatywną naturę, tylko stawiam ci jakiś opór i musisz ze mną współpracować. Ja chcę myśleć pozytywnie, także będziemy myśleć pozytywnie.
1: I na koniec jeszcze zapytam, czemu te wszystkie czarne myśli i to wszystko, co o czym nawet nie myśleliśmy w ciągu dnia, pojawia się najczęściej wieczorem przed snem, po prostu galopujące myśli i zwykle o nierozwiązanych kłopotach. Nie skupiamy się na tym, że to fajny dzień był, chociaż rano jeszcze myśleliśmy, o to nam się udało, to, a wieczorem ojej, tego jeszcze i tego jeszcze nie zdążyliśmy. Ta pora dnia i ten moment sprzyja.
0: Jest taka magiczna, rzeczywiście, ale wyjaśnienie jest dosyć proste. Wieczór to jest najczęściej ten moment, kiedy już jest cicho, spokojnie, nikt do nas nic nie mówi. Mamy ten czas, chwilę sam na sam ze sobą i jeśli w naszej głowie krąży przede wszystkim mnóstwo właśnie takich negatywnych myśli, to one wtedy właśnie do nas przyjdą, bo w ciągu dnia nie do końca był na to czas, miejsce. Nasze negatywne myśli potrzebują też dużo tego miejsca, więc jeżeli my ciągle coś robimy i tylko przeleci nam to przez głowę,

0: a nie zostanie jakby tak podlane jak kwiatek, który już usycha, to to po prostu ucieka. Natomiast jeśli my wieczorem jesteśmy już w łóżku, mamy czas na to, możemy poświęcić temu chwilę, to my tak naprawdę to pielęgnujemy po prostu i podlewamy te nasze kwiatki negatywnych myśli, więc w takich momentach też warto odnieść się właśnie do takich technik, które są proste, a bardzo skuteczne. Na początek przede wszystkim nie ucinamy tych myśli od razu, tylko dajemy sobie taką chwilę, żeby rzeczywiście przez powiedzmy 5 minut pomyśleć o tym. Jeśli znajdę rozwiązanie, to okej, jeśli nie znajdę, i tak przestaję o tym myśleć. A następnie wyobrażam sobie, że ta moja negatywna myśl to jest jakiś odjeżdżający pociąg, autobus, odpływający balon, cokolwiek. I odsyłam tak długo, aż rzeczywiście zrozumie, że ma odjechać i nie wracać do mnie już dzisiaj.
1: To taka dobra metoda, takie powiedzenie Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro, prawda, na wszystkie nieszczęścia. I okazywało się, że poranek przynosi rozwiązania. Może to warto właśnie tak. Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, psycholog Ewa Witkowska-Malinowska była moim i Państwa gościem. Do zobaczenia za tydzień w piątek. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Zamieszania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ciąg dalszy. Tym razem chodzi o oddział okulistyki. Ma dojść do zmiany na stanowisku kierownika. Dotychczas jest im doktor nauk medycznych Marzena Anna Krajewska. Spotkało się to z obawami ze strony pacjentów, którzy niepokoją się, jak zmiana na tym stanowisku wpłynie na ich dalsze leczenie. Wielu z nich znajdowało się pod opieką medyczną dr Krajewskiej od kilku czy nawet kilkunastu lat. Pacjenci podkreślają, że poza samą terapią ważne są także zaufanie do lekarza, poczucie bezpieczeństwa i znajomość ich historii choroby.
1: Dla nas, jako dla pacjentów, to jest w ogóle sytuacja nie do wyjaśnienia, niezrozumiała, jak najlepszy lekarz tego szpitala, tej okulistyki, pracujący tyle lat, mający takie doświadczenie, taką wiedzę, takie stopnie naukowe, tak dobry człowiek, który ona nawet, pani doktor, po godzinach potrafi zadzwonić do pacjenta i powiedzieć, będzie dobrze. Pan dyrektor tego szpitala chce po prostu, żeby nasza pani doktor odeszła. Zmienić ją na kogoś, nie wiem, młodszego. Dobrze, rozumiem. Chcę nowego ordynatora. Dobrze. Tylko dlaczego pani doktor nie może podawać dalej tych zastrzyków? Nie może dalej być prowadzona w tym programie? Ona jest jednym z najlepszych lekarzy tego szpitala okulistyki w Włocławku, bo ja, będąc teraz we wtorek na zastrzyku, to rozmawiałam z pacjentami, którzy są z Płocka, z Gostynina, to jest województwo mazowieckie, z którego przyjeżdżają, bo ponieważ siebie nie mają. Z Wielkopolski przyjeżdżają pacjenci i z tego, co ja wiem, to pani doktor Krajewska jest bardzo uznanym lekarzem, najlepszym dla mnie osobiście, i ja nie poddam się żadnemu innemu lekarzowi tego szpitala na zastrzyk po prostu, bo może następny pan ordynator będzie dobrym lekarzem prowadzącym, ale gdzieś za 5 lat, jak będzie miał jakiekolwiek doświadczenie, a nie teraz, świeżo po studiach i po, że tak powiem, specjalizacji, tak? Uważam, wręcz jestem przekonana, że pan dyrektor w obecnej sytuacji to w ogóle nie ma na celu naszego dobra jako pacjentów. Nie wiem, czym się sugeruje, bo szczerze powiedziawszy, nie znam go osobiście. Dzwoniłam do niego wielokrotnie do gabinetu, niestety nie uzyskałam rozmowy z nim. Pani sekretarka tylko przekazywała mi ciągle informację, że albo pan dyrektor jest zajęty, jest na spotkaniu, albo że ma akurat teraz inne spotkanie. To po prostu był nieosiągalny, choć ja i tak słyszałam go w tej słuchawce, co mówił do tej sekretarki. Dla mnie to jest skandal, bo osoba na tak wysokim stanowisku to powinna być godna temu, aby stanąć z pacjentami i porozmawiać, tak? Wyjaśnić, bo my, jako pacjenci, ja znam panią doktor 17 lat, a ona przez 17 lat ratuje moje oczy i ja dzięki niej widzę. Kiedy byłam w ciąży z moją córką 13 lat temu, to pani doktor była tak cudownym lekarzem i jest nadal, że ona potrafiła do mnie o północy zadzwonić i się zapytać: Ania, jak ty się czujesz? I ja teraz mam słyszeć od pana dyrektora, że chcę ją po prostu usunąć z całego programu. W ogóle nie wiem, czy ten program dalej będzie, bo dla mnie to tam nie ma następnego lekarza kompetentnego na chwilę obecną, z doświadczeniem, z takim stażem pracy i z taką wiedzą przede wszystkim, tak? Więc nie wiem, jak to się rozwinie. Mam ogromną prośbę. Nie tylko ja, ale tutaj na pewno wszyscy pacjenci, i my nie prosimy, my żądamy, aby pan dyrektor się zastanowił, czyje dobro jest tutaj najważniejsze, bo on ma zdrowe oczy. Czy chciałby, żeby na przykład pan doktor, pan dyrektor stanął na naszym miejscu i żeby nowy lekarz mu się wkuwał w oko? No jak się nie uda, to trudno, powie? Nie, no to jest po prostu jakiś cyrk w Polsce i mam nadzieję, że po prostu dotrzemy do sprawiedliwości i pani doktor zostanie po prostu z nami w tym szpitalu jako ordynator, bo ma konkretne wykształcenie, kompetencje, wiedzę przede wszystkim ogromną.
2: Ja mam retinopatię cukrzycową. To jest takie schorzenie, że w oczach się tworzą nowe naczynia krwionośne, ale one są bardzo słabe. I gdzieś lekko uderzyłem głową, nie widzę, wylew do obu oczu. Ślepy jestem jak w kopalni. Jak mnie prowadzili, to no to nic ciekawego. No to jak tego Juranda dosłownie. Tam mnie zostawili, no doktor Krajewska, na oddziale na 2 tygodnie, zastrzyki dożylne, krople co 2 godziny. No i coś tam zacząłem widzieć. Później miałem operację na oba.

0: oczy. Mam wszczepione sztuczne soczewki. I widzę. Ja przyjechałem samochodem. Ja mam w tej chwili plus jeden dioptrii noszę, więc to jest lekka korekta wzroku tylko. Więc uważam, że to jest najlepszy dowód profesjonalizmu tego lekarza i tego zespołu. I właśnie, jeżeli chodzi o zespół, to rolą każdego menadżera, w tym dyrektora szpitala, może to być dowódca jednostki, każdego menadżera, jest tworzenie zespołu. W całym szpitalu, w poszczególnych oddziałach, tak, żeby one funkcjonowały bez zgrzytów. Jeżeli tam są zgrzyty, jest ferment, kwasy, to już jest niedobrze. Ale jeżeli do tego fermentu doprowadza dyrektor, to już jest tragedia. A niestety w tym wypadku doprowadza do tego dyrektor. I niestety, panie dyrektorze, swoim postępowaniem, swoimi decyzjami, pan udowadnia, że pan się na to stanowisko po prostu nie nadaje. I najlepiej by było dla pacjentów i dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, żeby pan sam odszedł i już nie robił wstydu sobie i innym. Ja już pomijam, jak ten szpital wygląda naokoło. Parkowanie to jest tragedia. Ludzie niedługo będą do wieńca zdroju samochody ustawiali, a Straż Miejska będzie przyjeżdżała i wlepiała mandaty. Droga dojazdowa czy dojściowa na okulistykę to jest tor przeszkód. To naprawdę nie są wielkie koszty, żeby 50 metrów drogi wylać kawałek asfaltu. Przecież tam ludzie niewidomi i niedowidzący chodzą. Czy dyrektor tego nie widzi? No jak przyjedzie, nie wiem, może służbowy nawet samochodem i się zamknie w gabinecie, no to nie widzi. Ale rolą menadżera jest to, żeby widzieć właśnie. I teraz tak, naprawdę tam jest fajny zespół na tej okulistyce. Ja znam różne oddziały w tym szpitalu i różnie o naszym szpitalu się mówi. I niektóre głosy są niestety, ale zasadne. I tam, gdzie powinny być zmiany, tam ich nie ma. A tam, gdzie nie powinno ich być, tam są.
1: W ubiegłym roku sama dr Krajewska podkreślała, że oddział okulistyczny funkcjonuje prawidłowo i określała go jako najlepszy w regionie.
2: Oddział posiada niezmiennie stałą, stabilną obsadę i nie jest zagrożony brakami kadrowymi. Oddział w pełni wykorzystuje nowo zakupiony sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt, stając się tym samym liderem w rejonie, jeżeli chodzi o oddziały okulistyczne. Oddział rozwija się najlepiej w rejonie, jest tutaj w zasadzie oddziałem modelowym. Mamy najnowocześniejszy sprzęt medyczny, wykonujemy 200 operacji zaćmy rocznie oraz 450 iniekcji w programie lekowym AMD, DME i zakrzepie żyły centralnej siatkówki. Pacjenci trafiają do nas nie tylko z rejonu włocławskiego, ale okolicznych miast, a także z Płocka, czyli z Mazowieckiego.
1: Sprawa dotyczy również samego postępowania konkursowego. Wątpliwości zgłaszane przez pacjentów dotyczą m.in. zmieniających się kryteriów oceny ofert. Chcą wiedzieć, z czego wynikały te zmiany i jakie będą ich konsekwencje. Sprawą interesuje się senator Stanisław Pawlak, który odniósł się do zaistniałej sytuacji.
3: Dlaczego tak poprowadzono ten konkurs w okulistyce, to nie wiem. Ja tylko dopowiem, że na kierowników oddziałów komisję konkursową powołuje dyrektor szpitala i dyrektor prowadzi nadzór nad jej pracą. Natomiast na funkcje dyrektorskie komisję powołuje marszałek w uzgodnieniu czy z wniosku także Rady Społecznej. Więc docierały do mnie informacje w czasie trwania tego postępowania, że prowadzone ono jest tendencyjnie, że jest kilkakroć przerywane, że różne osoby są tam proponowane, ale nie dotychczasowy kierownik oddziału okulistyki z tytułem naukowym, doktora nauk medycznych, gdzie uważałem, że szpitalowi we Włocławku zależy na lekarzach posiadających jak najwyższe kwalifikacje i jak najwyższe wykształcenie. Okazuje się, że 29 nareszcie po bardzo długim postępowaniu. Wydaje mi się, że to było uzależnione od odbycia Rady Społecznej, która była dwa dni wcześniej, żeby nie ogłaszać tego rozstrzygnięcia. Tak nawiasem mówiąc, to Rada Społeczna została zwołana na dzień, w którym obradował Senat. W związku z tym nie mogłem wziąć udziału w tym posiedzeniu, ale widocznie ktoś się bał, mojej

0: obecności i raz, że zmieniony został termin, a dwa, że ogłoszenie tego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego właśnie po odbyciu posiedzenia Rady Społecznej, żeby członkowie Rady na ten temat nie mogli się wypowiedzieć in gremio w czasie posiedzeń. Przeczytałem to rozstrzygnięcie i powiem szczerze, że ja go nie rozumiem. Mimo, że starałem się czytać ze zrozumieniem wielokroć. Z kilku powodów. Po pierwsze, że w tym postępowaniu nie wyłoniono kierownika oddziału. Nie wyłoniono zastępców. Natomiast ustalono listę lekarzy z różnych miejscowości, którzy mają pracować w zespole, który został wyłoniony. 1 października po wyjaśnieniach wcześniejszych postanowiłem wystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na ręce pani Haliny Nowickiej, zastępcy dyrektora do spraw medycznych branżowo, z informacją w tej sprawie. Mam ją przed sobą. Dwustronicowe moje wątpliwości w tej kwestii, a napisałem to po wcześniej przeprowadzonej rozmowie telefonicznej i się zorientowałem, że Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Bydgoszczy nic nie wie o tych zmianach na okulistyce i nic nie wie o rozstrzygnięciu tych zmian na okulistyce. Stąd moje wystąpienie.
1: Jak twierdzi senator, problemy na oddziale sięgają jeszcze głębiej i konieczne jest podjęcie działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Lekarze i pielęgniarki, niektórzy z oddziału pod kierownictwem dotychczasowego kierownika poinformowały Radę Społeczną szpitala o głębszych nieprawidłowościach niż ja powiedziałem. Ja to mam w dokumencie zachowane, nie będę tego czytał, bo nie jestem upoważniony, bo to nie mój jest tekst, ale wiem, że ta informacja o nieprawidłowościach w prowadzonym przetargu i formie jego rozstrzygnięcia trafiła również i do wojewody, i do marszałka województwa, i jeszcze do innych adresatów. Zapytał pan redaktor również, czy rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim, czy dokładnie z marszałkiem. Rozmawiałem już w tych sprawach szpitala z dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a w dniu wczorajszym, czyli świeża rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, który również o niczym nie wiedział. Więc na bazie tego stwierdzenia ostatniego mojego mam pytanie, czy pan dyrektor ma taką samodzielność w prowadzeniu szpitala, że nawet organ założycielski w tym nie bierze udziału, nie wie o tym? Czy też pan dyrektor ma taką samodzielność, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje ten szpital i finansuje te usługi także okulistyczne, również o tym nie wie? O tym się przekonamy w odpowiedziach. Pan marszałek mi obiecał, że jutro, to znaczy dzisiaj, zajmie się sprawą i wyjaśni, jak to było przeprowadzone.
1: Pacjenci pytają również o to, czy będą mogli kontynuować leczenie we Wrocławku i czy ewentualne zmiany oznaczają dla nich konieczność szukania pomocy w innych miastach. O wyjaśnienie przyczyn zmian w konkursie, aktualną sytuację kadrową i przyszłość programu lekowego zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala. O stanowisko poprosiliśmy także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu podlega wrocławski szpital. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, wrócimy do sprawy. Zespół szkół samochodowych we Wrocławku był gospodarzem drużynowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach imprezy odbyły się zawody w trzech kategoriach: licealiada, igrzyska młodzieży szkolnej oraz igrzyska dzieci. Pogoda dopisała, a na starcie stanęły reprezentacje praktycznie wszystkich szkół z naszego miasta.
2: Jest wyjątkowo duża frekwencja. Przed chwilą w biegu szkół ponadpodstawowych w kategorii chłopców wystartowało 12 szkół. To jest bardzo dużo. Mamy zgłoszeń w każdej kategorii po kilkanaście i jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet niektóre szkoły wystawiły po dwie sztafety. Im więcej dzieci biega, tym lepiej.
1: Dystans do pokonania zależał od kategorii wiekowej.
2: Każdy biega jedną pętelkę, to jest w zależności od kategorii wiekowej, od 800 do 1200 metrów. My tutaj mamy około 800 metrów, więc wszyscy biegają podobnie.

0: biega szóstka zawodników i zawodniczek. Każdy po kolei w zespole przekazują sobie pałeczkę. Ostatni dobiegający na metę określa miejsce sztafety, tak?
1: Część zawodników, którzy biorą udział w dzisiejszej rywalizacji, to zawodnicy Wektry, ale nie wszyscy. Można też dostrzec okiem trenera jakieś nieodkryte młode talenty.
0: Zdecydowanie, nie tylko zawodnicy Wektry, ale zaobserwowałem już fajnych paru chłopaków. Zobaczymy, jak w tych młodszych kategoriach wiekowych. Na pewno gdzieś tam te ukryte talenty się są, a my będziemy, po to jesteśmy tutaj na tych zawodach, żeby obserwować. I dlatego też my też jako i klub, i szkoła robimy te zawody. Promujemy przy okazji szkołę, żeby ci wszyscy, co będą chcieli przyjść, za chwilę kończą podstawówkę, mogą obejrzeć sobie szkołę, obejrzeć tereny, na jakich, jakimi dysponujemy. No i może coś znajdziemy ciekawego. Tak zawsze pod kątem Klaudii Kazimierskiej teraz obserwuję, więc idziemy na fali Klaudii Kazimierskiej.
1: Dosłownie przed chwilą zakończyliśmy biegi w kategorii liceów chłopców. Pierwsze miejsce LMK, drugie gospodarze, trzecie LZK. Chciałbym zapytać o właśnie samochodówkę, bo tutaj też pan trener uczy. Z tego co wiem, to są chłopaki z pierwszego roku.
0: Tak, to była cała sztafeta, składała się z uczniów pierwszej klasy, tej naszej najnowszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. No i chłopaki już się zaprezentowali z bardzo dobrej strony, zajmując drugie miejsce. A wiem, że w zespole LMK startują nasi zawodnicy wektrowscy. Także no, fajnie, fajna rywalizacja. No jak na pierwszą klasę, bardzo fajnie się zaprezentowali.
2: Zawodnicy z LMK wygrali z dużą przewagą. Trasa biegu bardzo im się podobała.
3: Przygotowywałem się tak, że w zasadzie to trenuję tutaj w klubie LKS Wektra Wosławek i no mam po prostu treningi i byłem gotowy byłem. No nie musiałem się jakoś za bardzo tutaj do zawodów przygotowywać.
1: A jak sama trasa?
3: Trasa bardzo fajna. Taka szybka, no dość wymagająca, bo taki teren jest wymagający, dużo zakrętów i naprawdę mi się podobała.
1: Trawa śliska jeszcze, czy to nie przeszkadzało biegu?
3: No trochę było to czuć, ale no szczególnie na zakrętach, ale nie było źle.
4: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawodnikiem Kujawek Kowali, pozdrowić wszystkich zawodników wraz z wszystkimi trenerami, którzy mnie tam trenowali. No i przygotowywałem się głównie właśnie tam w klubie. I dokładałem czasami jakieś tam treningi biegowe. To trasa była wymagająca, szczególnie na początku można było poczuć, że jest wilgotna trawa i nie przyczepiały się tak buty jak trzeba było, ale daliśmy radę, tak?
1: Przed wami jeszcze wyjazd na kolejny szczebel. Rozumiem, że ekipa będzie przygotowywała się do tych zawodów.
3: No na pewno powalczymy. Mam nadzieję, że uda się zająć wysokie miejsce i damy z siebie wszystko.
4: No jedziemy tam po zwycięstwo, jak zawsze.
1: Duża impreza przełajowa, tradycyjna na terenie zespołu szkół samochodowych. Właśnie ją przebiegłeś. Opowiedz mi, jak trasa, jak się biegło?
5: No, biegło niełatwo na pewno. Trasa w teorii wydawała się dużo łatwiejsza. No, w praktyce nie było aż tak łatwo, ale no, trzeba zaciskać zęby, nie? I biec dalej.
1: Opowiedz mi, jak się przygotowywaliście, bo to sztafeta, do dzisiejszych zawodów?
5: No tam robiliśmy jakieś, wiadomo, poświęcaliśmy godziny WF-ów, żeby przećwiczyć, no i dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
1: Uprawiasz jakiś jeszcze inny sport? Jak byś zachęcił do uprawiania sportu w ogóle?
5: Uprawiam. Gram w piłkę nożną. No i jakbym zachęcił, no myślę, że jest to na pewno dużo zdrowsze niż siedzenie przed komputerem czy siedzenie na telefonie. No ale nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę.
2: Po biegach chłopców przyszła kolej na licealistki. Zawodniczki z Kopernika przygotowywały się do zawodów na stadionie przy lesie. Podkreślały różnice między biegami halowymi a przełajowymi.
6: Na pewno jest bardziej miękko niż na hali, ale są też górki różne i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo trawa może być mokra i no trzeba po prostu uważać.
7: No jest tutaj, wiadomo, trochę ciężej niż na takiej normalnej, ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze aż to tak źle, bo nie masz tutaj aż tak dużo górek. Chyba będzie dobrze.
2: Bieganie przynosi młodzieży liczne korzyści zdrowotne, fizyczne i psychiczne, wspierając prawidłowy rozwój organizmu w okresie dojrzewania. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólną kondycję organizmu. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Wrocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazany zostanie dokument Umberto Eco i

0: Biblioteka Świata. W reżyserii Davida Ferrario.
1: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem, w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film. Tym razem w zupełnie innym kierunku podążymy nad ocean słów. We wtorek, 13 października, w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario. Kim był Umberto Eco? No, to włoski intelektualista, filozof, bibliofil, powieściopisarz i publicysta. Napisał wiele artykułów, felietonów, esejów i napisał też książkę, która jest bardzo, bardzo znana, czyli Imię Róży. Był człowiekiem, który przez całe swoje życie kochał książki i to życie podporządkował właśnie miłości do książek. W swoim domu w Mediolanie nie zgromadził prywatną bibliotekę liczącą ponad 50 tysięcy woluminów. Ten film to jednak nie tylko to jest ogromna szansa, by wejść do tego niezwykłego labiryntu wiedzy. Reżyser, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, dostał ekskluzywny dostęp do tej kolekcji oraz do prywatnych, rodzinnych archiwów. Ten film to nie jest nudny dokument o zakurzonych półkach. To pełna pasji, humoru i magii opowieść o pamięci ludzkości, o tym, dlaczego gromadzimy wiedzę i co tak naprawdę książki mówią o nas. Po swoim świecie, z właściwą sobie błyskotliwością i ironią, oprowadzi nas sam Umberto Eco. Jeśli kochają Państwo literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możecie Państwo opuścić. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco we wtorek, 13 października o godzinie 18 do Teatru Impresaryjnego we Włocławku. I przeżyjmy tę podróż wspólnie.
0: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliofila. Autora m.in. słynnego Imienia Róży. Eco przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminów. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Włocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek, 25 września, na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn.
2: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
0: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
2: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który, mam nadzieję, niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
0: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatnie dni w Polsce przyniosły brutalne ataki z użyciem noża w szkołach. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni napastnik zaatakował nożem 9 osób. Miał przy sobie także ładunek wybuchowy własnej roboty. Następnego dnia pod Wyszkowem 15-letni absolwent szkoły podstawowej wszedł do placówki z ostrym narzędziem i ranił 3 osoby. Zginęła 37-letnia woźna. W mediach społecznościowych pojawiły się anonimowe nagrania zapowiadające krwawy piątek, czyli falę ataków w szkołach. Nie pozostało to bez reakcji władz centralnych i samorządowych. W nocy z czwartku na piątek we Włocławku zwołano sztab kryzysowy.
3: Prezydent

0: Wrocławka pan Krzysztof Kukucki zwołał właśnie takie posiedzenie z udziałem wszystkich służb porządkowych w naszym mieście. Również byli obecni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. I na tym spotkaniu ustalono, że w dniu dzisiejszym wzmożone zostaną patrole zarówno policji, jak i Straży Miejskiej w okolicach szkół. Patrolowali ulice zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy w mundurach oraz bez umundurowania. Zarówno były to patrole piesze, jak i zmotoryzowane. Co prawda frekwencja w szkole na godzinę 8 w dniu dzisiejszym była bardzo niska. Ta frekwencja wynosiła 14% dla ogółu wszystkich szkół we Wrocławku. W związku z tym no, wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia, potrzebowały rozmowy, no, miały do dyspozycji zarówno na nauczycieli, jak i z wybranych specjalistów, którzy znajdowali się w szkole.
1: Przed nami weekend, jednak za 2 dni uczniowie powinni wrócić do szkół. Zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania omówiono z dyrektorami placówek oświatowych.
0: Dzisiaj o 14 w Urzędzie Miasta we Wrocławku odbyło się spotkanie władz miasta właśnie z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych oraz przedstawicielami służb, z policją, ze strażą miejską. I na tym spotkaniu no, były omawiane wszelkie zasady, procedury, działania, które no, mają dać pewien rezultat na działania, które już przed nami, czyli od poniedziałku. Apelujemy o to, żeby zachować spokój, żeby nie dać się porwać pewnym emocjom. Natomiast usprawiedliwione jest również to i mamy tego świadomość, że zarówno uczniowie, rodzice, ale również nauczyciele i pracownicy administracyjni w szkołach no, mają takie obawy i to jest w pełni uzasadnione. Natomiast wiemy też, że tego typu działania najczęściej są skoordynowane, są one zaplanowane właśnie po to, żeby wzbudzić pewne emocje w społeczeństwie. Natomiast no, musimy próbować sobie radzić z tym, żebyśmy nie dali się manipulować. Stąd właśnie oficjalne komunikaty, które przekazujemy do społeczeństwa. Opieramy się również o tym, co otrzymujemy od służb i również takie komunikaty będziemy wysyłać do rodziców właśnie w tonie uspokajającym z rozwiązaniami, które no, w przyszłym tygodniu będą czekały na dzieci w szkołach.
1: Na ten moment ratusz nie zakłada scenariusza, w którym szkoły miałyby zostać zamknięte. Jak ten czas szybko leci. Włocławskie Muzeum Etnograficzne kończy 40 lat. Mieszkańcy naszego regionu oraz turyści mogą podziwiać w nim ekspozycje poświęcone dawnemu rzemiosłu, sztuce ludowej, rolnictwu, strojom ludowym oraz przedmiotom codziennego użytku. Z okazji okrągłego jubileuszu pracownicy przygotowali specjalną wystawę.
2: Wyjątkowy jubileusz, również wyjątkowa wystawa. Wystawa nietypowa jak na wystawy muzealne, dlatego że zazwyczaj pokazujemy zabytki ułożone według pewnego klucza, zazwyczaj tematycznego. Natomiast wystawa jubileuszowa to takie wyjątkowe okoliczności, kiedy myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, więc pokazać nie tylko obiekty, ale też pracę muzealną. Więc wystawa przebiega w jakby dwóch takich torach, czyli pierwsza to jest historia Muzeum Etnograficznego jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Druga to bardziej klasyczna forma wystawiennicza, oparta na prezentacji obiektów. Są one jednak ułożone w sposób nieszablonowy.
2: Postanowiliśmy pokazać obiekty po pierwsze etnograficzne zgodnie z nazwą muzeum i z profilem działu. Obiekty etnograficzne, które no, cechują się wyjątkową specyfiką. Są to obiekty niezwykle różnorodne, od przedmiotów użytkowych, bardzo pospolitych, po obiekty już bardziej wyrafinowane o charakterze artystycznym. I żeby stworzyć pewnego rodzaju taki ferment w odbiorze i zaintrygować odbiorcę, zostawiliśmy te obiekty właśnie na zasadzie ogromnej różnorodności, czyli obiekty, które w zasadzie nie przystają do siebie, tutaj zostały potraktowane jako sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo opatrzyliśmy poszczególne obiekty krótkimi komentarzami, ponieważ to też jest jakby kontekst naszej pracy. One się pojawiają w różnych okolicznościach, często bardzo wyjątkowych, o czym oczywiście postronni nie wiedzą, no ale to też taki moment, żeby właśnie o tym opowiedzieć. No i

0: Zaczęliśmy zabytki od najstarszego z numerem 1, a kończymy na ostatnim nabytku. Także układa się to w taką piękną historię. No a w tle oczywiście historia muzeum od samego początku, zanim jeszcze oddział powstał. No a Muzeum Etnograficzne to nie tylko dział etnograficzny, ale też inne działy. No i sztab ludzi, którzy tutaj pracują. Wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które na przestrzeni lat miały miejsce. I o tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć właśnie dlatego, że to wystawa jubileuszowa.
1: Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli 11 października i będzie można ją oglądać do 28 lutego przyszłego roku. Ekspozycję będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
2: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
2: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
3: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Wrocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włosowek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
0: To jednak nie jedyny wrocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
0: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
3: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie i tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
0: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
4: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z urzędu

0: marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł. Tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment Państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy SP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
2: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca, ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
3: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt. Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
4: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
1: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
5: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe,

0: To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5, na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego?
1: Wszystko razem. Ale koło
0: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym.

0: Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
1: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
0: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
0: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
0: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
0: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
4: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim.

0: około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 0,5 miliarda złotych. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
4: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co? Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat. Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
5: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724-671-020.
3: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.